Siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dziś

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Czas na czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektu, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie płynę z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale.

Wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

To jest Radio ESK. Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: Reklama. Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

poczęcia. Werset pierwszy. A jednak Izajasz doświadczył okresu bycia ukrytym w cieniu, w trakcie którego Bóg doskonalił jego służbę. Jeśli przez dłuższy czas pracuje się z wielkim oddaniem, będąc niedocenianym i nie widząc rezultatów, łatwo jest się zniechęcić i uznać ten wysiłek za daremny. Izajasz też był człowiekiem. Zniechęcony mówił: daremnie się trudziłem, niepotrzebnie zużyłem swą siłę. Werset czwarty. Jednak fakt, że tak się czujesz, wcale nie oznacza, że to jest prawdą. Bóg nagradza tych, którzy Go poszukują. List do Hebrajczyków 22:6. A ty nie jesteś wyjątkiem. Zanim Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę, musiało minąć 30 lat. Mojżesz, Dawid, Jan Chrzciciel czy Paweł doświadczyli zapomnienia i braku uznania, zanim zostali przesunięci na pierwszy plan. W Bożym Królestwie nic nie dzieje się na zasadzie sensacyjnych wydarzeń czy szczęśliwego trafu. Jeden z chrześcijańskich pisarzy powiedział: każdy, kto chce być używany przez Boga, będzie przechodził przez trudny czas spędzony w ukryciu, gdzieś na głębokiej pustyni. W tym czasie Pan szlifuje, wyostrza i przygotowuje nas, byśmy stali się wypolerowaną strzałą dopasowaną do Jego łuku, by we właściwym czasie mógł nas użyć w owocnej służbie. Te niewidoczne lata to lata usługiwania, studiowania, pomagania innym w ich służbie i działania za kulisami sceny. Biblia mówi: Bóg przecież nie jest niesprawiedliwy. On nie zapomni o waszym dziele. List do Hebrajczyków 6:10. Bądź cierpliwy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, On sprawi, że ziarenko, które w tobie umieścił, przyniesie owoc.

0: entuzjasta i zapalony pilot amator często zabierał go na wspólne przeloty. Ten dzień na zawsze wrył się w jego pamięć, ponieważ ojciec nigdy już nie wrócił do domu. Zginął w katastrofie lotniczej. Prawdziwa historia Davida Lehmana już teraz w Wyzwolonym.
1: Tego czerwcowego dnia całą naszą piątkę poproszono do sypialni rodziców, gdzie pastor powiedział nam, że nasz tata odszedł do domu ojca, żeby być z Jezusem. Nie bardzo rozumiałem, co to znaczy, ale ponieważ mama strasznie płakała, wiedziałem, że musiało stać się coś złego. Miała noc za nocą, tata nie wracał, a mnie bardzo go brakowało. Kiedy byłem w trzeciej klasie, mama wyszła za mąż za pilota wojskowego i zaczęły się przeprowadzki. Z Wisconsin do Izmiru w Turcji. Później już w siódmej klasie do Montgomery w Alabamie.
2: A jak było w szkole, Dawidzie?
1: W porządku, ale czuję się obco. Nikogo tu nie znam.
2: Nie martw się. Za parę dni będziesz miał mnóstwo kolegów.
1: Mam już dość tych wiecznych przeprowadzek.
2: W przyszłym roku tata przechodzi na emeryturę i będziemy mogli wrócić do Appleton.
1: Serio? No to spotkam się z moimi starymi kumplami.
2: Na pewno. Może nawet wprowadzimy się do naszego starego domu?
1: Już nie mogę się doczekać, mamo. Znam tam wszystkich i znowu będę miał przyjaciół.
2: Słuchaj, Dawid, podobno w kościele są właśnie rekolekcje dla młodzieży. Może byś się wybrał?
1: Znaczy ja wiem, mamo, nigdy nic takiego nie robiłem.
2: No to tym bardziej może warto spróbować. A nuż ci się spodoba.
1: Spotkania odbywały się w przepięknym amfiteatrze. Poszedłem. Usłyszałem o Jezusie i przypomniałem sobie, że właśnie z Nim przebywa mój ojciec. Prowadzący zachęcał nas do modlitwy, więc zrobiłem to, chociaż zupełnie nie rozumiałem przesłania Ewangelii. Wieczorem mieliśmy ognisko. Nagle zauważyłem, że zgubiłem gdzieś wojskową bransoletkę identyfikacyjną, którą nosiłem na ręce. Zacząłem jej szukać, najpierw koło ogniska, potem w lesie. Lider naszej grupy pomagał mi, a w końcu zaproponował, żebyśmy się pomodlili o jej znalezienie. Wydało mi się to strasznie dziwne.
3: Dawid! Dawid! Znalazłem.
1: Znalazłeś? Gdzie?
3: Słuchaj, wiem, że twoja wiara jest jeszcze bardzo słaba, więc modliłem się. Panie, ty wiesz, jak ważna jest dla Dawida ta bransoletka, dlatego proszę cię, dla jego dobra pomóż mi ją znaleźć. A jak skończyłem się modlić, otworzyłem oczy i ona sobie leży prosto pod moimi nogami.
1: No, nie miałem pojęcia, że Bóg zajmuje się takimi drobiazgami.
3: Boga obchodzi wszystko, co dotyczy ciebie.
1: Niedługo potem przeprowadziliśmy się do Appleton, Wisconsin, do mojego rodzinnego domu. Pewnego dnia, idąc ulicą, zobaczyłem grupę moich dawnych przyjaciół. Kiedy się zbliżyłem, jeden z nich powiedział: o, patrzcie, to Lehman, zabawimy się z nim. Zaczęli mnie poszturchiwać, w końcu wepchnęli mnie do rowu i uciekli. Wróciłem do domu zapłakany, mama starała się jakoś mnie pocieszyć, ale czułem się podle, odrzucony i bezwartościowy. Przez całą ósmą klasę robiłem, co mogłem, żeby mnie zaakceptowali. Kiedyś latem wydarzyło się coś, co wywarło ogromny wpływ na kolejne 10 lat mojego życia.
4: Cześć, Dawid. Mam parę świerszczyków. Chcesz pooglądać?
1: Czemu nie?
4: I mam jeszcze coś. Zobaczysz, jedno razem z drugim, to dopiero będzie frajda.
1: Co takiego?
4: Marihuana.
1: Skąd to masz?
4: Dostałem od starszego brata. Chcesz spróbować?
1: No, nie wiem. A jak nas ktoś zobaczy?
4: To... Coś ty tutaj.
1: Oglądałeś już kiedyś świerszczyki, Rick?
4: Jasne. Wszedłem raz do pokoju brata i on szybko coś przede mną schował. No to koniecznie musiałem się dowiedzieć, co to takiego. A ty?
1: Ja też. Jeszcze jak mieszkaliśmy w Turcji, jeden starszy kumpel mi pokazał.
4: Dawaj. Masz. Twoja kolej.
1: Można się od tego uzależnić?
4: Nie, nie. Ale od prochów tak. I dlatego umawiamy się, że nie będziemy brali. Zgoda?
1: Tego lata zaczęliśmy też razem popijać. Którejś nocy spiliśmy się tak, że paru chłopaków zaczęło się dobierać do jednej z dziewczyn z naszej paczki. Kiedy zdałem sobie sprawę, co się dzieje, powiedziałem, że jest mi niedobrze i zostawiłem towarzystwo. Byłem już wtedy uzależniony od pornografii, zdjęcia dobrze chowałem, także rodzice niczego się nie domyślali. W dziesiątej

0: W klasie zacząłem brać amfę, meskalinę i różne inne paskudstwa i wreszcie chłopaki uznali mnie za swojego. W 11 byłem już powszechnie znany jako zwierzę imprezowe, które zawsze ma przy sobie jakiś towar i nigdy nikomu nie żałuje. Mamo, wiesz co się dzisiaj stało w szkole?
1: No.
0: Co roku 12 klasa jeździ na obóz narciarski i zawsze zabierają jednego z 11, żeby się nauczył organizować taką wyprawę. No i wyobraź sobie, wybrali mnie.
1: No, Dawid, gratuluję.
0: Dzięki. Jestem teraz poważny gość.
1: A jadą z wami jacyś opiekunowie?
0: No jasne, to zwyczajna szkolna impreza z belframi.
1: Pewnie będziecie jechali przez całą noc.
0: Wyjeżdżamy autobusem w 5 o północy. Jedziemy całą noc, potem cały dzień jeździmy na nartach. A z soboty na niedzielę nocujemy w hotelu. Ale będzie jazda. Podobne wersje usłyszeli rodzice wszystkich moich kumpli. A tak naprawdę chodziło o całkiem prywatną imprezę z alkoholem i narkotykami, na którą pieniądze wyłożyło paru naszych starszych znajomych. Byłem jednym z głównych organizatorów i naganiaczy. Szybko udało nam się zebrać komplet do autobusu i dodatkowo wynajęliśmy jeszcze vana. Spotkaliśmy się o północy na parkingu przed sklepem spożywczym. Padała marznąca mrzawka.
2: Ale zimno.
3: Nie martw się, w autobusie mamy coś na rozgrzewkę.
2: Ja jadę vanem.
3: Wszyscy na pokładzie? No, to sprawdzę jeszcze tylko w busie i ruszamy. A gdzie jest kierowca? To musi być ktoś dorosły.
2: Pojedzie John, no, da sobie radę.
3: A co się stało z przednim fotelem, Mike?
2: Gdzieś trzeba było wstawić tę beczkę piwa, nie? No tośmy je wymontowali.
3: Deska nie może leżeć na beczce, to nie jest bezpieczne. Wrzućcie ją do autobusu, tam jest sporo miejsca.
2: Dobra, dobra.
4: Będzie imprezka, a skręci się łezka.
3: No to ruszamy.
0: Zamiast dorosłego kierowcy, vana prowadził chłopak z drużyny bejsbolowej, a mój kolega siedział obok na beczce piwa. Aż do wyjazdu byłem trzeźwy jak niemowlę i bardzo z tego dumny. Ale jak tylko autobus ruszył, Trawka i Gorzała ruszyły razem z nimi. Już po chwili, jako gwiazda wieczoru, tańczyłem w przejściu między siedzeniami. Tymczasem droga stawała się coraz trudniejsza.
2: No, gazu, gazu!
5: Nie, muszę zwolnić, robi się cholernie ślisko.
3: To dobrze, na narty będzie w sam raz.
5: Zaraz, jakoś nie widzę za nami vana. A może by tak na nich zaczekać, co Dave?
3: Spokojnie, pewnie zrobili postój na sikanie.
5: Paskudna droga, chyba zawrócę i sprawdzę, czy im się coś nie przytrafiło.
3: Nie bardzo jest gdzie.
5: Zaraz, o tam będzie dobrze.
0: Zawróciliśmy, a ja dalej tańczyłem. Nagle zrobiło się cicho, odwróciłem się i zobaczyłem wywróconego busa w rowie. Jak tylko autobus zatrzymał się, wyskoczyłem i ujrzałem Johna leżącego na poboczu drogi, z głową na kolanach dziewczyny. Zdjąłem z siebie koszulę i owinąłem jego krwawiącą głowę. Reszta ekipy stała wokół niego, zupełnie zszokowana. Nie mogliśmy znaleźć Mike'a, wtedy podniosłem kurtkę leżącą obok vana, a pod nią zobaczyłem parę wystających nóg. Pobiegłem szybko do autobusu, wołając o pomoc.
6: Wszyscy żyją?
3: Wszyscy panowie, szybko! Pan przygód Majka, musimy go podnieść.
7: Dobra,
3: dziewczyny, sprzątajcie autobus, mają zniknąć wszystkie butelki, ani śladu prochów.
7: Dobra,
3: bo mnie zaraz tu będą. No już, ruszajcie się.
0: Kiedy już postawiliśmy vana na kołach, głowa Majka znalazła się tuż obok moich stóp. Usiadłem na ziemi, położyłem ją na kolanach i powoli odgarniałem śnieg z jego nosa i ust. Był taki zimny, byłem pewny, że nie żyje. Wpatrywałem się w niego, wydawało mi się całą wieczność. Aż wreszcie przyjechała karetka i zabrała ich obu. Nawet nie wiem, w jaki sposób ja też znalazłem się w szpitalu.
1: Proszę przejść do izby przyjęć.
3: Andy!
1: Proszę.
3: Andy!
1: Proszę korytarza tutaj. Gdzie? Zastawiać.
3: Gdzie jest mój brat?
8: Tu jestem, Dave. Uspokój się, nic mi nie jest.
3: Andy! Skąd ja się tutaj wziąłem, co?
8: Wsiadłeś do autobusu, nic nie mówiłeś, tylko siedziałeś i patrzyłeś przed siebie. Byłeś w szoku. Krzyczeliśmy do ciebie, waliliśmy po twarzy, ale to nic nie dało. No więc gliniarze wsadzili cię do radiowozu i przywieźli tutaj.
3: Pamiętam.

0: Tylko odblask czerwonych świateł na śniegu.
1: Dali ci zastrzyk. Mike nie żyje.
0: Co?
1: Dave, nie mogę w to uwierzyć.
0: Ja też nie. Wszystko bym dał, żeby to był zły sen. A ja zaraz, żebym się obudził. Kiedy doszedłem do siebie, policja zawiozła nas do restauracji, gdzie czekała już cała reszta. Wsiedliśmy do autobusu i wróciliśmy do Appleton. Na parkingu w zupełnej ciszy czekali wszyscy rodzice. Kiedy zobaczyłem mamę, powiedziałem tylko, że muszę zaraz iść do domu. Następnego dnia dowiedziałem się, że John też umarł. Śmierć zabrała dwóch moich najlepszych przyjaciół. A co by było, gdyby zabrała również mnie? Nie miałem na to żadnej odpowiedzi. Wieczór po pogrzebie spędziliśmy tak, jak wydawało nam się, życzyliby sobie nasi przyjaciele. Piliśmy i ćpali na umór. Banda kretynów. W ostatniej klasie stałem się jeszcze bardziej popularny dzięki imprezom, jakie organizowałem w plenerze. Od czasu do czasu przychodzili na nie nawet na

0: gdyby zabrała również mnie, nie miałem na to żadnej odpowiedzi. Wieczór po pogrzebie spędziliśmy tak, jak wydawało nam się życzyliby sobie nasi przyjaciele. Piliśmy i ćpali na umór, banda kretynów. W ostatniej klasie stałem się jeszcze bardziej popularny dzięki imprezom, jakie organizowałem w plenerze. Od czasu do czasu przychodzili na nie nawet na zasłużyć na powszechną akceptację.
1: Cześć, Leman! Tu jesteśmy, to.
2: No i co słychać?
1: Chodź, mamy dla ciebie działkę.
2: Wiecie, co mi się wczoraj przytrafiło?
1: No, co takiego?
2: Poszliśmy z Karen do domu wschodzącego słońca.
1: To jakaś palarnia opium, co?
2: Nie, kościół. Ale całkiem inny niż te, w których byłem dotąd. Ludzie byli jakoś tak bardzo razem, modlili się nawzajem za siebie i w ogóle muszę się temu przyjrzeć.
1: No chyba ci odbiło. Ty gadasz jak nawiedzony. Po moim trupie w życiu tam więcej nie pójdziesz.
2: Pomyślałem, jemu chyba naprawdę na mnie zależy, a to było dla mnie bardzo ważne, pewnie dlatego, że od

0: W koledży było tak samo. Prochy, porno, dziewczynki, imprezy. Zajmowałem się też rozprowadzaniem narkotyków. Kiedyś dostałem dużą paczkę amfetaminy i 1000 pustych kapsułek.
1: Dave, a ty dalej z tym walczysz?
0: Muszę. To nie takie proste, rozprowadzić tyle towaru.
1: To już trzecia noc. Masz zamiar zarwać kolejną?
0: No póki wszystkiego nie sprzedam.
1: Jak ty dajesz radę tyle czasu bez spania?
0: To amfa, bracie. Wchłaniam ją przy rozsypywaniu, przez oddech i nawet przez palce.
1: Może powinieneś zakładać maskę i gumowe rękawiczki.
0: Za duży kłopot, a poza tym mnie się to podoba. Biznes kręci się całkiem nieźle.
1: Powinieneś uważać. Kiedy ostatnio przeżyłeś dzień bez speedów?
0: Nie martw się, stary, dam radę.
2: Zdawałem sobie sprawę, że narkotyki

0: Sobą przez 3 ostatnie lata koledżu. W końcu jednak mój styl życia sprawił, że zaczęła mieć wątpliwości co do naszego związku.
1: Jak to jest, kiedy się kończy koledż, Dave?
0: Dziewczyno, jaka ulga! Koniec z egzaminami!
1: Dopóki nie zaczniesz studiów.
0: No coś ty, wykorzystałem już mój studencki kredyt. Kupiłem sobie motocykl.
1: Kupiłeś motocykl?
0: Pewnie. Chcesz się przejechać?
1: Ty dałeś kredyt na motor, a co ze studiami?
0: Nic. Ja już z tym skończyłem.
1: A co masz zamiar robić?
0: Razem z Rickiem chcemy otworzyć sklep zgorzałą. Ale będzie jazda, czujesz? Będziemy wiedzieli o wszystkich imprezach w mieście, bo to u nas będą kupować procenty.
1: Dave, czy ty nigdy nie spoważniejesz?
0: No po co? Życie jest takie krótkie, bab. Jedz, pij i idź na całość, bo o co innego w tym chodzi? Pół roku później pracowałem już w sklepie alkoholowym, ale kiedy Barbara zaczęła mówić o zerwaniu, postanowiłem zrobić coś z moim życiem. Zacząłem pracować jako przedstawiciel handlowy dużej firmy w Chicago i błagałem Boga, żeby pomógł mi zerwać z nałogami i wyrwać się z towarzystwa, które miało fatalny wpływ na moje życie. Pomyślałem, że najlepiej mi zrobi zmiana otoczenia. Przeprowadziłem się więc, ale wkrótce znalazłem się w bardzo podobnym towarzystwie i dalej brałem dragi, piłem i szalałem na imprezach. Halo?
2: Cześć Dave, tu Rick. Słuchaj, właśnie się dowiedziałem, że Bob nie żyje, został zastrzelony.
0: Co takiego?
2: No, już po zamknięciu baru jacyś goście, chyba 3 ich było, zaczęli się dobijać do środka. Mówili, że zapomnieli portfela. Związali Boba i kierownika, zamknęli ich w chłodni i zaczęli gwałcić kobiety. Dziewczynę Boba, żonę kierownika i kelnerki. Potem próbowali je udusić, a Bob i kierownik dostali po strzale w głowę.
0: No, okropne. Zanim wyjechałem do Chicago, miałem zamiar pracować razem z Bobem.
2: No to miałeś szczęście, stary. Mogło być już po tobie.
0: Złapali ich?
2: Tak, tak. Żona kierownika i kelnerka przeżyły i wezwały policję. Byli naćpani.
0: Przyjechałem na pogrzeb, a idąc w kondukcie myślałem o tym, jak to kolejny raz śmierć zabrała bliskiego mi człowieka. Poczułem nienawiść do narkotyków. Pamiętam tego dnia, wołałem do Boga, żeby mnie ratował, zanim skończę tak jak moi przyjaciele. W pracy nie układało mi się najlepiej. Działałem w ciągłym stresie, w końcu pojawiły się bóle jakby wrzodowe. Czułem też, że tracę Barbarę. Wiedziałem, że muszę się zmienić i w jakiś sposób znaleźć Boga. Zacząłem oglądać w telewizji programy chrześcijańskie. Kiedyś w listopadzie trafiłem na film dokumentalny o człowieku, który poświęcił swoje życie, żeby pomagać innym. To było jakieś 4 miesiące po pogrzebie. Wciąż jeszcze czułem ból i byłem przygnębiony. Upadłem na kolana i zacząłem się modlić. Boże, pomóż mi, o ile jesteś w stanie znieść takiego nędznego człowieka jak ja. Jestem przegrany, kompletnie zagubiony. Zrób ze mną coś, jeżeli tam jesteś i mnie słyszysz. Wejdź do mojego życia. Wszystko zmarnowałem. Jestem przerażony i godny pożałowania. Boję się. Boję się ludzi, pracy. Boję się śmierci. Uwolnij mnie od tego podłego strachu, Boże. Boże, jak mnie pomożesz, znowu wpadnę w to samo bagno. Błagam. Boże, pomóż mi. Tej samej nocy zadzwoniłem do Barbary.
1: Halo?
0: Cześć. Chcę ci powiedzieć, że zrobiłem coś dzisiaj wieczorem, coś dziwnego.
1: Co się stało?
0: Modliłem się i prosiłem Boga, żeby zmienił moje życie.
1: A co chciałbyś zmienić?
0: Wszystko. Całe moje życie to jedno wielkie bagno.
1: Czy to znaczy, że przestaniesz ćpać i imprezować?
0: I pić też. Wylałem całą wódę, jaką miałem w mieszkaniu.
1: Nawet tę dobrą whisky?
0: Wszystko. Mam zamiar czytać Biblię.
1: O, to niezła rewolucja.
0: Nie chciałbym skończyć jak moi przyjaciele, Barb. Muszę czytać Biblię, żeby Bóg mnie nauczył, jak dalej żyć. Otwarłem Biblię, którą dostałem kiedyś jako dziecko i nigdy nawet do niej nie zajrzałem. Trafiłem na 6 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi o tym, jak bardzo troszczymy się o każdy dzień. I kończy, bo wie Ojciec Wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie

0: najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Kiedy to przeczytałem, rozpłakałem się, a potem wyznałem swoje grzechy i żałowałem, że prowadziłem tak nikczemne życie. Działo się to w listopadzie 1980 roku. Kiedy odwiedziłem Barbarę, rozmawialiśmy o radykalnych zmianach w moim życiu.
1: Wyrzuciłeś wszystkie płyty?
0: Tak. Kupuję chrześcijańskie nagrania i słucham chrześcijańskich stacji radiowych. To mi bardzo pomaga.
1: A nie traktujesz tego zbyt serio?
0: Co to znaczy zbyt serio? Wiesz, przestał mnie boleć żołądek. Prosiłem Boga, żeby dał mi jakiś znak, że zostałem przez Niego przyjęty. A na drugi dzień obudziłem się, w ogóle nie czując bólu.
1: Naprawdę się zmieniłeś, Dave.
0: Pobierzmy się, Barb. Wiem, że Bóg pomoże mi być dobrym mężem i ojcem. Poślubiłem miłość mojego życia. Byłem wolny od strachu. Patrzyłem w przyszłość z nadzieją. Dostałem awans w pracy i przeprowadziliśmy się na przedmieścia Chicago. Znaleźliśmy dobry kościół, w którym mogliśmy się rozwijać. Razem coraz lepiej poznawaliśmy Boga. Zaprzyjaźniliśmy się z kilkoma innymi małżeństwami z naszego kościoła. Kiedyś zostaliśmy zaproszeni na barbecue. To był bardzo przyjemny wieczór. Rozmawialiśmy o tym, wracając do domu.
1: Było naprawdę fajnie, Dave.
0: Bardzo. Pierwsza moja impreza bez alkoholu.
1: Chętnie spotykałabym się z nimi częściej.
0: A przez tyle lat wydawało mi się, że żeby się dobrze bawić, muszę być na haju.
1: No. I nawet nie musisz się martwić, że się zabijesz, wracając pijany do domu.
0: Jak pomyślę o wszystkich kolegach, którzy zginęli z powodu narkotyków albo alkoholu. Szatan rzeczywiście kradnie, zabija, niszczy. Tak jak jest napisane w Ewangelii. Tragiczna śmierć mojego ulubionego piosenkarza chrześcijańskiego, który podobnie jak mój ojciec zginął w katastrofie lotniczej, nie wywołała we mnie przygnębienia, ponieważ wiedziałem, że jest z Panem. Podczas jego pogrzebu odczułem Boże powołanie do służby ewangelizacyjnej. Później rozmawiałem o tym z Barbarą. Usiądź, kochanie.
1: Coś się stało? Masz taką poważną minę?
0: Bo to poważna sprawa. W czasie koncertu wczoraj wieczorem postanowiłem oddać swoje życie w służbę Chrystusowi. Chcę pracować w misji.
1: Chyba nie mówisz poważnie.
0: Najzupełniej. Wiem, że On ode mnie tego oczekuje.
1: A czemu najpierw ze mną o tym nie porozmawiałeś?
0: Nie rozumiesz, Barbaro. Ja teraz należę do Boga. Prosiłem Go, żeby dał mi jakiś znak, żeby mnie w tym utwierdził. I dzisiaj taki znak dostałem.
1: A co w takim razie zamierzasz zrobić z tym swoim powołaniem?
0: Najpierw chciałbym pójść do seminarium.
1: Słuchaj, Dawid, ja nic z tego nie rozumiem. Założyłeś sobie na oczy jakieś klapki, liczy się tylko jedno. A to, że ja dostałam wreszcie pracę, którą lubię, że coś tam sobie zaczynam układać, to cię w ogóle nie interesuje. Chcesz rzucić wszystko i robić jakieś bzdury. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
0: Przez kilka kolejnych tygodni próbowałem z nią rozmawiać na ten temat, ale nawet nie chciała słuchać. Bóg jednak pracował w jej sercu i pewnego dnia w czasie naszej rozmowy po prostu wstała i zaczęła płakać. Tej nocy gorąco się modliłem o jej zbawienie i o to, żeby Bóg otwarł przede mną drzwi do Jego służby. Następnego dnia Barbara zadzwoniła do mnie do pracy, żebym natychmiast przyjechał do domu, bo chce ze mną porozmawiać. Spodziewałem się najgorszego, włącznie z tym, że odchodzi.
1: Dzisiaj w pracy rozpłakałam się i szefowa zawołała mnie do swojego biura i wypytywała, o co chodzi, a potem opowiedziała mi swoją historię. Jej mąż też postanowił pójść do seminarium i ona była tak samo zła i niezadowolona z tej decyzji. A kiedyś podczas jakiejś podróży przypadkiem otworzyła Biblię na 8 rozdziale listu do Rzymian, wiersz 28.
0: Pamiętam. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani.
1: Później modliła się ze mną. Zaskoczyło mnie, że Bóg wybrał właśnie ją, żeby do mnie przemówić. On zmienił moje serce. Wiem, że to nie będzie łatwe, ale jestem przekonana, że Bóg właśnie tego od nas oczekuje.

Barbara obawiała się, że będziemy musieli zrezygnować z dotychczasowego wygodnego życia, ale kiedy zacząłem studiować, Bóg zatroszczył się o nas. Któregoś dnia w cichej modlitwie wyznała swoje grzechy i prosiła Boga o przebaczenie. To był wspaniały dzień dla nas obojga. Już w czasie nauki w seminarium zacząłem pracować z młodymi ludźmi, a po dyplomie wróciliśmy do Appleton, gdzie jako duszpasterz młodzieży robiłem to nadal. Marzyłem o wyjeździe na misję za ocean, ale kiedy zaczęliśmy się starać o wsparcie finansowe, Bóg wyraźnie mi pokazał, że nasze miejsce jest tam, gdzie On nas postawił, że powinniśmy się zajmować opuszczonymi, przeżywającymi problemy dzieciakami z naszego miasta. Po 10 latach pracy w kościele zrezygnowałem i zająłem się prowadzeniem klubu młodzieżowego. Pan postanowił wykorzystać wszystkie moje wcześniejsze doświadczenia, aby poprzez mnie pomagać teraz innym, bo nie chcę, by ktokolwiek zginął.

0: Witam Państwa ponownie. Czy komuś z Was zdarzyło się kiedyś pójść niewłaściwą drogą w przekonaniu, że idzie w dobrym kierunku, nie zważając na znaki i ignorując ostrzeżenia, że zmierza ku katastrofie? Bohater naszej dzisiejszej historii tak właśnie żył, aż do czasu, kiedy wejrzał w siebie i dokonał zwrotu o 180 stopni, a wtedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
1: Policja, nie ruszać się! Ręce do góry!
2: Ej, o co chodzi?
1: Ręce do góry! Mamy nakaz aresztowania.
2: Ale za co?
1: Za naruszenie warunków zwolnienia. Mamy też nakaz rewizji.
2: Jakiego zwolnienia? Nigdy nie byłem w więzieniu. To jakaś pomyłka.
1: Wszyscy tak mówią. A co to za biały proszek? A ta broń? Wygląda na pełny automat. A to jest nielegalne. Bierzcie go.
0: Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Każda noc poraża bezdomnych mocą ciemności, wywołując w nich strach, nieufność i brak poczucia bezpieczeństwa. Dlatego światła naszej misji płoną jasno na ciemnych ulicach Chicago, zapraszając do środka wszystkich, których życie pozbawiło dachu nad głową, a często i wszelkiej nadziei. Tak jest już od roku 1877. Dziś Stara Latarnia, jak nazywany jest nasz ośrodek, stanowi tymczasowy dom dla setek mężczyzn, kobiet i dzieci. Dzięki ludziom dobrej woli, wspierającym nas finansowo, możemy im zapewnić nie tylko nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, ale nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Tego rodzaju pomoc jest ważna, ale nie jest w stanie zmienić niczyjego życia. Dlatego duszpasterze i doradcy duchowi dzielą się z naszymi gośćmi odwieczną prawdą o Bożej miłości i przebaczeniu. Ci, którzy tę prawdę przyjmują, znajdują siły, by pokonać to, co ich zniewala, i ich życie zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają już w 14 językach nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3199 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
3: Sąd nie zgadza się na zwolnienie oskarżonego za kaucją.
4: Nie zgadza się? Zrób coś! Jesteś moim obrońcą.

0: Spróbuję. Wysoki sądzie!
1: Powiedziałem, nie ma mowy o kaucji. Oskarżony Spargem to członek międzynarodowej organizacji przestępczej, posiadającej środki umożliwiające matactwo w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Dlatego nie ma prawa wyjść za kaucją. Byłoby to niezgodne z interesem społecznym.
2: Nasz bohater pochodził z porządnej, ciężko pracującej rodziny. Sam był spadochroniarzem armii amerykańskiej i ukończył służbę z wyróżnieniem. Dlaczego się stoczył i jak zdołał się podnieść? Prawdziwa historia Davida Spurgeona już teraz w Wyzwolonym.
3: Moi rodzice zawsze byli dla mnie dobrym przykładem. Kiedy ojciec w czasie II wojny światowej walczył na Filipinach, mama pracowała w zakładzie zbrojeniowym. Tato był moim bohaterem. Po wojnie pracował jako stolarz. Kiedy miałem 4 lata, przeprowadziliśmy się do Toledo. Miałem jedną siostrę o 12 lat starszą ode mnie, więc kiedy ja poszedłem do szkoły, ona już ją kończyła. Pewnie również dlatego byłem w centrum uwagi rodziców i miałem wspaniałe dzieciństwo. Harcerstwo, sport, wyprawy rowerowe z przyjaciółmi. Kiedy miałem 8 lat, zdarzyło się coś dziwnego. Obaj z ojcem w tym samym czasie złamaliśmy sobie rękę. On w pracy podczas upadku z rusztowania, a ja w szkole, kiedy na przerwie dopadło mnie 2 chłopaków. Dla mnie po początkowym bólu zbieranie podpisów na gipsie było wielką frajdą. W rodzicach, zwłaszcza w mamie, ten wypadek na długie lata wywołał zbyt daleko posuniętą ostrożność.
4: Nie, nie pójdziesz grać w futbol, Dave. To zbyt niebezpieczne.
5: Ale mamo, proszę!
4: Możesz grać w baseball albo w koszykówkę, ale nie w futbol. Pamiętasz, co się stało, kiedy napadli na ciebie ci 2 chłopcy?
5: Byli w 6 klasie, a ja dopiero w 3.
4: To nie ma znaczenia. Nie będziesz grał w futbol i koniec.
3: Mieszkaliśmy na wsi i mamie łatwo było wyegzekwować ten zakaz. Po prostu nie zawiozła mnie na trening. Od 14 roku życia dorabiałem po szkole na farmie naszego sąsiada, który nauczył mnie prowadzić najpierw traktor, a potem półciężarówkę. Czas mojego dojrzewania przypadał na lata 60., kiedy to typowy bunt nastolatków przybrał niebywale gwałtowne formy. I choć nie miałem żadnych powodów do buntu, poza egoizmem i grzesznym sercem, wierzgałem, podobnie jak moi rówieśnicy, słuchając nadawanych w radiu piosenek promujących narkotyki i wolną miłość i utwierdzających nas w przekonaniu, że to my mamy rację, a cała reszta się myli. Moją pasją stała się jazda samochodem z butelką w ręce.
4: Dlaczego wracasz tak późno, Dave? Mecz dawno się skończył.
6: Jeździliśmy z kolegami po okolicy.
4: Piłeś.
6: Wszyscy piją, mamo.
4: Ci twoi parszywi kumple, to przez nich masz same problemy.
6: Mam dobre stopnie, więc się odczep.
4: Nie. Nie wierzę, że to powiedziałeś.
6: Nic tylko na mnie naskakujesz.
7: Bo nic nie robię w domu. Bo muzyka gra za głośno. Bo mam za długie włosy.
4: Bo masz. Nie wychowaliśmy cię, żebyś wyglądał i zachowywał się jak hipis.
6: Ja tylko chcę być sobą.
4: Lepiej idź się wyspać, jeżeli masz iść jutro z nami do kościoła.
6: Nie idę.
4: Co się z tobą dzieje, Dave? Gdzie byłeś dzisiaj rano?
6: Znalazłem robotę.
4: Wspaniale. Co to takiego?
6: Zaciągnąłem się do wojska.
4: Nie. Dlaczego?
6: Myślałem, że się ucieszysz.
4: Nie chcę, żebyś jechał na wojnę.
6: Za późno. W przyszłym tygodniu jadę do Cleveland na badania.
4: Już przez to przechodziłam z twoim ojcem. Codzienny niepokój, czy wróci do domu cały, okaleczony, czy w ogóle wróci. Nie chcę znów żyć w takiej niepewności.
6: Przykro mi, mamo, zapisałem się do Marines. Jak tato. Może chociaż on będzie zadowolony.
0: Wyjeżdżasz w przyszłym tygodniu? O, może wojsko nauczy cię trochę dyscypliny.
6: Powiedzieli mi, że mam szansę dostać się do wojsk powietrzno-desantowych.
0: Żartujesz? No, to super. Poznałem kilku komandosów na Filipinach, podziwiałem ich.
6: Muszę tylko przetrwać szkolenie dla rekrutów.
0: Pamiętaj jedno. W wojsku jest pełno takich, co grają w pokera czy w kości. Musisz się zdecydować. Albo będziesz w tym mistrzem, albo trzymaj się od tego z daleka.

0: Miał rację. Szkolenie Fort Knox było wyzwaniem. Dyscyplina i wymagania były o wiele surowsze niż w domu czy w pracy. Potem była szkoła dla piechoty na bagnach Luizjany, gdzie zdobywaliśmy umiejętność przetrwania. Choć byłem zbuntowanym chłopakiem ze wsi, szybko przyswoiłem sobie zwyczaje mieszczuchów. Razem paliliśmy trawkę, braliśmy barbiturany, a nawet LSD. Ale zgodnie z zaleceniem ojca, trzymałem się z dala od hazardu. W sierpniu 1972 ukończyłem szkołę.
1: Tato, udało się! Ukończyłem szkołę!
2: Znaczy, że szkolenie fizyczne masz już za sobą?
1: Pewnie! Nawet takie specjalne, 3-tygodniowe, na które z całej jednostki skierowano nas tylko 10, a i tak nie wszyscy wytrzymali.
2: Słuch, chłopak, a my z mamą przyjedziemy na przysięgę.
1: O, byłoby fajnie.
2: Jestem z ciebie dumny, Dave. Pokaż im w tym Wietnamie!
0: Szkoda, że nie dotarło do mnie wtedy, że tato naprawdę mnie kocha. Mnie, a nie tylko moje osiągnięcia. Byłem przekonany, że trafię do Wietnamu, ale zamiast tego skierowano mnie do garnizonu w Mainz, w zachodnich Niemczech. Tam pracowałem jako kierowca starszego sierżanta, który był twardym żołnierzem. Wkrótce znalazłem towarzyszy do picia.
3: Sparcian,
4: co?
3: Jak udało ci się złapać taką świetną fuchę?
4: Nie mam pojęcia, ale ponieważ nie odziedziczyłem miłości rodziców do ciężkiej pracy, robię wszystko, żeby się nie narazić staremu i jej nie stracić.
3: No, a pewnie nie jest to łatwe, ten facet potrafi ryknąć.
4: Owszem, jak tu się nie napić? Jeszcze jedna rundka?
3: Chodźmy lepiej do mnie. Mam parę butelek w pokoju i hasz. Będziemy mogli sobie zapalić.
4: Hasz? A co to takiego? Nigdy nie słyszałem.
3: Sparcian, ty buraku! Chowałeś się na marsie, czy jak?
4: Uważaj!
0: Weekendy spędzaliśmy na koncertach rockowych, gdzie na haju robiliśmy rzeczy, o których nie miałem pojęcia, że w ogóle istnieją, a z pewnością nigdy bym nie przypuszczał, że je zrobię. Ogromna potrzeba bycia cool odbierała mi poczucie zdrowego rozsądku. Zimą 72 nasza brygada wyjechała na manewry do Fulda Gap. Ja ze sztabem pojechaliśmy o tydzień wcześniej. Spałem z kolegą w namiocie.
5: Zamarzam.
4: A wolałbyś być pewnie z powrotem w Wietnamie, co?
5: Nie, nie ma mowy. Nigdy byś tak nie powiedział, gdybyś tam był.
4: Jasne, masz rację. Niezły towar. No.
5: Zagramy w kości?
4: Nie umiem.
5: Co? Ty nie umiesz grać w kości? Stary, gdzieś ty się uchował?
4: Tam, gdzie jedyną grą hazardową było samo życie. W to gram i lubię wygrywać.
5: No nieźle. Pokażę ci, Sparcian. W Syracuse jestem w tym najlepszy.
4: Ale nie obstawiamy.
5: No dobra.
0: Wieczór przed przyjazdem brygady paliliśmy hasz, a potem włamaliśmy się do kantyny. Ukradliśmy wszystkie przydziałowe papierosy i tamtego wieczoru zacząłem palić. Nie złapano nas, ale stary wiedział już, że jestem ćpunem i straciłem posadę kierowcy. Zostałem przeniesiony do oddziału jako zwykły żołnierz i wkrótce stałem się najlepszym strzelcem. Miałem największą liczbę trafień z odległości 300 metrów, wyprzedzając samego sierżanta. Od tamtego czasu zaczął mnie naprawdę nienawidzić. W 1973 roku miałem szansę na nowy początek w nowo tworzonym batalionie powietrzno-desantowym we Włoszech. Jednak stare nałogi nie umierają tak łatwo. Ciężko tam było zdobyć hasz, ale znaleźliśmy sposób. Pod koniec roku razem z innym żołnierzem zostaliśmy zatrzymani za posiadanie narkotyków i zamknięci we włoskim areszcie.
3: Nie do wiary, co to za lochy?
4: Powstały chyba jeszcze w średniowieczu.
3: To było głupie trzymać hasz tak po prostu w szafce.
4: Kto by się spodziewał kontroli w koszarach?
3: Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę.
4: Wszystko przez te idiotyczne umowy pomiędzy państwami.
3: Jeśli Włosi nas skażą, nigdy stąd nie wyjdziemy.
4: Módlmy się, żeby armia nas stąd wyciągnęła.
0: Wiele lat temu zapomniałem o Bogu, ale teraz żarliwie się modliłem. Po tygodniu armia wyciągnęła nas z aresztu, ale już do końca służby.

0: służby byłem pod specjalnym nadzorem. W sierpniu 1974 zostałem zwolniony. Za ostatnie pieniądze dojechałem do domu, do Ohio, zaskakując moich rodziców, którzy bardzo się ucieszyli, że wróciłem cały.
1: Mam nadzieję, że już z nami zostaniesz. Tęskniliśmy za tobą.
0: Na pewno. W każdym razie, dopóki trochę nie zarobię. Wszystko wydałem, podróżując po Europie.
2: Ale nie jesteś bez grosza, synu. Sprzedałem twój samochód i trzymam dla ciebie te pieniądze.
0: A naprawdę? Dzięki, tato. No to kupię vana i pojadę do Kalifornii.
1: Do Kalifornii? A po co?
0: Zawsze chciałem tam mieszkać. W Kalifornii pracowałem jako operator buldożera, żeby zarobić na motocykl. Od czasu, kiedy zobaczyłem pewien film o motocyklistach, stało się to moim obsesyjnym pragnieniem. Marzyłem o tym, żeby tak pognać drogą przed siebie z wiatrem we włosach i nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Obiecałem mamie, że przyjadę na święta, więc pojechałem swoim vanem do Ohio. Tam wypatrzyłem nowy motor, który koniecznie musiałem mieć. Gdybym tylko wiedział, na jak dramatyczną drogę właśnie wchodziłem. Ale byłem ślepy. Dołączyłem do gangu motocyklowego, gdzie mogłem doskonalić moje umiejętności nabyte jeszcze w wojsku. Picia, ćpania i radzenia sobie w bójkach. Harlejowcy mają to do siebie, że wielu z nich wszczyna więcej bójek niż je kończy. Na Florydzie złapałem kontakt z cieszącym się szczególnie złą sławą gangiem motocyklowym. Przyjęli mnie, co było moim marzeniem. Zostałem nawet szefem naszej lokalnej sekcji. 3 lata później doszło do tragedii. Kiedy jechaliśmy wąską uliczką do naszej siedziby, ktoś zastrzelił z karabinka automatycznego M16 kolegę jadącego przede mną. To ja zwykle prowadziłem, więc te strzały były przeznaczone dla mnie.
3: Strzelili mu w plecy, tchórze! W plecy! To ja powinienem być na przodzie, nie Ralf!
0: Ralf zaniedbywał żonę i 2 małe córeczki, by z nami imprezować i ta decyzja kosztowała go życie. Jego pogrzeb był pierwszym z wielu. W ciągu 15 lat, jakie spędziłem w klubie, uczestniczyłem w 41 pogrzebach. Wszyscy, z wyjątkiem jednego, byli poniżej 40. Niektórzy zginęli w wypadkach, niektórzy przedawkowali, a inni zostali zamordowani. Nad grobem zawsze strzelaliśmy z pistoletów z okrzykiem: Bóg wybacza, my nigdy. Moja młodzieńcza obsesja spowodowała tyle bólu. Długo nie sięgałem po twarde narkotyki, dopóki nie odkryłem kokainy. Tak rozpoczął się mój upadek. Nigdy nie sprzedawałem, choć zażywałem ogromne ilości. Wtedy byłem już krajowym wiceprezydentem klubu, więc narkotyki zawsze były w zasięgu ręki. I w październiku 1990 roku policja zrobiła nalot, podczas którego zostałem aresztowany. Próbowałem wyjaśnić wszystko mojemu adwokatowi.
2: Policja nawet nie ciebie szukała, Dave. Nakaz był na syna właściciela.
0: Którego tam nie było.
2: Ale to wszystko nie ma dla nich znaczenia. Złapali grubą rybę. Członka władz krajowych klubu motocyklowego, który handluje prochami i posiada nielegalną broń.
0: Ale ja nigdy nie handlowałem prochami. Nigdy!
2: Pomocne może być to, że masz czystą kartotekę, ale w sumie nie wygląda to dobrze, Dave.
0: Wsadzono mnie do celi razem z 11 innymi więźniami. Kiedy podano tacę z jedzeniem, moi współlokatorzy postanowili mnie przetestować, zabierając mi moją porcję. Wpadłem w szał. Porozwalałem wszystkie pozostałe tace i depcząc jedzenie na podłodze wrzeszczałem: jeżeli ja nie jem, to nikt nie je. Wsadzili mnie do izolatki za wywoływanie zamieszek, z uzasadnieniem, że stanowię zagrożenie dla innych więźniów. Po tygodniu klawisz otworzył drzwi mojej celi z pytaniem: Spurgeon, idziesz do kościoła? Odpowiedziałem: nie ma mowy. Ale że więzień z celi obok postanowił iść, w końcu się zdecydowałem. W kościele było nas tylko 3.
4: Przeczytam wam kilka wersetów ze Świętej Biblii, ze Słowa Bożego. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.

0: Dlaczego on tu w ogóle przyszedł? Co on z tego ma, że gada do więźniów? Nikt nie musi mi mówić, że jestem grzesznikiem, tyle co sam wiem.
1: A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Dzień sądu nadchodzi, panowie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. On nie oszczędzi też ciebie, jeśli nie będziesz odkupiony przez krew Chrystusa, przelaną na krzyżu za twoje grzechy.
2: Jako członek gangu motocyklowego często oglądałem śmierć, przelaną krew i cierpienie. A on właśnie mi mówił, że jeśli umrę jako grzesznik, wieczność spędzę w męczarniach. Tego bym nie chciał, ale jak mógłbym tego uniknąć?
1: Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie musisz stanąć na Bożym sądzie, jeśli przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zbawiciela. On twój sąd i należną ci karę poniósł ze sobą na krzyż. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli w szczerej modlitwie powiesz Bogu, że jesteś zasługującym na piekło grzesznikiem, będziesz żałował za grzechy i uwierzysz w swoim sercu, że Jezus Chrystus zapłacił za nie na krzyżu, miłosierny Bóg ci wybaczy.
2: Tego dnia żaden z nas nie przyjął zbawienia, ale zabrałem trochę literatury i poprosiłem o Biblię. Kilka dni później znów odwiedził mnie mój adwokat.
3: Jeden z pistoletów znalezionych w twoim domu wygląda na automat. To do twojego wyroku może dodać kolejne 30 lat.
4: No ja po prostu lubię kolekcjonować broń.
3: Ale ta jest nielegalna.
4: Głupi byłem, że ją przyniosłem do domu. Ale nigdy nie handlowałem prochami. Jestem na to zbyt wielkim egoistą. Sam biorę.
3: Nikt ci w to nie uwierzy, Dave.
4: Myślisz, że tym razem sędzia zgodzi się na kaucję?
2: Ale sąd po raz kolejny odmówił. Byłem winny i groziło mi, że resztę życia spędzę w więzieniu. I byłem naprawdę przerażony. Kiedy 30 listopada obudziłem się rano, zdałem sobie sprawę, że mija dokładnie 10 lat, kiedy ostatni raz widziałem mojego kumpla Ralfa, zastrzelonego w uliczce za moim domem.

0: grzesznikiem. Zasłużyłem na więzienie, zasłużyłem na piekło. Wierzę, że Twój Syn Jezus poszedł na krzyż, by zapłacić za moje grzechy. Bardzo za nie żałuję, Jezu. Proszę, wybacz mi je. Wejdź do mojego życia i zbaw mnie. Chcę, żebyś od dziś to Ty kierował moim życiem i używał mnie na swoją chwałę.
1: Chciałeś się ze mną widzieć, Dave?
0: Tak. Zrobiłem, co mówiłeś.
1: To znaczy co?
0: Prosiłem Boga, żeby mi wybaczył. Poprosiłem Go, by zbawił moją duszę. A co ja mam teraz zrobić?
1: To znaczy?
0: Wszystko, w czym byłem dobry, było nielegalne. Wszyscy moi przyjaciele to oszuści. To co ja mam teraz zrobić?
1: Biblia mówi: tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Z tego wynika, że Bóg da ci nowych przyjaciół. Więc rozumiesz, dlaczego Bóg może przebaczyć tobie i każdemu, kto przychodzi do Niego w skrusze?
0: Tak.
1: W liście do Hebrajczyków, rozdział 9, wiersz 22, czytamy: a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele.
0: Chwała Bogu.
1: Amen. Albowiem z łaski zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
0: Wkrótce po mojej modlitwie o przyjęcie Chrystusa sędzia federalny zgodził się na trzecie już posiedzenie w sprawie kaucji. Coś, co jak powiedział adwokat, było niespotykane i zgodę otrzymałem. Więc w niedzielę poszedłem do kościoła mojego kaznodziei, gdzie wszyscy byli dla mnie bardzo mili, także wróciłem tam również na wieczorne nabożeństwo. I od tamtego czasu chodzę tam regularnie. Przez 11 miesięcy uczęszczałem też na studium biblijne, gdzie Bóg powołał mnie do głoszenia słowa. W tym czasie trwało śledztwo. Dzięki zawartej ugodzie wyrok zmniejszono do 7 lat, a kiedy stanąłem przed sądem federalnym, na sali pojawiło się 70 członków mojego kościoła, by udzielić mi wsparcia.
2: Panie Sparcze, proszę mi wyjaśnić, dlaczego dostałem w pańskiej sprawie raport z najbardziej przykładnego zachowania, z jakim spotkałem się w ciągu 22 lat na tym urzędzie? Dlaczego otrzymałem ponad 100 listów wstawiających się za panem? I dlaczego ci wszyscy ludzie siedzą tu na tej sali? Dla porządku, proszę mi też wyjaśnić, dlaczego nawet wyglądem nie przypomina pan tego człowieka, który stał tu przede mną rok temu?
3: Bo to już nie ten sam człowiek.
2: Panie Spargem, proszę powiedzieć sądowi, co takiego się wydarzyło, że nastąpiły te wszystkie zmiany?
0: Wysoki sądzie, w listopadzie zeszłego roku w mojej celi poprosiłem Jezusa, żeby przebaczył mi moje grzechy. Prosiłem Go, by mnie zbawił.
2: No tak. Uważam za usprawiedliwione odstąpienie od nakazanych ustawą wytycznych dotyczących wymiaru kary. Rozdzielam oskarżenie o posiadanie nielegalnej broni od

Uważam za usprawiedliwione odstąpienie od nakazanych ustawą wytycznych dotyczących wymiaru kary. Rozdzielam oskarżenie o posiadanie nielegalnej broni od

0: Ma pan przesłanie, które ludzie powinni usłyszeć, zwłaszcza młodzi ludzie. Dlatego te 1000 godzin prac na rzecz społeczeństwa wykorzysta pan na mówienie innym, jak wyszedł pan z alkoholizmu, narkotyków i gangsterskiego życia.
1: Tak więc sędzia skazał mnie na głoszenie Ewangelii, co zresztą już robiłem. Mój wyrok w zawieszeniu skończył się w 1996 roku i wtedy już w pełni zająłem się ewangelizacją. 2 lata później zostały oddalone zarzuty o posiadanie broni. W psalmie 40 czytamy: wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje, włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego.

Ale zarzuty o posiadanie broni. W psalmie 40 czytamy: wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego.

podobnym do Ciebie. Modlę się w imię Twoje. Amen. W programie numer 3199 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Davida Spurgeona. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.

0: Witam Państwa ponownie. Dziecko dorastające w ciągłym strachu, bez radości i poczucia, że jest kochane, nigdy nie rozkwitnie. Bohaterka naszej dzisiejszej historii urodziła się jako czwarte z sześciorga dzieci. Oschłość ojca sprawiła, że nigdy nie czuła się kochana, więc jej istnienie nie miało dla niej sensu. Nadzieja wróciła dopiero, kiedy jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Zaspokojenie najprostszych potrzeb, takich jak jedzenie, spanie czy utrzymanie higieny, dla bezdomnych jest czymś niezwykle skomplikowanym, czasem wręcz niewykonalnym. Dlatego drzwi naszej misji zawsze są otwarte dla tych, którzy nie mają gdzie położyć głowy ani zrzucić swoich brzemion. Zapewniamy im nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Wszystko to za darmo, dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. Jednak każdy człowiek, nawet najbardziej upodlony, w skrytości ducha ma też inną potrzebę – być kochanym i odnaleźć cel w życiu. Dlatego misyjni duszpasterze i doradcy duchowi każdego z naszych gości zapoznają z tym, który jako jedyny może tę potrzebę zaspokoić. Życie tych, którzy decydują się pójść za nim, zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3205 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
1: Rząd chce, żebym wstąpił do wojska i walczył, ale ja nie mam zamiaru tego zrobić. Nie obchodzi mnie żadna wojna z Japonią. Ja walczę z naszym krajem. Nigdy nie zapomnę, jak mój pierwszy syn o mało nie umarł, rodząc się na kuchennym stole. A dlaczego? Bo twój lekarz był Japończykiem. I ty też, Juanita, o mało nie umarłaś. Nie, nie, niczego nie zawdzięczam temu krajowi. Nie będę walczył za to bandyckie państwo. Ja wracam do Meksyku.
0: Nasza bohaterka urodziła się podczas II wojny światowej. Jej ojciec, meksykański imigrant, ukrywał się, by uniknąć wcielenia do wojska. A jego rzadkie i potajemne odwiedziny w domu budziły tylko strach, którego jako dziecko nie rozumiała. W jaki sposób wreszcie się go pozbyła? Pierwsza część prawdziwej historii Dee Mather już teraz w Wyzwolonym.
2: Kiedy wojna się skończyła, ojciec wrócił do domu. Później i tak został powołany do wojska i służył w Nowym Meksyku, co jeszcze pogłębiło jego zawziętą wrogość wobec państwa i religii. Mieszkaliśmy w małym, nędznym

0: W jednym domku moich dziadków w El Paso. W szkole początkowo nie szło mi dobrze, bo w domu rozmawialiśmy tylko po hiszpańsku. Ale kiedy przeprowadziliśmy się do Los Angeles, miałam wtedy 9 lat, radziłam już sobie całkiem nieźle. Oboje rodzice pracowali, więc zajmowała się nami moja najstarsza siostra.
1: Ester, chodź tu i nakryj do stołu. Maria, przypilnuj, żeby fasolka się nie przypaliła. Alfredo, lepiej posprzątaj ten bałagan, zanim tata wróci. I podgrzej kiełbaski. Och nie! Tata już jest. Wrócił wcześniej.
2: Co za dzień, co za dzień. Lepiej niech mi dzisiaj nikt nie wchodzi w drogę, dzieciaki, słyszycie? Ma być spokój i nie chcę słyszeć żadnych waszych bzdur. Marta, czemu obiad jeszcze nie na stole?
1: Zaraz będzie, tato. Nie wiedziałam, że wrócisz tak wcześnie.
0: Tata rządził nami żelazną ręką. Stosował przemoc fizyczną i psychiczną zarówno wobec nas, jak i wobec mamy. Po przeprowadzce do Los Angeles bardzo tęskniłam za dziadkami, bo tylko oni okazywali mi choć trochę uczucia. Tylko dziadek sprawiał, że czułam się coś warta i wyjątkowa. Kiedy byłam sama, często płakałam. Kiedyś rodzina mnie na tym przyłapała.
2: O co ci chodzi, Dee?
1: Chciałabym, żeby ktoś mnie kochał.
0: Stłumiłam swoje uczucia i przyrzekłam sobie, że nigdy więcej nie będę tak cierpieć. Kiedy byłam w gimnazjum, tata rzucił pracę i założył własną firmę. Zajął się renowacją mebli. Codziennie po szkole musieliśmy mu pomagać przez 3-4 godziny, więc zostawało nam niewiele czasu na odrabianie lekcji. Praca w jego warsztacie to był prawdziwy koszmar. Biorąc się za cokolwiek, zawsze wiedziałam, że prędzej czy później zrobię coś nie tak i będzie się na mnie wydzierał. Ze strachu mdliło mnie w żołądku.
2: No i co narobiłaś? Kto ci kazał postawić farbę w tym miejscu?
1: Ja myślałam, że będzie ci zaraz potrzebna.
2: Myślałaś? Ty w ogóle nie myślisz. Rób, co ci każę, nic więcej. Setki razy ci to powtarzałem.
1: Dobrze, tato.
2: Taka pomoc to więcej szkody niż pożytku.
0: Któregoś dnia jeden z klientów pogratulował ojcu pięknych córek, a wtedy tata postanowił zrobić z nas gwiazdę estrady. Mimo że nie miałyśmy talentu, bardzo chciałyśmy przypodobać się ojcu, więc ćwiczyłyśmy godzinami, nie zrażając się nawet, kiedy co jakiś czas obrywałyśmy za fałszowanie. W końcu się poddał.

0: ani nie pił, ale ja wcześniej sięgnęłam po papierosy. Od alkoholu stroniłam, żeby nie tracić nad sobą kontroli. W któryś sobotni wieczór siedziałam sama w domu, skacząc po kanałach telewizyjnych, aż natrafiłam na ciekawego mówcę.
1: Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Przyjacielu, grzech to nie tylko to, co robisz lub czego nie robisz, to stan oddzielenia od Boga z powodu grzechu. Dlatego Bóg posłał swojego Syna, by umarł za twój grzech. Jezus Chrystus stał się człowiekiem, by przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Kiedy przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, nie musisz już bać się śmierci. W 10 rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówi: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego umiłowanego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
0: Słuchałam przez chwilę, a potem dalej zmieniałam kanały, ale ciągle wracałam do tego kazania. Kiedy padło zaproszenie, aby przyjąć Jezusa, pomyślałam, że to musi być piękne tak wierzyć. Po ukończeniu szkoły podjęłam pracę jako stenotypistka w firmie inżynierskiej. Podobnie jak rodzeństwo, wypłatę oddawałam ojcu, który skąpo wydzielał nam drobne na bilety autobusowe. Ojciec rozliczał nas z każdej minuty. Jeśli autobus się spóźnił, trzeba się było tłumaczyć. W takich sytuacjach próbowałam ukradkiem wśliznąć się do domu, żeby uniknąć przesłuchania. Koleżanki i koledzy z pracy byli w szoku, kiedy powiedziałam im, jak ojciec mnie traktuje.
2: Twój tata nie chce cię puścić w sobotę na imprezę?
0: Nie.
2: Chyba żartujesz.
0: Jest bardzo surowy.
2: Dee, nie jesteś już w szkole. Nie może ci mówić, co masz robić.
0: Taka jest moja rodzina, już się przyzwyczaiłam.
2: Powinnaś znaleźć sobie jakieś mieszkanie.
0: Za mało zarabiam.
2: Spotkaj się z tym pośrednikiem, o którym ci mówiłam. On nam wszystkim załatwił dobrą pracę. To nic nie kosztuje. Płaci za to nowy pracodawca.
0: Pośrednik do spraw zatrudnienia nazywał się Dean Mader. Był miły i niezwykle energiczny. Pomógł mi znaleźć pracę w kancelarii adwokackiej. Jakiś czas później koleżanka z poprzedniej firmy powiedziała mi, że Dean jest w szpitalu. Zadzwoniłam do niego.
3: Halo?
0: Dean Mader?
3: Tak.
0: Mówi Dee. Nie wiem, czy mnie kojarzysz. Załatwiłeś mi pracę w kancelarii adwokackiej.
3: Oczywiście, Dee. Pamiętam. Jesteś bardzo ładna.
0: Zmartwiłam się, że wylądowałeś w szpitalu.
3: No, ja też. No, mało nie umarłem.
0: Co się stało?
3: Myśleli, że doszło do perforacji wrzodu. Do czasu, kiedy mnie otwarli. Okazało się, że to pęknięcie wyrostka robaczkowego. Jeszcze trochę i byłoby po mnie.
0: Coś takiego.
3: Ale teraz jest już w porządku.
0: Cieszę się.
3: No i jak twoja nowa praca?
0: A bardzo mi się podoba. Dziękuję za pomoc.
3: Kiedy już stanę na nogach, umówimy się na lunch?
0: Na pierwszą randkę wybraliśmy się na mecz piłkarski. Po meczu Dean zaprosił mnie na kolację, ale odmówiłam, wymawiając się innym spotkaniem, co nie było prawdą. Ale bałam się, że jeśli wrócę do domu zbyt późno, ojciec nie pozwoli mi więcej wychodzić. Odtąd spotykaliśmy się z Deanem raz w tygodniu.
4: Dee, przecież nikt nie każe ci pić na tej imprezie. Możesz zamówić sok czy lemoniadę.
0: No to świetnie.
4: A ty nie pijesz, bo ojciec ci zabrania?
0: Nigdy mnie to nie ciągnęło. A do alkoholu mam uraz od dziecka. Tam, gdzie mieszkaliśmy, było mnóstwo pijaków. Razem z innymi dzieciakami szukaliśmy drobnych, które zgubili na ulicy. To było jak poszukiwanie skarbu.
4: Ciekawe.
0: I kiedyś jeden z nich zapytał mnie, czy chciałabym monetę. No powiedziałam: tak, proszę pana. A on sięgnął do kieszeni, a potem złapał mnie i pocałował. Fuj! Ciągle pamiętam te

0: okropny odór alkoholu w jego oddechu.
1: Mój ojciec pije za dużo, więc obiecałem mamie, że nigdy nie będę taki jak on.
0: Nie widujesz się z nią zbyt często, prawda?
1: Nie, i bardzo za nią tęsknię. Ale do Minnesoty z Los Angeles jest bardzo daleko.
0: Ja też tęsknię za dziadkami. Byli dla mnie tacy dobrzy. I tylko oni mnie kochali. Zakochałam się w Dinie. Również dlatego, że z taką czułością mówi o swojej mamie. Od czasu do czasu chodziłam z nim do kościoła, ale religia mnie nie interesowała. Po 4 miesiącach randkowania Dean zaprosił mnie do chińskiej restauracji z okazji moich urodzin.
1: Zajrzyj do swojego ciasteczka szczęścia, Dean.
0: Tu jest pierścionek z brylantem.
1: Zaręczynowy. Wyjdziesz za mnie?
0: Dean, naprawdę? Tak!
1: Jestem najszczęśliwszym człowiekiem w LA.
0: Jak ci się udało włożyć tutaj pierścionek?
1: Długo nad tym myślałem.
0: Moja najstarsza siostra też wychodzi za mąż w przyszłym miesiącu.
1: Chciałbym, żebyśmy wzięli ślub w kościele, Dee.
0: To nie jest dla mnie problem, Dean. Może latem, w sierpniu. Mój ojciec zdąży dojść do siebie po ślubie mojej siostry. Kiedy powiedziałam w domu o moich zaręczynach, ojciec wybuchnął złością i próbował nawet nastawić mamę przeciwko mnie. Dean powiedział, że zachowuje się tak, bo nie chce stracić moich zarobków, co mnie wcześniej nie przyszło do głowy. Sytuacja w domu stała się tak nieznośna, że postanowiłam się wyprowadzić. Ojciec zapowiedział, że jeśli to zrobię, rodzina się mnie wyrzeknie. Byłam załamana. Wynajęłam pokój i przeniosłam się tam, ale z dnia na dzień byłam coraz bardziej rozbita. Nie mogłam jeść ani spać.
2: Halo?
0: Dean, ja muszę zerwać nasze zaręczyny.
2: Co? Dean, nie rób tego!
0: Muszę, Dean. Nie mogę jeść ani spać. Nie dam rady tak dłużej.
2: Rozumiem, ale to już niedługo. Przemyśl to jeszcze, Dee. Twój ojciec próbuje tobą manipulować.
0: Kocham moją rodzinę, nie mogę jej stracić.
2: A ja kocham ciebie. Czy to nic dla ciebie nie znaczy?
0: Ja też cię kocham, Dee. Ale muszę wrócić do domu. Zwrócę ci pierścionek. Wpadłam w głęboką depresję. Co noc wypłakiwałam się w poduszkę z tęsknoty za Deanem. Dean zadzwonił do mojej siostry, żeby zapytać, jak się czuję, a ona powiedziała mu, że jestem załamana. To mu wystarczyło. Zadzwonił do mnie do pracy i zaprosił na lunch. Spotkaliśmy się. Pod koniec zapowiedział, że pojedzie ze mną do domu i porozmawia z moim ojcem.
1: Panie Rojas, chciałbym ożenić się z pańską córką. Bardzo ją kocham i będę dla niej dobrym mężem.
3: Jeśli chcesz się z nią ożenić, to musiałbyś w ten weekend, bo przeprowadzamy się do Las Vegas, a ona jedzie z nami.
1: Chcielibyśmy wziąć ślub w kościele. Za mało czasu, żeby uzgodnić terminy.
3: Decyduj się. Albo wóz, albo przewóz.
0: Dean, niech to będzie w ten weekend.
1: Jeżeli musi tak być, to niech będzie.
3: A jak nie będziesz się o nią troszczył, mam kumpli, którzy się postarają, żebyś pożałował.
1: Niech się pan nie martwi, panie Rojas. Zaopiekuję się nią.
0: W weekend Dean i jego kolega pomogli mojej rodzinie przeprowadzić się do Las Vegas, gdzie sędzia pokoju udzielił nam ślubu. W sierpniu pojechaliśmy odwiedzić rodzinę Deana w Minnesocie. Tam zorganizowano dla nas przyjęcie weselne, a zgodnie z tamtejszą tradycją koleżanki ukradły mojego nowego męża, uprowadzając go do baru. Pewnego wieczoru, już w Los Angeles, mój mąż wrócił do domu pijany, a ja uznałam, że to jednorazowy wybryk. Przepraszał, obwiniając swoich kolegów, jednak wiele kolejnych wieczorów spędzałam sama przy stole. W odstępie 2 lat urodzili się nasi 2 synowie i macierzyństwo w pełni mnie pochłonęło. Kupiliśmy dom w Orange County.
1: Popatrz, ile samochodów. Pewnie mają jakąś imprezę.
0: No, to bardzo miła

0: Godzina. Kiedy sprowadziliśmy się, sąsiadka przyszła się przywitać.
1: No to chodźmy do nich. Będę się mógł przedstawić.
0: No nie wiem. Nie chciałabym im przerywać przyjęcia.
1: Po prostu podejdziemy i zobaczymy, co dalej.
0: Słyszę muzykę. Fortepian.
1: Patrz, wszyscy stoją wokół fortepianu.
0: Wygląda na to, że dobrze się bawią. Później dowiedzieliśmy się, że nasi sąsiedzi organizują przyjęcia bez alkoholu, co bardzo zdziwiło Dina, bo wtedy pił już codziennie. Po 5 latach małżeństwa urodziła nam się córka. Wtedy już picie Dina coraz bardziej dawało mi się we znaki. Któregoś sobotniego wieczoru mieliśmy wyjść na kolację, ale mąż wrócił do domu bardzo późno, pijany. Wyczekałam do rana, żeby z nim porozmawiać.
2: Przepraszam za wczorajszy wieczór.
0: Mam dość twojego przepraszania, Din. Nie zniosę dłużej twoich nocnych, pijackich powrotów. Mam dość, to koniec. Nie dam rady tak dłużej, rozumiesz? Odchodzę.
1: Czekaj. Wiem, że obiecałem, że więcej tego nie zrobię, ale ty nie rozumiesz. W pracy mam tyle stresów, że muszę jakoś odreagować.
0: Nie musisz, w każdym razie nie tak.
1: Okej. Będę pił w domu, o właśnie. Tak będzie lepiej i jeszcze zaoszczędzimy pieniądze. Kochanie, im więcej będę pił w domu, tym więcej zaoszczędzimy, prawda?
0: Dean postawił w domu barek i zaplanował wakacyjną wyprawę wybrzeżem Pacyfiku. Cieszyłam się, bo to miały być nasze pierwsze prawdziwe wakacje od czasu, kiedy urodził się nasz starszy syn. Ponieważ moi rodzice zamieszkali w San Diego, dzieci pozostawiliśmy z mamą i wyruszyliśmy. Droga wzdłuż wybrzeża wije się wśród 300-metrowych klifów opadających do oceanu. Nagle z naprzeciwka wypadł wprost na nas wielki, rozpędzony samochód. Kierowca nie zdołał go opanować. Auto uderzyło w barierkę z taką siłą, że przeleciało nad nami i wylądowało parę metrów dalej.
1: Nie do wiary. Normalnie przeleciał nad nami.
0: Ale mieliśmy szczęście.
1: Ja byłem pewny, że czołówka jak nic dni. Powinniśmy nie żyć. O, tylko małe wygniecenie na dachu, to wszystko. To jest niesamowite. To cud, że żyjemy.
0: Zatrzymaliśmy się w motelu w Carmel. Cała ta sytuacja znacznie mocniej wstrząsnęła mężem niż mną. Jednak tej nocy miałam sen, po którym obudziłam się z krzykiem.
1: Co się dzieje, kochanie?
0: Bóg na pewno istnieje, na pewno.
1: Oczywiście, że istnieje. Uspokój się.
0: Mogliśmy dzisiaj zginąć.
1: Jakbym nie wiedział, było bardzo blisko. No i chyba Bóg nas ochronił.
0: A nigdy nie wierzyłem w Boga, ale teraz wierzę.
1: Zaczniemy chodzić do kościoła, kochanie. Razem z dziećmi.
0: I zaczęliśmy. Sobotnie wieczory Dean spędzał na tańcach i piciu, a w niedzielę rano szliśmy do kościoła. Narastała we mnie coraz większa pustka, a któregoś dnia, kiedy odwiedziliśmy moich rodziców, odkryłam, że ojciec czyta Biblię i uważa, że to wszystko prawda.
1: Twój ojciec jest świrnięty.
0: A dlaczego tak mówisz?
1: Najpierw był fanatycznym ateistą, a teraz stał się zagorzałym wyznawcą Biblii i Boga. Ale te jego poglądy są mocno pokręcone. Ze skrajności w skrajność.
0: Niemniej nadal jest moim ojcem.
1: Wiesz co? A zacznijmy też czytać Biblię, żeby mu udowodnić, że się myli.
0: Dobrze. Tylko skąd ją wziąć? Sprawdzę, może mają w bibliotece. Nie mieli. Mimo, że działo się to nie w jakichś zamierzchłych czasach, tylko w roku 1970. W końcu udało mi się pożyczyć Biblię od jednej z sąsiadek. Próbowałam ją czytać, ale nie miałam pojęcia, od czego zacząć i w ogóle nic nie rozumiałam. Wieczorem wychodziłam z domu i patrząc w gwiazdy mówiłam: Boże, jeśli istniejesz, to pokaż mi to. Miałam męża, dom i dzieci. Wszyscy byliśmy zdrowi, niczego nam nie brakowało, a ja czułam się coraz bardziej nieszczęśliwa. Halo?
3: Pani Mother? Jestem agentem ubezpieczeniowym. Chciałbym państwa odwiedzić i przedstawić bardzo ciekawą ofertę.
0: Dziękuję. Nie wydaje mi się, żeby mąż był zainteresowany.

0: Czy on mieszkał kiedyś w Minneapolis?
1: No, jakiś czas temu.
0: Wydaje mi się, że znałem pani męża. Bardzo chciałbym wpaść i się przypomnieć.
1: Porozmawiam z nim o tym. Proszę zadzwonić wieczorem. Dean zgodził się na wizytę i po kilku piwach nasz gość sprowadził rozmowę na temat reinkarnacji. Po chwili przeprosiłam i poszłam się położyć. Już prawie zasypiałam, kiedy nagle usłyszałam kroki w przedpokoju i po chwili drzwi mojej sypialni cicho się otworzyły. Zobaczyłam ciemną sylwetkę tego człowieka gapiącego się na mnie. Serce zaczęło mi walić, potem drzwi się zamknęły, a kilka minut później usłyszałam trzask zamykanych drzwi wejściowych.
2: Kochanie, kto to był?
1: Nie znałeś go?
2: Nie! Ja go nie znałem, ale on chyba wiedział o mnie wszystko. Ja czuję się, jakbym zobaczył diabła.
1: Słuchaj, on otworzył drzwi do naszej sypialni i stał tak, gapiąc się na mnie. Gdyby zrobił choć jeden krok, zaczęłabym krzyczeć. Miał takie złe spojrzenie.
2: Dee, uklęknijmy i pomódlmy się.
1: Tak. Wielokrotnie miałam ochotę porozmawiać z sąsiadką z naprzeciwka, która wydawała mi się taka pogodna, i zapytać, co jest powodem, że i ona, i cała jej rodzina wszyscy są tacy radośni. Ale za każdym razem, kiedy już miałam zapukać do drzwi, zawracałam, bojąc się, że przeszkodzę albo że wyjdę na głupka. W końcu jednak się przełamałam.
3: Och, Dee! Jak miło! Wejdź, proszę.
1: Sheila, zapytam prosto z mostu, bo od dawna nie daje mi to spokoju. Co ty takiego masz, że jesteś taka promienna?
3: Dee, mam Jezusa jako mojego Zbawiciela i Biblię za przewodnika.
1: Rozumiem, religia.
3: Nie, nie chodzi o religię. Chrześcijaństwo to relacja z Bogiem. To Bóg zszedł do ludzi przez swojego Syna Jezusa. A w religii to człowiek próbuje sięgnąć Boga, ale nigdy nie udaje nam się sięgnąć wystarczająco wysoko. Usiądź, proszę.
1: Nie chciałabym zajmować ci czasu.
3: Nie ma sprawy. Przeczytam ci kilka wersetów z Biblii. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Kto wierzy w Niego, nie będzie osądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
1: Widzę, że właśnie miałaś gdzieś wyjść, więc nie będę cię zatrzymywać.
3: Weź ten traktat i przeczytaj go.
1: W domu przeczytałam dokładnie całą broszurkę, która wyjaśniała, że nie możemy nic zrobić, by dodać cokolwiek do tego dzieła, które Jezus wykonał na krzyżu. Podobnie jak nie możemy zrobić nic, by cokolwiek z Niego ująć. Tylko Jego krew może spłacić nasz dług i obmyć nas z grzechu. Wszyscy zgrzeszyliśmy, a karą za grzech jest śmierć, wieczne potępienie i oddzielenie od Boga. Możemy więc albo zapłacić tę karę, albo przyjąć ofiarę, jaką Jezus złożył za nasze grzechy. W końcu zrozumiałam i poprosiłam Jezusa, żeby mnie zbawił. Nie mogłam się doczekać, by opowiedzieć o tym mężowi.
2: Cześć, kochani. Coś ty dzisiaj taka szczęśliwa? Stało się coś?
1: Muszę ci o czymś opowiedzieć, Dee. Przyjęłam Jezusa jako mojego Zbawiciela.
2: A co ja od tylu lat próbuję ci powiedzieć?
1: Ale mówimy o dwóch różnych rzeczach.
2: Co masz na myśli?
1: Ja osobiście przyjęłam Jezusa jako mojego Zbawiciela.
2: No to go sobie miej. Nie zamierzam ci niczego odbierać.
1: Ale nie możesz mi tego odebrać. Nikt nie może. Zaczęłam chodzić z dziećmi i z sąsiadką do jej kościoła. Dean zostawał w domu. Czasami próbowałam czytać mu w łóżku Biblię. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Dean, znowu zasnąłeś.

0: Nie zniechęcaj się, Dee.
1: Próbuję mu czytać Biblię, ale on natychmiast zasypia.
0: Wróg naszej duszy zawsze będzie chciał wykraść z nas Słowo Boże.
1: Mamy ze sobą coraz mniej wspólnego. Już nie lubię tak jak kiedyś wychodzić z nim na tańce. Czuję się tam nie na miejscu.
0: Dlatego Bóg mówi, byśmy nie chodzili w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Ale mówi też, niewierzący mąż uświęcony jest przez żonę. Więc zostań z nim, Dee.
1: Zostanę. Staram się nie zrzędzić z powodu jego picia. Nawet kiedy wraca do domu o 3 nad ranem. A zdarzało mu się to coraz częściej. I wracał coraz później. Jakby w ogóle nie miał ochoty wracać do domu. Rano wstawałam i przygotowywałam mu śniadanie. I w ogóle starałam się być kochającą żoną. Ale nocami leżałam w łóżku samotna i z płaczem pytałam Boga, czy tak ma już być przez resztę mojego życia?
2: Jak potoczyły się dalsze losy tej pary, przekonamy się w najbliższej audycji. W tej chwili powiem tylko, o czym zresztą może już wiesz, przyjacielu, że samemu trudno jest poradzić sobie z nałogiem. Ale Jezus powiedział, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Niezależnie z czym się zmagasz, jaki by nie był twój problem, wiedz jedno, Bóg może ci pomóc. Słowa, jakie Bóg wypowiedział do Jozuego, są prawdziwe i dzisiaj, a brzmią one: jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. W programie numer 3205 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy pierwszej części prawdziwej historii Dee i Deena Mather. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 60605. Telefon 312 922 1462.

0: Witam Państwa ponownie. Kochamy ludzi, którzy są duszą towarzystwa, dowcipnisiów potrafiących wszystkich rozbawić, ale nawet w śmiechu może serce boleć, a radość może się skończyć strapieniem. O czym boleśnie przekonał się bohater naszej dzisiejszej historii. Uznanie, jakiego oczekiwał, nie nadeszło, więc zamknął się w grubej skorupie, by chronić się przed bólem. Bólem, który zniknął, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
1: Kolejny drink, nie za dużo?
2: Spokojnie, dla ciebie też wystarczy, gdybyś tylko chciała.
1: Wiesz, że ja nie piję.
2: Postawiłem bar w domu, żebym tu mógł się napić, ale dobrze jest mieć towarzystwo, jest zabawnie.
1: Wolałabym, żebyś wcale nie pił.
2: Mam stresującą pracę, kochanie. Muszę odreagować.
1: Zawsze jest jakiś pretekst.
2: Rozchmurz się, Di. Pojedziemy na wakacje, tylko ty i ja. Wybrzeżem oceanu, do Karmelu.
1: Bardzo bym chciała, ale co z dziećmi?
2: Zostawimy je z twoją mamą.
0: Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie

0: Żyje prawdziwych ludzi, głosić światu radosną nowinę. Być może ulice miasta nie wyglądają jak dżungla, ale dla bezdomnych są czymś właśnie takim. Wokół czyhają drapieżniki, które tylko czekają na niewłaściwy ruch, który może okazać się ostatnim. Dlatego drzwi naszej misji zawsze są otwarte dla tych, których życie pozbawiło domu, pracy, rodziny. Codziennie korzysta z tego ponad 800 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Zapewniamy im nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Wszystko to za darmo dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. Ale na tym nie koniec. Ponieważ naszym celem jest głęboka i trwała zmiana ich położenia, duszpasterze i doradcy duchowi zapoznają ich z tym, który jako jedyny może naprawdę zmienić ludzkie życie. Ci, którzy decydują się pójść za nim, zyskują siły, by uporać się z trudną przeszłością i zacząć wszystko od nowa. I o takich właśnie przemianach opowiadają już w 14 językach nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3206 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
1: Czy to nie piękna trasa, Di?
2: Niesamowita, aż zapiera dech w piersiach. Strach pomyśleć, co by było, gdybyśmy polecieli w dół. Do morza musi być jakieś 300 metrów.
1: Pewnie tak. Uwielbiam jeździć tą drogą. Widoki są niezrównane.
2: Kochanie, patrz proszę na drogę.
1: Spokojnie. Gorzej mają ci, którzy jadą w drugą stronę, samą krawędzią klifu.
2: Uważaj, znowu ostry zakręt.
1: No nie. Co on wyrabia?
2: Jedzie wprost na nas.
1: Nie mam gdzie uciec.
0: Nikt nie jest w stanie przewidzieć czołowego zderzenia ani jego skutków. To miało prowadzić do następnego, w wyniku którego nasz bohater odkrył swoją prawdziwą naturę. Druga część historii Dina i Dee Mader już teraz w Wyzwolonym.
3: Urodziłem się w małym miasteczku w centralnej Minnesocie, gdzie większość mieszkańców miała niemieckich przodków. Byłem najstarszym z trójki rodzeństwa. Najbardziej bolesnym wspomnieniem z dzieciństwa jest dla mnie brak uznania ze strony ojca. Nazywał mnie Stupi, od głupka, stupid. Na wszelkie sposoby starałem się zasłużyć na jego pochwałę. Pilnie uczyłem się w szkole parafialnej. Odnosiłem też sukcesy w sporcie, ale ojca nic nie było w stanie zadowolić. Był dyrektorem dużego zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego. Ciężko pracował i ostro pił.
4: Tato, uważaj. O mały włos nie wjechałeś do rowu.
5: Co ty tam wiesz, głupolu? Ja do rowu!
4: Skręcaj, tato! No i przejechałeś zjazd na farmę wujka Karla. Tato, musisz zawrócić.

0: Ale udało mi się zatrzymać samochód i zepchnąć ojca na siedzenie pasażera. Potem pojechałem na najbliższą farmę i poprosiłem gospodarza, żeby mi pomógł zawrócić samochód, bo ja nie umiałem cofać. Farmer zaoferował się, że podwiezie mnie do wujka, ale odmówiłem i sam pojechałem. Mama czekała tam na mnie i wybiegła mi na spotkanie.
1: Tak się o ciebie martwiłam, Din. Gdzie tato? Dlaczego ty prowadziłeś?
2: Tata cały dzień pił i stracił przytomność podczas jazdy.
1: Wielkie nieba, wiedziałam, że coś takiego się w końcu wydarzy.
2: Mówiłem do niego, ale on nie odpowiadał. A jak nim potrząsnąłem, to się na mnie zwalił, a samochód cały czas jechał.
1: O nie, jak udało ci się go zatrzymać?
2: Ściągnąłem mu nogę z gazu, chwyciłem i zaciągnąłem hamulec. Silnik zaczął się dusić i auto w końcu stanęło nad samym stawem.
1: Mogliście się zabić.
2: Wszystko przez tę wódkę, mamo. W życiu nie wezmę do ust tego świństwa.
0: Tej obietnicy niestety nie dotrzymałem, podobnie jak wielu innych. W szkole, mimo że przykładałem się do nauki, miałem problemy. Kiedy wywoływano mnie do odpowiedzi przed całą klasą, ogarniał mnie taki strach, że miałem pustkę w głowie. Szybko odkryłem, że alkohol uwalnia mnie od strachu i w wieku 16 lat piłem już z kolegami. Latem dorabiałem sobie na farmie wujka, który nauczył mnie, co to jest etyka pracy. A wieczorami spotykałem się z kumplami nad jeziorem i piliśmy piwo. Kiedyś wypiłem za dużo.
3: No to teraz popatrzcie na ten skok!
4: Nie, ale Din! Din, tu jest za płytko!
5: Przecież tu jest tylko pół metra wody! Coś się stało! On się nie rusza! Pomóżcie mi go wyciągnąć, jest nieprzytomny!
0: Uderzyłem głową tak mocno, że podbródek wbił mi się w klatkę piersiową, co uchroniło mnie przed złamaniem karku. Karetka nie mogła przyjechać, więc koledzy zawieźli mnie starym Fordem do szpitala w najbliższym mieście oddalonym o 40 kilometrów. Lekarze byli zdumieni, że nie zginąłem na miejscu ani nawet nie złamałem sobie kręgosłupa. Mnie jednak ta lekcja niczego nie nauczyła. Choć ważyłem niecałe 40 kilogramów, grałem w futbol i nawet zdobywałem punkty dla drużyny, dzięki czemu wygraliśmy nie jeden mecz. Bywało, że z teoretycznie silniejszymi rywalami. Po każdym z takich zwycięstw wracałem do domu z nadzieją, że tata mnie pochwali. On jednak nigdy nie powiedział mi dobrego słowa. Nigdy też nie powiedział, że mnie kocha. Dokładałem więc do swojej skorupy kolejne warstwy i dalej piłem. W dniu rozdania dyplomów piłem od rana i do domu wróciłem tuż przed ceremonią.
6: Ty skończony idioto! Zepsułeś całą uroczystość i złamałeś serce mamie!
7: Dam radę, tato! Au! Nie chop mnie, tato! Ja wytrzeźwieję!
6: Skończony głupek! Ała!
0: Wytrzeźwiałem na tyle, żeby jakoś przetrwać uroczystość, po której tata zaproponował mi i mojemu koledze uczczenie wódką uzyskania dyplomu. Zrozumiałem ironię sytuacji. Tydzień później, jak tylko ukończyłem 18 lat, zgłosiłem się do wojska, do sił powietrznych marynarki. Przeszedłem szkolenie dla rekrutów, potem kurs na kontrolera lotów, ale nie zdałem końcowego egzaminu. Zdesperowany pojechałem do domu na przepustkę. Upiłem się i straciłem przytomność w wykopie, który ojciec przygotował pod fundamenty przybudówki. Rano znaleźli mnie tam rodzice. Mama płakała, a tata jak zwykle zwyzywał mnie od głupków. Do wojska wstąpiłem, żeby zobaczyć trochę świata, więc zgłosiłem się na rejs po Morzu Śródziemnym. Byłem kadrowym, zajmowałem się dokumentacją naszego oddziału. W trakcie rejsu ciężko pracowałem, ale podobnie jak ojciec, w wolnych chwilach ostro też piłem. Zwłaszcza kiedy zawijaliśmy do portu. W Neapolu spiłem się tak, że w łodzi odwożącej nas na statek straciłem świadomość.
8: Wszyscy na pokład! No już, ruszacie! Ej, marynarzu, obudź się! No rusz się, zapity gnoju!
7: Co? Ja wcale nie jestem pierwszy. Za stół do wody.
8: Człowiek za burtą! Nie wypływa! Utonie w tej kurtce!
7: Na pomoc! No, na pomoc!
8: Mam cię!
0: Wciągnęli mnie z powrotem do łodzi, a potem przetransportowali na okręt.

0: Wtedy też mogłem zginąć, zmiażdżony pomiędzy łodzią a burtą lotniskowca. Ale pić nie przestałem. Ale że dobrze wykonywałem to, co do mnie należało, z wojska wyszedłem z wyróżnieniem, dokładnie w dniu moich 21 urodzin. Po powrocie do domu za zaoszczędzone pieniądze kupiłem samochód. Już po paru dniach zostałem zatrzymany za przekroczenie prędkości. Kiedy się okazało, że nie mam przy sobie prawa jazdy, wcisnąłem policjantowi, że właśnie po nie pędziłem. Puścił mnie, a ja z radości natychmiast spiłem się tak, że wracając do domu na zakręcie wypadłem z drogi, przeleciałem przez rów i zatrzymałem się na jakimś płocie. Straciłem świadomość i tak przetrwałem noc. A rano... Co? O nie.
1: Co tu robisz w tym rowie?
0: A... Cofałem i mnie ściągnęło.
1: Wczoraj mówiłeś, że wracasz poprawką. Gdzie je masz?
0: Mam tylko pozwolenie.
1: Mader, stawiam ci następujące zarzuty. Jazda po pijanemu, bez prawa jazdy i stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.
0: W tym momencie został wezwany do innego wypadku i jakimś cudem mi się upiekło. Ale nadal niczego się nie nauczyłem. Jesienią rozpocząłem studia, ale wciąż ostro piłem. Któregoś dnia po pijaku zdemolowałem na parkingu 3 samochody. Trafiłem do aresztu, a moje nazwisko znalazło się w lokalnej prasie, co bardzo zabolało mamę. Po tym skandalu rzuciłem studia i przeprowadziłem się do Minneapolis. Jednak mój problem z alkoholem przeprowadził się wraz ze mną. Któregoś dnia pomyliłem domy i straciłem świadomość na czyjejś kanapie. Zaskoczona gospodyni znalazła mnie tam rano, ale udało mi się uciec, zanim wezwała policję. Wiedziałem, że muszę coś ze sobą zrobić. Próbując uciec od nałogu, wyjechałem do Kalifornii, ale poza scenerią nic się nie zmieniło. W święto pracy tak się upiłem, że zamierzałem skoczyć z dachu naszego bloku do basenu. Ktoś jednak wezwał policję, która zgarnęła mnie do izby wytrzeźwień. We wtorek stanąłem przed sędzią.
2: Dean Mather, co pan ma na swoją obronę?
0: Jestem winny, wysoki sądzie.
2: Spędził pan weekend w celi w Lincoln High?
0: Tak, wysoki sądzie.
2: Czy to doświadczenie czegoś pana nauczyło?
0: Tak, wysoki sądzie. Nigdy więcej nie tknę alkoholu. Pracowałem jako sprzedawca w firmie handlującej kasami sklepowymi. Do czasu, aż odkryłem, że szef nie płaci podatków. Powiedziałem mu o tym i zrezygnowałem. Następnie zatrudniłem się w biurze pośrednictwa pracy. Pewnego dnia dostałem silnych bólów żołądka. Lekarz, do którego pojechałem taksówką, natychmiast skierował mnie do szpitala, gdzie stwierdzono pęknięcie wrzodu, co dawało mi 50% szans na przeżycie. W czasie operacji okazało się, że pękł nie wrzód, ale wyrostek robaczkowy i doszło do zakażenia całej jamy brzusznej. Przez 3 dni leżałem na oddziale intensywnej terapii, wypisano mnie dopiero po 2 tygodniach. Tęskniłem za rodziną, pojechałem więc do Minnesoty. Kiedy mama mnie zobaczyła, o mało nie zemdlała, bo tak bardzo schudłem.
3: Dean, jak ty wyglądasz? Jaki ty jesteś chudy.
0: Brakuje mi twojej kuchni, mamo.
3: Usiądź. Zaraz zrobię ci coś do jedzenia.
0: Z początku myśleli, że pękł mi wrzód, bo miałem bardzo obrzęknięty żołądek. Ale w czasie operacji okazało się, że to pęknięty wyrostek.
3: Mogłeś umrzeć, synu.
0: Tak. Powiedzieli mi, że mogę nie przeżyć i żebym powiadomił rodzinę. Ale nie chciałem cię martwić.
3: Tak mi przykro, że byłeś tam sam.
0: A fakt, to prawda. Samotność była najgorsza w tym wszystkim. Nikt się mną nie interesował. A poza jedną dziewczyną. Ma na imię Dee.
3: Jak ją poznałeś?
0: Pomogłem jej znaleźć pracę, a potem ona zadzwoniła do szpitala. Nie mogłem przestać myśleć o Dee. Więc jak tylko wróciłem do Los Angeles, zadzwoniłem do niej. Poszliśmy razem na lunch i zaczęliśmy się spotykać. Była przemiłą dziewczyną, ale pozostawała pod silnym wpływem swojego ojca.
4: Jestem ateistką, Dean, tak jak mój ojciec.
0: Żartujesz?
4: Nie,

0: On nie wierzy w Boga, ja też nie.
1: Nie rozumiem, jak można patrzeć na świat i być ateistą. Przecież ktoś musiał stworzyć to wszystko. Musi być jakiś stwórca.
0: Tata miał złe doświadczenia z religią.
1: Ale ty nie musisz we wszystkim go naśladować, Dee.
2: Ukrywałem przed nią moje uzależnienie, myśląc, że jak się pobierzemy, to przestanę pić. Ale po ślubie, który wzięliśmy w Las Vegas, żona szybko odkryła mój nauk. Rok później urodził się nasz pierwszy syn, a po 2 latach następny. Zatrudniłem się w firmie produkującej opony, gdzie awansowałem na menadżera. Stopniowo coraz bardziej zaniedbywałem rodzinę. Widząc, jak alkohol niszczy nasz związek, pomyślałem, że może gdybyśmy mieli dom, byłoby inaczej. Kupiliśmy więc dom w Orange County. W którąś sobotę mieliśmy wieczorem wyjść z żoną do restauracji, ale wróciłem do domu dopiero po północy. Nie spodziewałem się tego, co zdarzyło się rano.
0: Dean, musimy porozmawiać.
1: Wiem, kochanie. Przepraszam za wczorajszy wieczór. Wiesz, jak to jest.
0: Właśnie o tym chciałabym porozmawiać. Mam zamiar zabrać dzieci i odejść od ciebie, Dean.
1: Co? Dlaczego?
0: Nie mogę tak dłużej. Co wieczór wracasz pijany, często po północy. Co ja mam z tego życia?
1: Nie rób tego, Dee. Zmienię się, obiecuję. Błagam, nie zostawiaj mnie. Kocham cię. Wiesz, co zrobię? Urządzę tu barek i będę pił w domu. Pomyśl tylko, ile zaoszczędzimy. Im więcej będę pił w domu, tym więcej zaoszczędzę.
2: Alkoholicy to najlepsi manipulanci. Po urodzeniu córki Dee była coraz bardziej przygnębiona. Chciałem przestać pić, ale nie potrafiłem. Pomyślałem, że może urlop dobrze by nam zrobił, więc zostawiliśmy dzieci z mamą Dee i pojechaliśmy wzdłuż wybrzeża oceanu. To wtedy samochód, który wypadł z drogi, o mało nas nie staranował. Ostro przyhamowałem, ale nie miałem gdzie uciec. A tamten wóz uderzył w barierki z taką siłą, że przeleciał nad nami i wylądował jakieś 3 metry dalej.
1: Byłem pewny, że będzie czołówka. Powinniśmy już nie żyć, Dee. On po prostu przeleciał nad nami, tuż nad nami.
0: Mieliśmy niesamowite szczęście.
1: Gdyby raz uderzył, byłoby po nas. Nie do wiary, że jeszcze żyjemy.
2: Tamten wóz był do kasacji, a my mieliśmy zaledwie lekkie wgniecenie w dachu. Ja po tym zdarzeniu byłem kompletnie roztrzęsiony, a Dee cały czas wydawała się w pełni opanowana. Jednak w nocy w pokoju hotelowym obudziła się z krzykiem: Bóg na pewno istnieje, na pewno istnieje. Zapewniałem ją, że zaczniemy chodzić do kościoła i zaczęliśmy od razu po powrocie do domu. Pewnego dnia zauważyłem w niej jakąś zmianę.
0: Muszę ci coś powiedzieć, Dean. Przyjęłam Jezusa jako swojego Zbawiciela.
1: A co ja od tylu lat próbuję ci powiedzieć?
0: Ale mówimy o 2 różnych rzeczach. Przeczytaj ten traktat.
1: Skąd to masz?
0: Od Shili. To ta sąsiadka z naprzeciwka. Przeczytała mi wspaniałe wersety z Biblii, jak choćby ten z traktatu. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Chrystus umarł za nasze grzechy, Dean. Nigdy tak o tym nie myślałam. I jeszcze to. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.
1: Chcesz, to wiesz. Nie zamierzam ci tego odbierać.
0: Nie możesz mi tego odebrać. Nikt nie może.
2: Dee zaczęła chodzić z dziećmi do kościoła naszej sąsiadki, ale mnie duma nie pozwalała chodzić z nimi. Zacząłem pić jeszcze więcej, co sprawiało, że czułem się coraz bardziej przegrany. Wieczorami Dee czytała mi Biblię.
0: Ewangelia Jana, rozdział 14. Jezus mówi: Niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli.

0: Po kilku wersetach zawsze zasypiałem. Martwy człowiek słuchający żywej księgi. W którąś sobotę Dee zadzwoniła do mnie do pracy.
1: Dean, nasz samochód zachowuje się jakoś dziwnie. Bałam się nim jechać, więc poprosiłam Dave'a, żeby do niego zajrzał.
0: Tego gościa z naprzeciwka?
1: Tak. Przejechał się kawałek i stwierdził, że z przednią osią coś jest nie tak.
0: Powiedz mu, żeby dał sobie spokój. Mam swoich mechaników. Kiedy wieczorem wróciłem do domu, nasz sąsiad właśnie skończył naprawiać nasz wóz. Dee mówiła do niego bracie, a on do niej siostro. Słowa, które przeszyły mi serce. Słyszałem o pierwszych chrześcijanach, którzy kochali się nawzajem, ale po raz pierwszy zobaczyłem miłość w działaniu. Poszedłem do sypialni, upadłem na kolana i błagałem Boga, żeby pozwolił mi poznać prawdę. Kilka dni później, jadąc do domu, przypomniałem sobie werset, który czytała mi Dee. Zjechałem na pobocze.
2: Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie.
0: O Boże, teraz rozumiem. Jezu, Ty jesteś drogą, jedyną drogą, nie Kościół. Tak bardzo dziękuję Ci za to, że za mnie umarłeś. Żałuję za swoje grzechy. Proszę, daj mi nowe życie. Wybacz mi moje grzechy, błagam. I daj mi życie wieczne w Tobie.

0: Tak, nie pasuje do mojego nowego życia w Chrystusie.
1: To prawda.
0: Kiedy opowiadałem Joemu o Chrystusie, miałem wrażenie, że jego kufel z piwem staje się coraz większy i większy.
1: A to rosło twoje zrozumienie.
0: Nieważne. Jestem pewny, że Joe nie dostrzegł we mnie żadnej zmiany. Dlatego bar musi zniknąć.
1: Wspaniale.
0: A dzisiaj na lunch zamówiłem pizzę i sok.
1: Modliłam się o ten dzień, kochanie.
0: A resztę alkoholu wyleję do zlewu.
1: Dziękuję ci, Panie Jezu.
0: Tak. Teraz mam siłę, żeby przestać pić. Rok po moim nawróceniu odwiedzili nas moi rodzice. Mama była szczęśliwa, widząc we mnie zmianę. Mimo, że zawsze chodziła do kościoła, nie byłem pewny co do jej zbawienia. Zabrałem ją na spacer do parku.
2: Nie wiesz, jak bardzo się cieszę, że przestałeś pić, Dean.
0: To dzięki Jezusowi. Biblia mówi, tak więc jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
2: Nawet czytasz Biblię.
0: Codziennie. Mamo, co będzie z tobą po śmierci?
2: Jak to co? Pójdę do nieba.
0: A na czym opierasz to przekonanie?
2: Na tym, co zrobił dla mnie Jezus, umierając na krzyżu na Golgocie.
0: Chwała Bogu. Oj, musiałem się upewnić, czy twoje zbawienie opiera się na Słowie Bożym.
2: Nie ma innej drogi, jak tylko przez krzyż, synu.
0: Kiedy byłem mały, bardzo bałem się śmierci. Ale Jezus dał mi pokój. On powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I tak się stało, mamo. Wiesz, że Jezus powróci, prawda?
2: Tak.
0: Jezus powiedział, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Mama chłonęła jak gąbka wszystko, co jej czytałem z pisma, a ja cieszyłem się, że wierzyła w Chrystusa, a nie w Kościół. Jakiś czas później dołączyłem do grupy, która prowadziła służbę w więzieniu w hrabstwie Orange. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca dzieliłem się Słowem Bożym z odsiadującymi tam wyrok. Jak czytamy w Biblii, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. To jest zła wiadomość. Ale Bóg daje nam w swoim Słowie również dobrą wiadomość. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Bóg tak bardzo cię kocha, że posłał swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, by umarł zamiast ciebie. Jezus cierpiał na krzyżu, by zapłacić dług twojego grzechu. Tak, to jest dług, który jesteś winien Bogu. Musisz zapłacić za swój grzech. Jeśli myślisz, że to ziemskie więzienie jest złe, nie chciałbyś spędzić wieczności w mękach piekła, na zawsze oddzielone od Boga i od tych, których kochasz. Jezus zapłacił za ciebie należną ci karę. W 5 rozdziale Ewangelii Jana mówi, kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. To może stać się już teraz. Wystarczy, że mu zaufasz. Moja mama zmarła w 1982 roku. Po pogrzebie wysłałem ojcu kasetę z jednym z moich kazań, ale nie odpowiedział i nigdy nie dowiedziałem się, co o tym myśli. Kiedy umarł w 1991, znalazłem ją w jego sypialni na komodzie.
1: Myślisz, że jej słuchał?
0: Zapytałem o to jego sąsiada, a on na to, ależ tak, słuchał wiele razy, a nawet włączył ją kobiecie, która umierała na raka.
1: Może twój ojciec w końcu się nawrócił?
0: Pewnie się tego nie dowiemy, a w każdym razie nie tutaj. Ale po co ktoś, kto jest martwy w swoich grzechach, miałby dzielić się Ewangelią? Trzy lata temu pojawiły się u mnie problemy zdrowotne. Usunięto mi z pleców czerniaka złośliwego. Wszczepiono endoprotezę stawu biodrowego, a potem po zawale serca wstawiono bypassy. Wszystko to w przeciągu 7 miesięcy. Przeciwności sprowadzają nas jednak z powrotem do naszej pierwszej miłości.

do wszechmogącego Boga. I podobnie jak Hiob mogę powiedzieć, gdyż ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i jako ostatni nad prochem mym stanie. I chociaż to ciało ulegnie zniszczeniu, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga.

Przyjacielu, jeśli jeszcze nie miałeś osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, to bliskie spotkanie ze śmiercią będzie oznaczać wieczność spędzoną w mrokach piekła. Możesz mieć pewność nieba, jeśli Chrystus stanie się Twoim Zbawicielem. Módl się teraz z nami. Drogi Boże, wyznaję, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że posłałeś swojego Syna Jezusa, by umarł za moje grzechy. Wierzę, że On wstał z martwych i żyje na wieki. Zbaw mnie, Jezu. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Boże, dziękuję Ci za dar nowego życia w Chrystusie. Modlę się w imię Jego. Amen. W programie numer 3206 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy drugiej części prawdziwej historii Dina i Dee Mather. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 60605. Telefon 312 922 1462.

0: Radio SK.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

0: się żyje.
1: Jest dokładnie godzina 9, Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. A no, ledwo co przetarliście oczy, a ja już mam dla was dobry imprezkowy plan na jeden z wakacyjnych weekendów. 24 lipca dokładnie wystartuje Łódź Summer Festival i szykuje się gruby line-up. Ostatnio dołączyli do niego Mata oraz Sean Paul, którzy wystąpią ostatniego dnia imprezy, czyli 26 lipca, a już wcześniej ogłoszono, że na tym festiwalu zobaczymy m.in. Timbalanda, Bastille i mnóstwo polskich artystów z różnych muzycznych bajek, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Co ważne, wstęp na Łódź Summer Festival jest darmowy. A kto już wstał, ten zyskuje, bo ja mam dla was na przykład zaproszenia do kina na straszny film, więc jak nie wiecie, co zrobić chociażby z tą niedzielą albo jakimś najbliższym dniem, to dajcie znać w głosówce na Messengerze, że te zaproszenia są właśnie dla was. Bardzo chętnie je oddam. Alan Walker, Faded. Tak rozpoczynamy. Dzień dobry.

Już was wszystkich widzę, o czym mam wyobraźni, jak nucą sobie Gimme More Britney Spears. Z takim właśnie krokiem tanecznym być może zmierza się do kuchni po pierwszą kawusię, albo do łazienki, albo gdzie tam się zmierza w niedzielę o poranku, a dokładnie 17 po 9, chociaż niedziela rządzi się swoimi prawami. Być może teraz to jeszcze tak ledwo co oko otwieracie. I dobrze, bo jutro o tej porze, a dobra, tego chyba wam nie chciałem mówić. Słuchajcie, zdecydowanie muzycznym newsem ostatnich godzin jest ogłoszenie wspólnej płyty, której nikt się nie spodziewał, a jak się okazuje, bardzo potrzebowaliśmy. Ten duet, który właśnie ogłosił takie wspólne wydarzenie, to Dawid Podsiadło i Sobel. Czujecie? No to czekamy w takim razie, panowie. Wielkie brawa za taką deklarację i za takie ogłoszenie. Będzie się działo. Teraz PZ i Hour, czyli inny duet i Dom nad wodą. Numer, który was tak albo rozleniwi, jak ktoś miał ciężką nockę, albo rozbuja. 17 po 9. Lukam

0: Ja mówiłem, że mam dla was bilety na straszny film do Cinema City. Mówiłem, prawda? No i proszę bardzo, taka głosówka od Natalii wpadła na naszą skrzynkę messengerową.
1: Hejka, hejka, słyszałam, że masz bileciki do rozdania na straszny film. Bardzo chętnie je przygarnę, żeby zrobić mężowi niespodziankę. Jest olbrzymim fanem strasznego filmu, a niestety budżet mamy ograniczony przed wypłatą. Także miło by było spędzić dzisiejsze popołudnie w kinie.
0: Budżet.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Dzięki, dzięki. Oczywiście, że te bilety, Natalia, są dla ciebie. Nie dość, że męża zabierzesz, to jeszcze możesz zabrać, ja już wiem, bo tak napisałaś dalej w swojej wiadomości, że zabierasz i córkę, i jej chłopaka, czyli całą paczkę idziecie do kina i straszny film oglądacie, a ten budżet ograniczony przed wypłatą. Kto tego nie zna, prawda? Dawid Porsiadło i Kaśka Sochacka. Samoloty, tak będzie muzycznie za chwilę w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
4: Odpalamy SK Toy Story Radio!
5: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
6: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
6: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma!
8: Już chwileczkę, bez paniki!
4: SK Toy Story Radio!
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
2: Autopromocja.
10: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery MT akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
14: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
15: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
16: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
15: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
16: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
15: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
17: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: At Prizjero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

Jak mamy Dzień Bezpiecznej Żywności. Sprawa w sumie jest poważna i bardzo ważna, ale to sobie sami poczytacie i sprawdzicie w internecie, co to dokładnie znaczy. Natomiast mi się od razu taka klapka w głowie otworzyła, że jak my w czasie czerwcówki być może niejednokrotnie grillowaliśmy, albo zgrillowaliśmy sobie tę kiełbasę pierwszego dnia czerwcówki i ona została nam do dzisiaj i już ma etykietę tata zje, no to nie, to już nie jest bezpieczna żywność chyba. Zresztą właśnie ta etykieta tata zje, każdy ojciec przyzna, że wie, o co chodzi. No to być może też właśnie trochę pod dzisiejsze święto nieoficjalne podciągnąć można. Po godzinie 10 będę miał dla was kolejne muzyczne niespodzianki, muzyczne przyjemności, ale będzie też kolejna nowość.

wpada w głowę, nie ma co ukrywać. To jest nowość na naszej playliście w Radiu SK wśród hitów na czasie. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Za 6 minut będzie godzina 10. Za 7 czerwca w kalendarzu świąt nieoficjalnie. W czasie czerwcówki być może niejednokrotnie grillowaliśmy, albo zgrillowaliśmy sobie tę kiełbasę pierwszego dnia czerwcówki i ona została nam do dzisiaj. Już ma etykietę tata zje. No to nie, to już nie jest bezpieczna żywność chyba. Zresztą właśnie ta etykieta tata zje. Każdy ojciec przyzna, że wie, o co chodzi. No to być może też właśnie trochę pod dzisiejsze święto nieoficjalne podciągnąć można. Po godzinie 10 będę miał dla was kolejne muzyczne niespodzianki, muzyczne przyjemności, ale będzie też kolejna nowość.

0: skręcisz w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
7: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: I po reklamie.
17: Miasto na czasie.
18: Agnieszka Kucjas, cześć. Jeśli nie macie planów na weekend, możecie wybrać się do Zatoru. Czekają tam na Was cztery parki rozrywki w jednym, bo Zatorland to miejsce dla każdego. Oprócz największego w Europie parku ruchomych dinozaurów jest też Luna Park. Nowością w tym sezonie jest Szymek Coaster, wysoka na 6 i długa na 86

0: 6 metrów kolejka osiąga do 40 km na godzinę. Przypływ adrenaliny gwarantowany, bo podczas jazdy wagoniki obracają się w różnych kierunkach. Jest też park owadów z imponującymi modelami i park mitologii. Jeśli chcecie, możemy Was tam wysłać. Piszcie na bilety@sk.pl z hasłem Zatorland. Przekonajcie nas, że to właśnie do Was wyjściówki powinny trafić.
1: Muzyką się żyje.
2: Już Wam dzisiaj o tym wspominałem, ale przypomnę, jeżeli ktoś dopiero oko otworzył, ten duet będzie hitem w przyszłym roku. Dawid Porsiadło łączy siły z Soblem podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Artyści obiecali, że w przyszłym roku wypuszczą wspólny album. To pierwszy projekt festiwalu Zorza 2027. W ramach tej trasy Dawid Porsiadło w czerwcu, lipcu i sierpniu zagra w największych miastach w kraju. To będą dwa koncertowe dni. W każdy piątek na scenie obok Dawida pojawi się Sobel, a w soboty będą duety z innymi artystami, ale to dopiero w przyszłym roku. Teraz Dawid Porsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dzisiaj obrotowy tur po raz drugi zagości na stadionie w Chorzowie, a potem w Poznaniu, Gdańsku i dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie. Te koncerty mają formułę 360 stopni, czyli scena stoi na środku stadionu, a więcej o trasie Dawida piszemy na sk.pl. Taylor Swift z kolei wchodzi, podobnie jak my, do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. To kawałek I Knew It, I Knew You. Ten numer usłyszycie już w tej godzinie na naszej antenie, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce, a jeszcze więcej bajkowych hitów czeka na Was w SK Toy Story Radio. To specjalna stacja radiowa, która przynosi Was do świata zabawek. To jest naprawdę urocze i tego naprawdę potrzebujemy od czasu do czasu, nawet my dorośli. SK Toy Story Radio czeka w eskowej apce na smartfony i na sk.pl. A teraz już czeka na nas nowa godzina, mam nadzieję pełna przygód, bo czerwcówka trwa dalej, to już minuta po dziesiątej. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry, a gość, który tworzy tę godzinę muzycznie, nazywa się Alex Warren, Fever Dream. Pasuje?

Bonsai Magnetic, to jest SK, to są hity na czasie. Mam nadzieję, że ten ostatni dzień czerwcówki, że ta niedziela jest dla was taka radosna i skoczna jak ten numer od samego początku, 17 po 10. Maji Chwalińskiej wczoraj się nie udało, ale co tam, to nieważne. My się cieszymy, że mamy kolejny obiekt na tej sportowych arenach, któremu oczywiście możemy kibicować, że Maja jest naszą kolejną ulubienicą, za którą trzymamy kciuki, którą będziemy wspierać, będziemy jej dmuchać w żagle, będziemy trzymać kciuki za kolejne wygrane, ale przed wczorajszym spotkaniem finałowym też Dawid Podsiadło odezwał się do artystki, trochę ją zaczepiając. Napisał, że marzy o podtrzymaniu zwycięskiego pucharu i zagwarantował, że wieczorem publiczność na Stadionie Śląskim odśpiewa dla Mai churalne 100 lat. No i rzeczywiście słowa dotrzymał, publiczność również, 100 lat było, a Maja Chwalińska nie pozostała dłużna i odpisała Dawidowi bardzo szybko. Napisała: pucharu nie mam, ale mogę dać ci talerz, Dawid. No, moi drodzy, gdyby ktoś wam teraz tak powiedział o tej porze w niedzielę i na przykład byłby to talerz z jajecznicą, to bralibyście?

0: Może tytuł tej piosenki to o nas właśnie było? Nie wiem, tak tylko rzucę pytanie w świat. Maneskin jest supermodel w Radiu SK. To są hity na czasie. 26 minut po godzinie 10.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W SC to w ogóle wiele rzeczy się zaczyna, bo jako pierwsi zrobiliśmy dla was SK, to History Radio. Tego jeszcze wcześniej nie było, a świat tej historii okazał się bardzo wciągający. Jak bardzo? Moi drodzy, powiem wam tylko, że wczoraj robiłem trasę Opole-Warszawa, ponad 3 godziny jazdy samochodem z przerwami oczywiście. Wrzuciłem sobie naszą stację w naszej aplikacji. Nie, żadne dziecko ze mną nie jechało, a ja bawiłem się przednio. Naprawdę, my dorośli chyba czasami potrzebujemy tego, żeby do świata zabawek, do świata bajek wejść, więc gdyby coś, to... A najlepszym tego potwierdzeniem jest, że w ekipie tej story witamy kolejną osobę i to nie byle jaką, artystkę, Taylor Swift. Ona nagrała piosenkę do piątej części, która w kinach w Polsce będzie za 10 dni dokładnie. To jest kawałek I Knew It, I Knew You i ja go właśnie teraz wam w Radiu SK zagram, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: zróbcie sobie takie i skoczcie z takim okrzykiem na rower, albo na rolki, albo na deskorolkę, albo na hulajnogę, albo pod prysznic, o! Rybie zimny, to się wtedy obudzicie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK, to są hity na czasie. A gdybyście chcieli tę ekipę spotkać, Black Eyed Peas, to moi drodzy, po pierwsze muzycznie jest to możliwe. Warsaw Music Festival od 17 czerwca w Warszawie na stadionie Legii. I właśnie 17 czerwca oni na scenie tego wydarzenia się pojawią, ale nie tylko oni, bo zagrają też bracia Kacperczyk, Trips, Calvi Remi, mówię o 17 czerwca tylko. Mało tego, bilety na ten dzień festiwalowy do zgarnięcia u nas w Radiu SK, bo my SK na Warsaw Music Festival też będziemy. Te bilety do zgarnięcia w imprezce już od jutra, a jeśli tego wam jeszcze mało, to w gorącej 20 w piątek będziecie mieć do zgarnięcia i bilety na koncert Black Eyed Peas, czyli ten festiwalowy dzień Warsaw Music Festivalu, ale także spotkanie z tą ekipą, spotkanie z Black Eyed Peas. No to co, to działajcie. W imprezce i w gorącej 20 już od jutra oczywiście. Wszystkie szczegóły macie i detale na sk.pl, tam też możecie się zgłaszać. Ja trzymam kciuki, żeby wasze marzenia w tej kwestii się spełniały. A jeżeli waszym marzeniem muzycznym jest Tate McRae, Just Keep Watching, to już za chwilę będzie ten numer. No i ta pani w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług.

0: kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: I po reklamie.

0: To jest nasza dobra znajoma Katy Perry ze swoją najnowszą propozycją, taką nowką sztuką na playliście eskowej. Katy Perry Legendary Lovers już za nami. Niespełna 5 minut i będzie godzina 11. Czerwcówka nam się kończy, ale słuchajcie, żeby trochę optymizmu w nas wszystkich tchnąć, to teraz obliczymy, ile zostało do kalendarzowego lata, ile zostało do wakacji. Do kalendarzowego lata dokładnie 2 tygodnie, a do wakacji jeszcze 18 szkolnych dni. Nieźle, co? A potem będziemy odpoczywać, będzie słońce. Będzie pięknie jak to w wakacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać

0: bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Dawid Porciadło zrobił prezent Maji Chwalińskiej. 100 tysięcy osób śpiewało 100 lat naszej tenisistce, która zajęła drugie miejsce na French Open. Podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Porciadło poprosił fanów, żeby zaśpiewali na cześć naszej reprezentantki, a brzmiało to tak.

Macka, jedyny aż mam ciary, jak tego słucham. Przed koncertem Dawid Pursiadło powiedział na antenie TVN-u, że bardzo chciałby potrzymać statuetkę naszej tenisistki, na co Maja Chwalińska odpowiedziała: pucharu nie mam, ale mogę dać ci talerz, Dawid. Więcej o tym przeczytacie na SKPL. Dawid Pursiadło wczoraj ruszył w stadionową trasę koncertową Obrotowy Tur. Dzisiaj drugi koncert w Chorzowie, na wczorajszy występ przyszło 100 tysięcy osób. U nas też będzie Dawid Pursiadło za chwileczkę ze swoją nowością, numerem Sezon, ale wcześniej bardzo energetycznie, bo wiem, że tego potrzebujecie. Swedish House Mafia, Wait So Long. Jesteśmy już minutę po godzinie 11. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Nie

niby weekend, niby każda wolna chwila kojarzy nam się z tym, że będziemy mogli trochę poleniuchować, poleżeć, nic nie robić, ale wy też jesteście tego zdania, że tak zbyt długo człowiek leniuchuje, leży, nic nie robi, to potem tylko same problemy z tego. Jakoś tak się zaczynamy dziwnie czuć, nawet głowa boli od tego, że za długo leżymy, albo co gorsza, jeszcze w jakiejś dziwnej, wygiętej pozycji i tak przyśniemy, no to już w ogóle, jak tak zostaniemy na dłużej, to potem w pewnym wieku to już au, au, au. Więc moi drodzy, żeby was zmobilizować trochę do działania po tych leniwych dźwiękach, które od Lana Del Rey zostaliśmy, czyli Summer Time Sadness. Po pierwsze, za chwileczkę bardziej energetycznie Andy Dust i Charis Zakaria, będzie Glass Animals, będzie Baby Rexa i David Guetta, będzie Jamelia, a ja was wysyłam do kina, do Cinema City, na Władców Wszechświata, więc jak chcecie pójść na ten film, to dajcie znać w głosówce na Messengerze, dlaczego wam należy się to zaproszenie. A zaproszenie nie jest pojedyncze, nie jest podwójne. Jest dla was i waszej ekipy, czyli nawet będziecie mogli ze sobą jeszcze trójkę znajomych zabrać. Zachęcam, czekam na głosówki, dlaczego wy powinniście pójść do kina na film pod tytułem Władcy Wszechświata, to jest kinowa nowość. Teraz już 18 minut po godzinie 11, wysłuchacie Radia SK.

0: Nasze dobre znajomy Oskar Cyms, co noc w Radiu SK to są hity na czasie, 27 minut i będzie niedzielne południe. A propos tych zaproszeń, które mam dla was do kina na Władców Wszechświata, odezwał się Piotrek na Messengerze.
1: No właśnie wybieram się dzisiaj na Władców z dziećmi, chcę im pokazać He-Mana i tych bohaterów, z którymi ja się wychowywałem. Także jak macie jakieś wyjścióweczki, to chętnie przygarnę.
0: O, Piotrek, nawet nie jakieś, tylko dokładnie cztery wejściówki na Władców Wszechświata, na potęgę posępnego czerepu, tak a propos He-Mana. Kto pamięta, kto dorastał w tych latach, kiedy taką kreskówkę oglądaliśmy w telewizji? No właśnie, to teraz He-Man nie tylko we Władcach Wszechświata, do zobaczenia. Jeszcze będziemy mieć dla was te wejściówki dzisiaj i nie tylko dzisiaj, więc jeżeli chcecie zobaczyć film w kinie, to koniecznie nasłuchujcie. A teraz idzie Piotrek z całą paczką, czyli jak słyszeliście, z dzieciakami.
2: Promocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: mamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek.

0: sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: noga drgnęła, biodro drgnęło, no to właśnie o to chodziło. Ale Farben i Irene Miller, Body Talk, tak nazywa się ten numer, który jest nówką sztuką na naszej playliście eskowej. Hity na czasie wam gramy, to jest SK, 7 minut i będzie niedzielne południe. Słuchajcie, coraz częściej łapię się na takich rozkminach, może wy też tak macie, powiedzcie, że tak, że my ludzie to jednak jesteśmy słabi. I to co, nie tak tyci, tylko całkiem. W porównaniu na przykład do zwierząt i do przyrody, to co my możemy? No, podobno jakieś IQ mamy rozbudowane, chociaż analizując to i patrząc, jak się względem siebie i względem tej przyrody czasami zachowujemy, to i w to bym bardzo mocno wątpił. Ale na przykład takie zwierzaki. Od razu po urodzeniu większość z nich potrafi latać, pływać. Jedzą byle co, piją byle co, świetnie sobie radzą mimo wszystko, nie mają żadnych dokuczliwości z tego powodu, radzą sobie świetnie z upałami, radzą sobie świetnie z zimnem. Kozice w górach chodzą po prawie pionowych ścianach, taki jeżyk, i tu zwracam na niego uwagę, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Jeżyka, ten to w ogóle jest kozak. I uwaga, wygląda na to, że kamuflaż ma od razu, począwszy od samej nazwy, bo mówię jeżyk, wy pewnie myślicie o jeżu, a chodzi o ptaszka. Pisanego przez RZ. No właśnie. On jest mistrzem przestworzy totalnie, prawie całe życie, cały rok spędza w locie. 200 dni nawet bez lądowania, czujecie to? Niezwykłe ma umiejętności, rekordy lotnicze. Ten niepozorny ptak w powietrzu nawet śpi, poluje, a nawet kopuluje podczas lotu. No dobra, to ja to może zostawię, ale jeżyki są bardzo pożyteczne, szczególnie w miastach, bo wiadomo, wyżerają niemiłosiernie wszystkie owady i szkodniki i bardzo dobrze, więc jak chcecie tam budki jakieś skonstruować specjalne dla jeżyków, bo można, to poczytajcie w internecie, jak to się robi, gdzie taką budkę najlepiej umieścić i zaproście jeżyki do siebie. To bardzo pożyteczne ptaszki, jak słyszycie, bardzo pracowite.
1: Sponsorem programu jest

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez panik.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
17: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
18: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
17: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
18: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
17: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
19: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
22: I po reklamie.
23: Miasto na czasie.
24: Agnieszka Kucjasy, cześć. Miłosz Krzysztof Zalewski, Igor Ralf Kamiński, Jakub Józef Orliński, Natalia Schroeder, Zespół Śląsk i wielu innych wystąpi 20 czerwca w Arenie Katowice. Wszystko za sprawą projektu Pieśni Współczesne Antologia, za którym stoją polski raper, autor tekstów i producent muzyczny Miłosz oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Tego dnia na scenie po raz pierwszy i ostatni wybrzmią razem utwory z projektów Pieśni Współczesne i Pieśni Współczesne Tom II. Łącznie na scenie Areny Katowice wystąpi ponad 130 muzyków i wokalistów. Bilety są już dostępne. Te będą także do zdobycia na antenie Eski.

Dzisiejszą sobotę gwiazdy muzyki elektronicznej przejmą stadion Legii Warszawa. Przed nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Na scenie pojawią się światowej sławy producenci. To m.in. Artbat, Stefangelo czy Benny Benassi. Drugiego dnia Warsaw Music Festivalu, czyli 17 czerwca, wystąpi prawdziwa legenda, zespół Black Eyed Peas. Wy możecie zobaczyć ten koncert na żywo razem z nami, z Eską. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert tej kultowej formacji. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Tego dnia na scenie też m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Kalbiremia, to zaproszenia będą do zgarnięcia już od jutra w imprezce. No i w piątek w gorącej 20 też spotkanie z zespołem można wygrać. Ostatniego dnia festiwalu scenę przejmie też nasz dobry znajomy, chociażby z SK Live Remix, Armin Van Buuren. To 20 czerwca i artysta zagra na żywo swoje kultowe show Estate of Trance. A my mamy dokładnie południe. Jeżeli chcemy być bardzo szczegółowi, to minuta po 12. To ja was będę teraz rozpieszczał czym? Oczywiście, że hitami na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry. A na dowód tego, co powiedziałem, Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Później Justin Bieber i Nicki Minaj.

Wielki hit Madonny zbudowany na bazie wielkiego hitu ABBY. Gimme, gimme, gimme, to była ABBA, a Madonna to Hang Up. I ten kawałek w 2005 roku znalazł się na albumie Madonny zatytułowanym Confessions on the Dance Floor, 2005 rok. Czujecie? To już jest 21 lat i trochę musieliśmy poczekać na to, żeby Madonna, powiedzmy to wprost, wzięła się do roboty i zapowiedziała sequel tego kultowego albumu, więc czekamy. Przy okazji promocji gwiazda pojawiła się na Times Square, gdzie zagrała kilka kawałków z obu projektów. Nowego kawałka, nowego albumu, tego sequelowego i tego sprzed ponad 20 lat. Były niespodzianki, zaprezentowała się w srebrnej kurtce, chociaż ci, którzy byli, mówią, że bardzo szybko ją zrzuciła, oraz w różowym gorsecie i, jak piszą w internetach, galotach pod kolor. Cokolwiek to znaczy. Był też taki moment, że zrobiło się trochę niebezpiecznie, a fani nawet pomyśleli: Madonna, nie rób tego! Chodziło o to, że artystka przyłożyła nogę za balustradę i część fanów myślała, że będzie taki specjalny numer, będzie chciała wyskoczyć albo co. Ale jednak wiek do czegoś zobowiązuje i tutaj chyba zdrowy rozsądek wziął górę nad emocjami i popisami. No to czekamy na sequel tego krążka kultowego Confessions on a Dance Floor, to podobno w lipcu, więc mam nadzieję, że radości będzie co niemiara, ale żadnych ryzykownych zachowań. Na to się umawiamy. Jeżeli chodzi o SK i plan muzyczny, bardzo proszę, Ed Sheeran, Illenium z Ellie Goulding i Damiano David, Born with a Broken Heart, muzycznie tak już teraz, Radio SK właśnie.

0: Pitbull z Chrisem Brownem. International Love i od razu czujemy, że jeszcze weekendzik, jeszcze czerwcówka, jeszcze wyciskamy do końca jak cytrynę to, co natura nam dała, jeżeli chodzi o wolne. Ale wcześniej duet Kuba i Kuba i numer, który wy już nazywacie hitem tegorocznego lata i tegorocznych wakacji, ale spokojnie, dajmy jeszcze szansę innym. Stygnie lato to faktycznie jest kawałek, który na pewno polecie 2026, zapamiętamy na dobre. To jest SK u nas, hity na czasie i za chwilę Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
8: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
7: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
11: I po reklamie.

0: Łukasz, to jest propozycja dla ciebie i dla naszych słuchaczy. Tańcz, tańcz, tańcz. Tań.
1: Ale wakacyjnie się zrobiło. Taka wakacyjna wieczorna imprezka, ale taka luźna, żeby się rozluźnić po prostu.
0: Tak, taki... Ach, kurczę, wiesz co, ja chyba skonsumuję właśnie taką propozycję. Tańcz, tańcz, tańcz. To znaczy, dobrze, że wy słuchacze tego nie widzicie, ale Łukasz Zdujczyk z wami zostaje, więc czujcie się zaopiekowani.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.

0: Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. Ta aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Już niedługo do Polski przyjadą autorzy hitu, który zna cały świat. 10 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie zagra zespół Hertz. Na żywo usłyszymy m.in. wielki hit Wonderful Life. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. Już w przyszły weekend Eska Music Tour w Czeladzi. Tam zagra m.in. Beata Kozidrak i Baim. Tydzień później z kolei będziemy w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra Maciej Skiba, Mary z Polski, Ich Troje i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Jamal, Mesaja, Julia Żugaj, Kuba i Kuba oraz Kleo. Wstęp na Eska Music Tour jest darmowy i wstęp do eskowych hitów na czasie w niedzielne popołudnie też jest darmowy, słuchajcie. Słuchacie za free, wystarczy zostać, dawać głośniej, a ja was jeszcze w tej godzinie do kina wyślę na straszny film. Jak

Messiah, Julia Żugaj, Kuba i Kuba oraz Cleo. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy i wstęp do eskowych hitów na czasie w niedzielne popołudnie też jest darmowy, słuchajcie. Słuchacie za free, wystarczy zostać, dawać głośniej, a ja was jeszcze w tej godzinie do kina wyślę na straszny film. Jak to wystarczy zostać, dawać głośniej, a ja was jeszcze w tej godzinie do kina wyślę na straszny film. Jak

No i wiadomo, że długi weekend czerwcowy ciągle trwa i końca nie widać, a SK gra takie właśnie fajne niedzielne hity na czasie. To Another, 17 minut po godzinie 13. Opłaca się nas słuchać, słuchajcie, bo na dzień dobry macie od nas bilety do kina. Sporo ich dla was mamy przez cały weekend. Ja teraz mam dla was zaproszenie, dla całej waszej ekipy do Cinema City na straszny film. To jest połączenie horroru i komedii. Jestem ciekaw, czy u was takie połączenie horroru i komedii dzisiaj się wydarzyło. Co u was strasznego? Odpowiedzcie na to pytanie. Może strasznie wam się nie chce teraz wracać z długiego weekendu, bo jest wam tak cudownie na przykład nad morzem albo w górach. Albo robicie obiad i straszny bałagan się w kuchni zrobił, ale wiecie, że warto ten bałagan przetrwać, bo będzie pyszny obiad. Albo strasznie wam się chciało dzisiaj zjeść truskawki tak jak mi przed wyjściem do radia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co u was strasznego? Oczywiście z przymrużeniem oka. Śmiało się nagrywajcie, a ja was za chwilę wyślę do kina na straszny film, ale wcześniej zagram hity na czasie. David Guetta i Teddy Swims już teraz.

0: Ona też z nami odpoczywa na długim weekendzie. Lola Young w Radiu SK, ale my nie odpoczywamy od grania nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Za chwilę was wyślę do kina na straszny film, spokojnie, ale wcześniej zagram nowość, bo my to wam robimy. Czy

And Superstars to Christian Marci, włoski producent, który teraz przynosi nam nowość, która włącza lato. Christian Marci, Summer's Magic, tak ten numer się nazywa. Brzmi jak wakacyjna imprezka na plaży. Posłuchajcie, poczujcie to.

0: Adam Lambert i jego Miasto Duchów w Radiu SK. To tak w klimacie tego, co się teraz na antenie Radia SK wydarzy, bo ja mam dla was zaproszenie na straszny film. I zapytałem was przed chwilą, co u was strasznego się wydarzyło, Sylwia?
1: Mi się dzisiaj strasznie nie chciało wstawać, ale umówiłam się ze znajomymi na poranne bieganie, więc trzeba było pójść, ale koniec końców było super, więc właśnie z tą ekipą, z którą dzisiaj byłam na bieganiu, chętnie poszlibyśmy do kina.
0: Ej, no to idealnie się składa, skoro byliście na bieganiu, to znaczy, że w kinie będziecie mogli przez cały seans obżerać się najbardziej kalorycznymi przekąskami. Od nachosów z sosem, przez popcorn, przekąski, jakieś tam batony i jeszcze słodkie napoje. Wszystko wyjdzie wam teraz kalorycznie na zero, bo bilety już macie. Sylwia, lecą do ciebie 4 zaproszenia na straszny film. Dobrej zabawy.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszystko brzmi lepiej.
5: W harmonii.
4: Dwa głosy współgrają.
5: Ze sobą.
4: Przekazują z lekkością.
5: Trudne wiadomości.
4: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
5: Harmonizer.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
6: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykkeli. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie. Ja was wcześniej zapytałem, co u was strasznego w tę niedzielę. Oczywiście z przymrużeniem oka. I teraz Tomek, znaczy nie Tomek, tylko Marek, ma dla nas upiorną głosówkę. Posłuchajcie.
1: Zadzwoniła teściowa.
0: Po tonie głosu słyszymy, że raczej to nie było zaproszenie na niedzielny obiad.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: I porek.
16: Miasto na czasie.
17: Agnieszka Kucjas, cześć. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Zawodnicy odwiedzą różne strefy, m.in. badmintona, zdrowych smaków czy kreatywną, w których będą ładować baterie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
18: Strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
17: To wszystko 14 czerwca o 15 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. A jeśli macie ochotę wybrać się do kina, piszcie do nas na antena@sk.pl z hasłem Helios. Mamy dla Was bilety do kin tej sieci w Katowicach, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Bielsku Białej i Żorach.
19: Jest 14, zaczynamy SK News. Marcin Pracki, dzień dobry. Kierowca taksówki na aplikację został zatrzymany. Czeka teraz na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia walczy cały czas o życie. Kierowca przewozu osób próbował zawracać i doprowadził tam do zderzenia z innym autem. Zatrzymany kierowca to obywatel Turcji.
20: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
19: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej i usłyszy zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym. Kierowcy spore korki przed bramkami na autostradzie A1. Kilkukilometrowy zator ustawił się w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Łodzi. Swoje kierowcy muszą też odstać przed bramkami w Rusocinie. Maja Chwalińska rozkochała w sobie kibiców tenisa. Jej finałowy mecz Rolanda Garrosa oglądały miliony widzów, między innymi w beskidzkim klubie tenisa w Bielsku Białej.
21: Jesteśmy zadowoleni, cieszymy się, że Maja dotarła tak daleko.
22: Dziękujemy za te 3 tygodnie, piękne 3 tygodnie.
19: Chwalińska dzięki dotarciu do finału w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu.
23: Podczas wczorajszego finału nawet sam Brad Pitt, słuchajcie, oklaskiwał zagranie Maji Chwalińskiej. To było prawdziwe tenisowe kino akcji, a żeby zachwycić Brada Pitta, to słuchajcie, trzeba umieć, a Maja to potrafi. Zostańcie z Eską, bo ja za chwilę zajrzę Maji Chwalińskiej do portfela, bo

I już jesteśmy naładowani energią na nowy tydzień. Katy Perry w Radiu SK 16 po 14, a konto Mai Chwalińskiej, bankowe konto, też już jest teraz doładowane i to solidnie. Nasza tenisistka, przypomnę, została wicemistrzynią French Open, wskoczyła na 21 miejsce w rankingu FIFA. No i zarobiła gigantyczne pieniądze, bo za bycie finalistą French Open dostaje się 1 400 000 euro premii, czyli w przeliczeniu na złotówki prawie 6 milionów złotych. Myślę, że wystarczy jedno zalogowanie się na konto bankowe i Maja Chwalińska zapomni o tym przegranym finale. Ktoś tu nie będzie oszczędzał w tym roku na wakacjach. A już teraz Alex Warren nam przygrywa na pianinku tak relaksująco.

0: Nie spieszymy się. To jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Benson Boone, Mystical Magical. No magiczne rzeczy to się teraz dzieją w eskowej aplikacji na smartfony, bo uwaga, zabawki dziecięce robią radio. One się budzą, kiedy dziecko pójdzie spać albo kiedy dziecko pójdzie do szkoły. One żyją i funkcjonują i mają specjalną stację radiową. Odpalajcie SK Toy Story Radio. My wam mówimy, co się dzieje w dziecięcym pokoju. Nadajemy specjalne newsy.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga, współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Niech ktoś świnkę skarbonkę przebada. O, ona pewnie dawno nie była badana. Jeśli chcecie zobaczyć, co się dzieje w świecie Toy Story, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w eskowej apce na smartfony i na sk.pl. A na naszej eskowej playliście też niezłe rzeczy czekają. Plan B od PZ-a to już za chwilę.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleń.

0: Enduro Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: I po reklamie.

utalentowany aktor i świetny piosenkarz. Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie i rozdajemy wam bilety. Teraz mam dla was aż 4 zaproszenia na film

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5 % na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: I po reklamie.
17: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek ważna informacja dla kierowców z S8 na Mazowszu. Między węzłami Lucynów i Mostówka koło Wyszkowa zderzyło się 6 pojazdów. Oba pasy w stronę Warszawy były zablokowane. Służbom udało się je już udrożnić, ale utrzymuje się tam spory korek. Rosyjski dron uderzył w magazyn niedaleko elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Na miejscu wybuchł pożar, jednak poziom promieniowania nie uległ

0: Zmianie. Więcej o tym ukraiński korespondent Eski Ołek-Biłecki.
1: Bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego, oddalony około 15 km od czarnobylskiej elektrowni. Oświadczenia w tej sprawie wydały Sztab Generalny oraz Państwowa Agencja Atomowa. Według ich danych w momencie ataku nie przechowywano tam zużytego paliwa.
0: A na miejsce jadą międzynarodowi eksperci. Po kobiecym finale czas na finał Rolanda Garrosa tenisistów. Właśnie w tej chwili na korcie centralnym w Paryżu rozpoczyna się pojedynek między Flavio Cobolim a Aleksandrem Zwieriewem. Obaj po raz pierwszy grają w finale turnieju Wielkiego Szlema.
2: A Eska, jak rasowy tenisista, też teraz serwuje hity na czasie i bilety do kina. Kogoś z was w tej godzinie wyślę do Cinema City na Władców Wszechświata. Tylko najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia Eska. Dlaczego jesteście superbohaterami tego weekendu, tej niedzieli? A może takiego superbohatera znacie? Kto i dlaczego? Czekam na głosówki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK, a my szukamy bohatera tego weekendu. No i chyba namierzyliśmy go, słuchajcie. Mąż Klaudii jest naprawdę wzorem do naśladowania, posłuchajcie.
1: Dziecko zabrał na działkę, pojechali na wycieczkę rowerową, a ciężarną żonę wysłał na masaż. Także dziękuję ci bardzo, no i jesteś bohaterem. Ale tylko w dniu dzisiejszym, pamiętaj.

ale mam kolejny pomysł na to, gdzie można dzieci zabrać, kiedy żona będzie odpoczywać. Wysyłam całej waszej rodzinnej ekipie bilety do kina. 4 zaproszenia do Cinema City na film Władcy Wszechświata. Dobrej zabawy!

0: hit zawsze na czasie. Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i nie każdy bohater nosi pelerynę. Bohaterowie często noszą ślubne obrączki. Staszek dzisiaj jest bohaterem. Czekajcie, nie gra Staszek. Jeszcze raz. O!
1: Jako superbohatera dzisiejszej niedzieli mogę wskazać siebie. Tym razem to nie ja byłem nieznośny, tylko moja żona. A mimo to znosiłem to dzielnie.
0: Stasiu, gratuluję. Przetrwa-

0: Miałeś marudzenie żony, czyli teraz tak mniej więcej miesiąc spokoju przed tobą.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez panik.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Kaufland jest!
18: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
20: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
19: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
20: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
19: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
21: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: RTV Euro AGD.
24: Jak okazje?
23: To w euro.
24: Emocje rosną.
23: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.

0: Tak wam pięknie gramy w niedzielne popołudnie, aż miło dla ucha się zrobiło. To Olivia Rodrigo w Radiu SK, a w ten długi weekend miało miejsce wielkie wydarzenie. I wcale nie mówię tutaj o French Open, o sukcesie Mai Chwalińskiej. Było coś prawie tak wielkiego, jak ten sukces, czyli 10. rocznica ślubu Wojtka Szczęsnego i on i jego żony Mariny. Z tej okazji, słuchajcie, zrobili wielką imprezę, zaprosili wielkie gwiazdy. Na tej imprezie był Robert Lewandowski z żoną, Roxy Węgiel z mężem, Julia Wieniawa, aktorka była, nawet był występ rapera Maty i nawet na tej imprezie był nasz eskowy Jankes. Także słuchajcie, wszystko było zrobione z pompą, na bogato. Także szacun dla Wojtka Szczęsnego. Nie, że imprezę zorganizował, tylko że datę zapamiętał.
1: Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
12: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
10: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell.

0: Nie? Odwiedź salon Multi Design w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.
6: Miasto na czasie.
7: Agnieszka Pucjas, cześć. W arenie Prysiro Gliwice po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć upiorę w operze.
8: Scenografia, stroje i wszystko, co organizatorzy przygotowali, jest bardzo spektakularne. Będzie to jedyna okazja, żeby zobaczyć ponad 100-osobowy zespół światowej klasy artystów, którym towarzyszyć będzie orkiestra grająca na żywo.
7: Mówi Anna Marek z Areny. Spektakl wyłącznie w angielskiej wersji językowej będzie wystawiany od 12 do 16 czerwca. A jeżeli macie ochotę wybrać się do kina, piszcie na antena@sk.pl. Helios. Mamy dla Was bilety do kin tej sieci w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Bielsku Białej i Żorach.
9: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem karetki na Krajowej 74 na Lubelszczyźnie.

0: Ostrzeżenia wydano też dla części Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur, Łódzkiego oraz Mazowieckiego. W tych regionach może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawić się grad. Do tego dojdzie silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty obowiązują do wieczora. Noc powinna być już spokojniejsza.
1: Pierwsza porażka polskich siatkarek w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Polki na zakończenie turnieju w Nankinie przegrały z Chinkami 1-3. Wcześniej kadra Stefano Lavariniego pokonała Belgię, Czechy i Serbię. Teraz biało-czerwone przeniosą się do Bangkoku, gdzie 17 czerwca ruszy kolejny turniej.
2: A my się pakujemy razem z wami do samochodu i wracamy z długiego weekendu. SK zadba o playlistę, a tu same dobre hiciory dla was mam. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, dopóki się nie znudzisz, będzie nówka sztuka od Dawida Podsiadło. A na początek hit, którego teraz słucha cały świat. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Justin Bieber i Nicki Minaj. I umówmy się, długi weekend jeszcze trwa, on się jeszcze nie kończy. Dopiero godzina 16.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Jaki to piękny czas dla polskiego tenisa. Wiktor Waligura w Radio SK. Gramy niedzielne, weekendowe, długo weekendowe hity na czasie. A Maja Chwalińska staje się nową gwiazdą internetu, słuchajcie. Ona może zostać śmiało influencerką. Po jej wielkim sukcesie na French Open, przypomnę, została wicemistrzynią świata. Liczba obserwujących Maji Chwalińskiej na Instagramie wystrzeliła po prostu w kosmos. Jeszcze dwa tygodnie temu Maja Chwalińska, słuchajcie, miała 24 tysiące obserwujących na Instagramie, a teraz odświeżam i patrzę, że ma, uwaga, 460 tysięcy, czyli ponad 400 tysięcy obserwujących więcej w ciągu kilku dni i ta liczba z godziny na godzinę rośnie i to tysiącami rośnie, to naprawdę się rozpędza. Także Maju, gratulujemy serdecznie i czekamy na kody zniżkowe.

0: i Skyfire, Charlie Puth w Radio SK. Trochę nas rozkołysali, dlatego teraz trochę przyspieszymy, żebyście nie usypiali za kółkiem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radio SK codziennie grają nowości. To jest jak przerwa na kawkę i hot doga w długiej trasie. To jest stały punkt naszej podróży. I teraz kolejna nowość od włoskiego trio, które doskonale znacie z Eski, na przykład z tego. Oczywiście Meduza. Ci panowie co jakiś czas miksują na antenie Radia SK w programie SK Live Remix w piątkowy wieczór, a teraz mają do nas nowość, która na pewno nie pozwoli wam zasnąć za kółkiem, nie będzie ziewania, nawet na fotelu pasażera. Meduza i Silence, już teraz w Radiu SK.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Długi weekend zbliża się do końca, ale słuchajcie, to jest wbrew pozorom bardzo dobra informacja, bo z każdym dniem coraz bliżej lata. A my wam organizujemy rozpoczęcie lata pod palmami, w gorącej wodzie i z hitami na czasie. I to jeszcze bez wyjeżdżania za granicę. Mamy dla was, dla całej waszej ekipy zaproszenia na rozpoczęcie lata z Eską w Parku Wodnym Santago. Już 20 czerwca Eska in the Sun, wielka imprezka pod palmami. Załatwiamy nocleg i jeszcze 500 kieszonkowego dokładamy i zgłoszenia są, słuchajcie, darmowe. Wpadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie. Radio
1: SK. Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 000 zł. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe.

0: Start, 9. edycja, dostępnym na alior.bank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

0: Ten numer pomaga zapomnieć o dniu na P. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest chyba fart roku. Nasza słuchaczka Agnieszka jest największą szczęściarą tego weekendu.
1: Dzisiaj podjechałam na stację mając 0 km zasięgu i auto zgasło mi centralnie pod dystrybutorem. Także życzę wszystkim, aby ten weekend każdemu się zakończył tak jak mnie, pozytywnie i z takim szczęściem.
0: To zatrzymać się na stacji benzynowej z zerowym zasięgiem to jest mniej więcej takie szczęście, jak w ostatniej chwili podnieść przykrywkę garnka z kipiącymi ziemniakami. A może wy w czymś mieliście farta w ten długi weekend? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z czym wam się przyszczęściło, krótko mówiąc?

0: she's a sexy chick.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV EURAGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV EURAGD i na euro.com.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na ca24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto.

0: Złotych. Media Expert. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.
6: Jest 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Gwałtowne burze przechodzą właśnie przez Pomorze i Kujawy. W czasie nawałnicy na tory między Słupskiem a Ustką spadło drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna. Ruch pociągów jest wstrzymany, a spółka Polregio organizuje tam autobusy zastępcze. Kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskim. W pobliżu Barczewa doszło do pożaru autobusu. Nie ma osób poszkodowanych, a 16 w stronę Olsztyna jest zablokowana. Smoki opanowały dziś Kraków. Jego ulicami przeszła wielka parada smoków. Przemarsz ruszył spod Wawelu i dotarł na rynek główny, gdzie wybrano najpiękniejszego smoka.
7: Ten niebieski był super. Taki błyszczący, wielki.
8: Ten różany, bo lubię przyrodę.
7: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
8: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
6: A parada już zakończona, ale do 19 można jeszcze wziąć udział w smoczym pikniku rodzinnym.
9: A ja was zapytałem, z czym wam się poszczęściło w ten długi weekend i Paweł pisze, że miał ściany w salonie malować, ale pech chciał, no że niestety nie udało się znaleźć tej farby, którą żona chciała i malowanie trzeba przełożyć, prawda? A wam z czym się poszczęściło? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny na drogę powrotną do domu. Jeśli akurat tematy do rozmowy się skończyły i jest cisza w samochodzie, no to dajcie głośniej, bo tu jest dobry bas, dobry rap. PZ Jauer w SC.

0: Lady Gaga w Radiu SK. Przed chwilą pytałem o waszego farta w ten weekend. Paweł mówił, że no niestety nie dał rady kupić odpowiedniej farby do malowania ścian w salonie i miał wolne. Adam miał coś podobnego.
1: A mnie to dzisiaj się tak fuksło, że jak wczoraj gładzi nałożyłem, a deszczyk padał i taka wilgotność, że nie wyschło do dzisiaj. Czyli nie ma szlifowanka, niedziela wolna. Pozdrawiam.
0: Tak zwana siła wyższa. Ja jestem pewien, że wielu osobom w ten weekend deszcz uratował życie, bo tak czasami jest na przykład, jak nie chce nam się iść na grilla do znajomych, prawda? A jak spadnie deszcz, no to niestety z bólem serca trzeba przełożyć.

0: Safaja, Ed Sheeran w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tymczasem w Nowym Jorku trwa wielki pokaz polskiej mody, Polish Fashion Day, w konsulacie generalnym RP na Manhattanie. Polscy projektanci prezentują swoje najnowsze kolekcje. Znaczy no, taki Polish Fashion Day to nie tylko w Nowym Jorku w ten długi weekend się odbywał, ale też na każdej procesji w Boże Ciało.
1: Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
20: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
21: Widaron.
20: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
21: Widaron.
20: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
21: Widaron.
20: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
21: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
22: Od lat.

0: Impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: I po reklamie.

0: mocno imprezkowa nowość od Alefarbena. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jeszcze Bogusia chciała się pochwalić swoim weekendowym fartem, bo się dzisiaj wyspała.
1: Moje dzieci jak nigdy nie obudziły się o 7 w niedzielę i nie pytały, czy mama już wstała.
0: Bogusia, istnieje spora szansa, że jutro dzieci też chętnie dłużej pośpią i na pewno mamy budzić nie będą.

0: przecież taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
13: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta

0: Od 24 do 26 lipca na Śląsku odbędzie się 82. Rajd Polski. Na zawodników czeka 187 km zaciętej walki, mówi mistrz Polski, rajdowiec Jakub Matulka.
1: Na każdym odcinku charakterystyka może się zmieniać kilka razy. Raz mamy śliski i równy asfalt, raz podbijający, ale przyczepny.
0: Na kibiców czeka baza na Stadionie Śląskim.
2: Jest 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki zapraszam, a na początek raport z dróg, bo trwają na nich powroty z długiego weekendu. W tej chwili spory korek na podkacie na S17 na wysokości Garwolina. Doszło tu do wypadku z udziałem motocyklisty. Korek w stronę Warszawy ma blisko 9 km. Spory ruch także na autostradzie A1, na niej zatory aktualnie przed bramkami w Rusocinie i Nowej Wsi. To na jezdni w kierunku Łodzi. Postać trzeba kilkanaście minut. Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros jutro rano wróci do Polski. Polska tenisistka dotarła w turnieju do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Dziś jeszcze Polka była rozchwytywana przez media.
3: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
2: Na samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje jutro o 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Jeszcze Formuła 1. Andrea Kimi Antonelli jadący Mercedesem wygrał wyścig o Grand Prix Monaco. To jego piąta wygrana z rzędu w sezonie, dzięki której Włoch umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.

0: To jest Radio ESK.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro.

0: Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: I po reklamie.
6: Witam Państwa ponownie. Kochamy ludzi, którzy są duszą towarzystwa, dowcipnisiów potrafiących wszystkich rozbawić, ale nawet w śmiechu może serce boleć, a radość może się skończyć strapieniem. O czym boleśnie przekonał się bohater naszej dzisiejszej historii. Uznanie, jakiego oczekiwał, nie nadeszło, więc zamknął się w grubej skorupie, by chronić się przed bólem. Bólem, który zniknął, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
7: Kolejny drink. Nie za dużo?
8: Spokojnie, dla ciebie też wystarczy, gdybyś tylko chciała.
7: Wiesz, że ja nie piję.
8: Postawiłem bar w domu, żebym tu mógł się napić, ale dobrze jest mieć towarzystwo, jest zabawnie.
7: Wolałabym, żebyś wcale nie pił.
8: Mam stresującą pracę, kochanie. Muszę odreagować.
7: Zawsze jest jakiś pretekst.
8: Rozchmurz się, Dee. Pojedziemy na wakacje, tylko ty i ja. Wybrzeżem oceanu, do Karmelu.
7: Bardzo bym chciała, ale co z dziećmi?
8: Zostawimy je z twoją mamą.
6: Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Być może ulice miasta nie wyglądają jak dżungla, ale dla bezdomnych są czymś właśnie takim. Wokół czyhają drapieżniki, które tylko czekają na niewłaściwy ruch, który może okazać się ostatnim. Dlatego drzwi naszej misji zawsze są otwarte dla tych, których życie pozbawiło domu, pracy, rodziny. Codziennie korzysta z tego ponad 800 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Zapewniamy im nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Wszystko to za darmo dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. Ale na tym nie koniec. Ponieważ naszym celem jest głęboka i trwała zmiana ich położenia, duszpasterze i doradcy duchowi zapoznają ich z tym, który jako jedyny może naprawdę zmienić ludzkie życie. Ci, którzy decydują się pójść za nim, zyskują siły, by uporać się z trudną przeszłością i zacząć wszystko od nowa. I o takich właśnie przemianach opowiadają już w 14 językach nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3206 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
8: Czy to nie piękna trasa, Dee?
7: Niesamowita, aż zapiera dech w piersiach. Strach pomyśleć, co by było, gdybyśmy polecieli w dół. Do morza musi być jakieś 300 metrów.
8: Pewnie tak. Uwielbiam jeździć tą drogą. Widoki są niezrównane.
7: Kochanie, patrz proszę na drogę.
8: Spokojnie. Gorzej mają ci, którzy jadą w drugą stronę, samą krawędzią klifu.
7: Uważaj, znowu ostry zakręt.
8: No nie. Co on wyrabia?
7: Jedzie wprost na nas.
8: Nie mam gdzie uciec.
6: Nikt nie jest w stanie przewidzieć czołowego zderzenia ani jego skutku.

0: słów. To miało prowadzić do następnego, w wyniku którego nasz bohater odkrył swoją prawdziwą naturę. Druga część historii Dina i Dee Mader już teraz w Wyzwolonym.
1: Urodziłem się w małym miasteczku w centralnej Minnesocie, gdzie większość mieszkańców miała niemieckich przodków. Byłem najstarszym z trójki rodzeństwa. Najbardziej bolesnym wspomnieniem z dzieciństwa jest dla mnie brak uznania ze strony ojca. Nazywał mnie Stupid, od głupka, Stupid. Na wszelkie sposoby starałem się zasłużyć na jego pochwałę. Pilnie uczyłem się w szkole parafialnej. Odnosiłem też sukcesy w sporcie, ale ojca nic nie było w stanie zadowolić. Był dyrektorem dużego zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego. Ciężko pracował i ostro pił.
2: Tato, uważaj. O mały włos nie wjechałeś do rowu.
3: Co ty tam wiesz, głupolu? Ja do rowu!
2: Skręcasz, tato! No i przejechałeś zjazd na farmę wujka Karla. Tato, musisz zawrócić. Tato! Obudź się! No obudź się, tato!
1: Tata stracił przytomność. Ja miałem zaledwie 13 lat i byłem drobnej budowy, ale udało mi się zatrzymać samochód i zepchnąć ojca na siedzenie pasażera. Potem pojechałem na najbliższą farmę i poprosiłem gospodarza, żeby mi pomógł zawrócić samochód, bo ja nie umiałem cofać. Farmer zaoferował się, że podwiezie mnie do wujka, ale odmówiłem i sam pojechałem. Mama czekała tam na mnie i wybiegła mi na spotkanie.
4: Tak się o ciebie martwiłam, Dean. Gdzie tato? Dlaczego ty prowadziłeś?
2: Tata cały dzień pił i stracił przytomność podczas jazdy.
4: Wielkie nieba, wiedziałam, że coś takiego się w końcu wydarzy.
2: Mówiłem do niego, ale on nie odpowiada.

0: Zmartwiłam, Dean. Gdzie tato? Dlaczego ty prowadziłeś?
1: Tata cały dzień pił i stracił przytomność podczas jazdy.
0: Wielkie nieba, wiedziałam, że coś takiego się w końcu wydarzy.
1: Mówiłem do niego, ale on nie odpowiada.

0: Cię dusić i auto w końcu stanęło. Nad samym stawem.
1: Mogliście się zabić.
0: Wszystko przez tę wódkę, mamo. W życiu nie wezmę do ust tego świństwa.
2: Tej obietnicy niestety nie dotrzymałem. Podobnie jak wielu innych. W szkole, mimo że przykładałem się do nauki, miałem problemy. Kiedy wywoływano mnie do odpowiedzi przed całą klasą, ogarniał mnie taki strach, że miałem pustkę w głowie. Szybko odkryłem, że alkohol uwalnia mnie od strachu i w wieku 16 lat piłem już z kolegami. Latem dorabiałem sobie na farmie wujka, który nauczył mnie, co to jest etyka pracy. A wieczorami spotykałem się z kumplami nad jeziorem i piliśmy piwo. Kiedyś wypiłem za dużo.
3: No to teraz popatrzcie na ten skok!
4: Miałem Dean! Dean, tu jest za płytko!
5: Przecież tu jest tylko pół metra wody! Coś się stało! On się nie rusza! Pomóżcie mi go wyciągnąć, jest nieprzytomny!
2: Uderzyłem głową tak mocno, że podbródek wbił mi się w klatkę piersiową, co uchroniło mnie przed złamaniem karku. Karetka nie mogła przyjechać, więc koledzy zawieźli mnie starym Fordem do szpitala w najbliższym mieście oddalonym o 40 kilometrów. Lekarze byli zdumieni, że nie zginąłem na miejscu, ani nawet nie złamałem sobie kręgosłupa. Mnie jednak ta lekcja niczego nie nauczyła. Choć ważyłem niecałe 40 kilogramów, grałem w futbol i nawet zdobywałem punkty dla drużyny, dzięki czemu wygraliśmy nie jeden mecz. Bywało, że z teoretycznie silniejszymi rywalami. Po każdym z takich zwycięstw wracałem do domu z nadzieją, że tata mnie pochwali. On jednak nigdy nie powiedział mi dobrego słowa. Nigdy też nie powiedział, że mnie kocha. Dokładałem więc do swojej skorupy kolejne warstwy i dalej piłem. W dniu rozdania dyplomów piłem od rana i do domu wróciłem tuż przed ceremonią.
6: Ty skończony idioto! Zepsułeś całą uroczystość i złamałeś serce, mamie!
7: Dam radę, tato! Au! Nie kop mnie, tato! Ja wytrzeźwieję!
6: Skończony głupek! Ała!
2: Wytrzeźwiałem na tyle, żeby jakoś przetrwać uroczystość, po której tata zaproponował mi i mojemu koledze uczczenie wódką uzyskania dyplomu. Zrozumiałem ironię sytuacji. Tydzień później, jak tylko ukończyłem 18 lat, zgłosiłem się do wojska, do sił powietrznych marynarki. Przeszedłem szkolenie dla rekrutów, potem kurs na kontrolera lotów, ale nie zdałem końcowego egzaminu. Zdesperowany pojechałem do domu na przepustkę. Upiłem się i straciłem przytomność w wykopie, który ojciec przygotował pod fundamenty przybudówki. Rano znaleźli mnie tam rodzice. Mama płakała, a tata jak zwykle zwyzywał mnie od głupków. Do wojska wstąpiłem, żeby zobaczyć trochę świata, więc zgłosiłem się na rejs po Morzu Śródziemnym. Byłem kadrowym, zajmowałem się dokumentacją naszego oddziału. W trakcie rejsu ciężko pracowałem, ale podobnie jak ojciec, w wolnych chwilach ostro też piłem. Zwłaszcza kiedy zawijaliśmy do portu. W Neapolu spiłem się tak, że w łodzi odwożącej nas na statek straciłem świadomość.
8: Wszyscy na pokład!
9: No, idziemy.
8: No już, ruszacie! Ej, marynarzu, obudź się! No rusz się, zapity gnoju!
7: Co? Ja wcale nie jestem pierwszy. Za stół do wody.
8: Człowiek za burtą! Nie wypływa! Utonie w tej kurtce!
7: Na pomoc! No, na pomoc!
8: Mam cię!
2: Wciągnęli mnie z powrotem do łodzi, a potem przetransportowali na okręt. Wtedy też mogłem zginąć, zmiażdżony pomiędzy łodzią a burtą lotniskowca. Ale pić nie przestałem. Ale że dobrze wykonywałem to, co do mnie należało, z wojska wyszedłem z wyróżnieniem, dokładnie w dniu moich 21 urodzin. Po powrocie do domu za zaoszczędzone pieniądze kupiłem samochód. Już po paru dniach zostałem zatrzymany za przekroczenie prędkości. Kiedy się okazało, że nie mam przy sobie prawa jazdy, wcisnąłem policjantowi, że właśnie po nie pędziłem. Puścił mnie, a ja z radości natychmiast spiłem się tak, że wracając do domu na zakręcie wypadłem z drogi, przeleciałem przez rów i zatrzymałem się na jakimś płocie. Straciłem świadomość i tak przetrwałem noc, a rano...

0: Co? O nie.
1: Co ty robisz w tym rowie?
0: A, cofałem i mnie ściągnęło.
1: Wczoraj mówiłeś, że wracasz po prawko. Gdzie je masz?
0: Mam tylko pozwolenie.
1: Mader, stawiam ci następujące zarzuty. Jazda po pijanemu, bez prawa jazdy i stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.
2: W tym momencie został wezwany do innego wypadku i jakimś cudem mi się upiekło. Ale nadal niczego się nie nauczyłem. Jesienią rozpocząłem studia, ale wciąż ostro piłem. Któregoś dnia po pijaku zdemolowałem na parkingu 3 samochody. Trafiłem do aresztu, a moje nazwisko znalazło się w lokalnej prasie, co bardzo zabolało mamę. Po tym skandalu rzuciłem studia i przeprowadziłem się do Minneapolis. Jednak mój problem z alkoholem przeprowadził się wraz ze mną. Któregoś dnia pomyliłem domy i straciłem świadomość na czyjejś kanapie. Zaskoczona gospodyni znalazła mnie tam rano, ale udało mi się uciec, zanim wezwała policję. Wiedziałem, że muszę coś ze sobą zrobić. Próbując uciec od nałogu, wyjechałem do Kalifornii, ale poza scenerią nic się nie zmieniło. W święto pracy tak się upiłem, że zamierzałem skoczyć z dachu naszego bloku do basenu. Ktoś jednak wezwał policję, która zgarnęła mnie do izby wytrzeźwień. We wtorek stanąłem przed sędzią.
3: Dean Mather, co pan ma na swoją obronę?
2: Jestem winny, wysoki sądzie.
3: Spędził pan weekend w celi w Lincoln High?
2: Tak, wysoki sądzie.
3: Czy to doświadczenie czegoś pana nauczyło?
2: Tak, wysoki sądzie. Nigdy więcej nie tknę alkoholu. Pracowałem jako sprzedawca w firmie handlującej kasami sklepowymi. Do czasu, aż odkryłem, że szef nie płaci podatków. Powiedziałem mu o tym i zrezygnowałem. Następnie zatrudniłem się w biurze pośrednictwa pracy. Pewnego dnia dostałem silnych bólów żołądka. Lekarz, do którego pojechałem taksówką, natychmiast skierował mnie do szpitala, gdzie stwierdzono pęknięcie wrzodu, co dawało mi 50% szans na przeżycie. W czasie operacji okazało się, że pękł nie wrzód, ale wyrostek robaczkowy i doszło do zakażenia całej jamy brzusznej. Przez 3 dni leżałem na oddziale intensywnej terapii. Wypisano mnie dopiero po 2 tygodniach. Tęskniłem za rodziną. Pojechałem więc do Minnesoty. Kiedy mama mnie zobaczyła, o mało nie zemdlała, bo tak bardzo schudłem.
4: Dean, jak ty wyglądasz? Jaki ty jesteś chudy.
2: Brakuje mi twojej kuchni, mamo.
4: Usiądź. Zaraz zrobię ci coś do jedzenia.
2: Z początku myśleli, że pękł mi wrzód, bo miałem bardzo obrzęknięty żołądek. Ale w czasie operacji okazało się, że to pęknięty wyrostek.
4: Mogłeś umrzeć, synu.
2: Tak. Powiedzieli mi, że mogę nie przeżyć i żebym powiadomił rodzinę. Ale nie chciałem cię martwić.
4: Tak mi przykro, że byłeś tam sam.
2: A fakt, to prawda. Samotność była najgorsza w tym wszystkim. Nikt się mną nie interesował. A poza jedną dziewczyną. Ma na imię Dee.
4: Jak ją poznałeś?
2: Pomogłem jej znaleźć pracę, a potem ona zadzwoniła do szpitala. Nie mogłem przestać myśleć o Dee. Więc jak tylko wróciłem do Los Angeles, zadzwoniłem do niej. Poszliśmy razem na lunch i zaczęliśmy się spotykać. Była przemiłą dziewczyną, ale pozostawała pod silnym wpływem swojego ojca.
5: Jestem ateistką, Dean, tak jak mój ojciec.
2: Żartujesz?
5: Nie. On nie wierzy w Boga, ja też nie.
2: Nie rozumiem, jak można patrzeć na świat i być ateistą. Przecież ktoś musiał stworzyć to wszystko. Musi być jakiś stwórca.
5: Tata miał złe doświadczenia z religią.
2: Ale ty nie musisz we wszystkim go naśladować, Dee. Ukrywałem przed nią moje uzależnienie, myśląc, że jak się pobierzemy, to przestanę pić. Ale po ślubie, który wzięliśmy w Las Vegas, żona szybko odkryła mój nałóg. Rok później urodził się nasz pierwszy syn, a po 2 latach następny. Zatrudniłem się w firmie produkującej opony, gdzie awansowałem na menadżera. Stopniowo coraz bardziej zaniedbywałem rodzinę Widząc, jak alkohol niszczy nasz związek, pomyślałem, że może gdybyśmy mieli dom, byłoby inaczej. Kupiliśmy więc dom w Orange County. W którąś sobotę mieliśmy wieczorem wyjść z żoną do restauracji, ale wróciłem do domu dopiero po północy. Nie spodziewałem się tego, co zdarzyło się rano.
4: Dean, musimy porozmawiać.
2: Wiem, kochanie. Przepraszam za wczorajszy wieczór. Wiesz, jak to jest.
4: Właśnie o tym chciałabym porozmawiać. Mam zamiar zabrać dzieci i odejść od ciebie, Dean.
2: Co? Dlaczego?
4: Nie mogę tak dłużej. Co wieczór wracasz pijany, często po północy. Co ja mam z tego życia?
2: Nie rób tego, Dee. Zmienię się, obiecuję. Błagam, nie zostawiaj mnie. Kocham cię. Wiesz, co zrobię? Urządzę tu barek i będę pił w domu. Pomyśl tylko, ile zaoszczędzimy. Im więcej będę pił w domu, tym więcej zaoszczędzę.
6: Alkoholicy to najlepsi manipulanci. Po urodzeniu córki Dee była coraz bardziej przygnębiona. Chciałem przestać pić, ale nie potrafiłem. Pomyślałem, że może urlop dobrze by nam zrobił, więc zostawiliśmy dzieci z mamą Dee i pojechaliśmy wzdłuż wybrzeża oceanu. To wtedy samochód, który wypadł z drogi, o mało nas nie staranował. Ostro przyhamowałem, ale nie miałem gdzie uciec. A tamten wóz uderzył w barierki z taką siłą, że przeleciał nad nami i wylądował jakieś 3 metry dalej.
2: Byłem pewny, że będzie czołówka. Powinniśmy już nie żyć, Dee. On po prostu przeleciał nad nami, tuż nad nami.
4: Mieliśmy niesamowite szczęście.
2: Gdyby nas uderzył, byłoby po nas. Nie do wiary, że jeszcze żyjemy.
6: Tamten wóz był do kasacji, a my mieliśmy zaledwie lekkie wgniecenie w dachu. Ja po tym zdarzeniu byłem kompletnie roztrzęsiony, a Dee cały czas wydawała się w pełni opanowana. Jednak w nocy w pokoju hotelowym obudziła się z krzykiem. Bóg na pewno istnieje, na pewno istnieje. Zapewniałem ją, że zaczniemy chodzić do kościoła i zaczęliśmy od razu po powrocie do domu. Pewnego dnia zauważyłem w niej jakąś zmianę.
4: Muszę ci coś powiedzieć, Dean. Przyjęłam Jezusa jako swojego Zbawiciela.
2: A co ja od tylu lat próbuję ci powiedzieć?
4: Ale mówimy o dwóch różnych rzeczach. Przeczytaj ten traktat.
2: Skąd to masz?
4: Od Shilly. To ta sąsiadka z naprzeciwka. Przeczytała mi wspaniałe wersety z Biblii, jak choćby ten z traktatu. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Chrystus umarł za nasze grzechy, Dean. Nigdy tak o tym nie myślałam. I jeszcze to. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.
2: Chcesz, to wiesz. Nie zamierzam ci tego odbierać.
4: Nie możesz mi tego odebrać. Nikt nie może.
6: Dee zaczęła chodzić z dziećmi do kościoła naszej sąsiadki, ale mnie duma nie pozwalała chodzić z nimi. Zacząłem pić jeszcze więcej, co sprawiało, że czułem się coraz bardziej przegrany. Wieczorami Dee czytała mi Biblię.
4: Ewangelia Jana, rozdział 14. Jezus mówi: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli.
6: Po kilku wersetach zawsze zasypiałem. Martwy człowiek słuchający żywej księgi. W którąś sobotę Dee zadzwoniła do mnie do pracy.
7: Dean, nasz samochód zachowuje się jakoś dziwnie. Bałam się nim jechać, więc poprosiłam Dave'a, żeby do niego zajrzał.
2: Tego gościa z naprzeciwka?
7: Tak. Przejechał się kawałek i stwierdził, że z przednią osią coś jest nie tak.
2: Powiedz mu, żeby dał sobie spokój. Mam swoich mechaników.
6: Kiedy wieczorem wróciłem do domu, nasz sąsiad właśnie skończył naprawiać nasz wóz. Dee mówiła do niego bracie, a on do niej siostro.
2: słowa, które przeszyły mi serce. Słyszałem o pierwszych

0: chrześcijanach, którzy kochali się nawzajem, ale po raz pierwszy zobaczyłem miłość w działaniu. Poszedłem do sypialni, upadłem na kolana i błagałem Boga, żeby pozwolił mi poznać prawdę. Kilka dni później, jadąc do domu, przypomniałem sobie werset, który czytała mi Dee. Zjechałem na pobocze.
1: Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie.
0: O Boże, teraz rozumiem. Jezu, Ty jesteś drogą, jedyną drogą, nie Kościół. Tak bardzo dziękuję Ci za to, że za mnie umarłeś. Żałuję za swoje grzechy. Proszę, daj mi nowe życie. Wybacz mi moje grzechy, błagam. I daj mi życie wieczne w Tobie. Nie mogłem się doczekać, kiedy opowiem o tym Dee i mojemu przyjacielowi, który wiele lat temu przyjechał ze mną do Kalifornii. Siedzieliśmy przy moim barze i piliśmy piwo, a ja opowiadałem mu o Jezusie. Kiedy wyszedł, wiedziałem, co muszę zrobić. I w poniedziałek to zrealizowałem.
1: Chcesz zlikwidować barek?
2: Tak. Nie pasuje do mojego nowego życia w Chrystusie.
1: To prawda.
2: Kiedy opowiadałem Joemu o Chrystusie, miałem wrażenie, że jego kufel z piwem staje się coraz większy i większy.
1: A to rosło twoje zrozumienie.
2: Nieważne. Jestem pewny, że Joe nie dostrzegł we mnie żadnej zmiany. Dlatego bar musi zniknąć.
1: Wspaniale.
2: A dzisiaj na lunch zamówiłem pizzę i sok.
1: Modliłam się o ten dzień, kochanie.
2: A resztę alkoholu wyleję do zlewu.
1: Dziękuję ci, Panie Jezu.
2: Tak. Teraz mam siłę, żeby przestać pić.
0: Rok po moim nawróceniu odwiedzili nas moi rodzice. Mama była szczęśliwa, widząc we mnie zmianę. Mimo, że zawsze chodziła do kościoła, nie byłem pewny co do jej zbawienia. Zabrałem ją na spacer do parku.
3: Nie wiesz, jak bardzo się cieszę, że przestałeś pić, Dean.
0: To dzięki Jezusowi. Biblia mówi, tak więc jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
3: Nawet czytasz Biblię.
0: Codziennie. Mamo, co będzie z tobą po śmierci?
3: Jak to co? Pójdę do nieba.
0: A na czym opierasz to przekonanie?
3: Na tym, co zrobił dla mnie Jezus, umierając na krzyżu na Golgocie.
0: Chwała Bogu. Oj, musiałem się upewnić, czy twoje zbawienie opiera się na Słowie Bożym.
3: Nie ma innej drogi, jak tylko przez krzyż, synu.
0: Kiedy byłem mały, bardzo bałem się śmierci. Ale Jezus dał mi pokój. On powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I tak się stało, mamo. Wiesz, że Jezus powróci, prawda?
3: Tak.
0: Jezus powiedział: baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Mama chłonęła jak gąbka wszystko, co jej czytałem z pisma, a ja cieszyłem się, że wierzyła w Chrystusa, a nie w Kościół. Jakiś czas później dołączyłem do grupy, która prowadziła służbę w więzieniu w hrabstwie Orange. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca dzieliłem się Słowem Bożym z odsiadującymi tam wyrok.
2: Jak czytamy w Biblii, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. To jest zła wiadomość. Ale Bóg daje nam w swoim Słowie również dobrą wiadomość. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Bóg tak bardzo Cię kocha, że posłał swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, by umarł zamiast Ciebie. Jezus cierpiał na krzyżu, by zapłacić dług Twojego grzechu. Tak, to jest dług, który jesteś winien Bogu. Musisz zapłacić za swój grzech. Jeśli myślisz, że to ziemskie więzienie jest złe, nie chciałbyś spędzić wieczności w mękach piekła, na zawsze oddzielone od Boga i od tych, których kochasz. Jezus zapłacił za ciebie należną ci karę. W 5 rozdziale Ewangelii Jana mówi: kto słucha słowa mojego

0: wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. To może stać się już teraz. Wystarczy, że mu zaufasz. Moja mama zmarła w 1982 roku. Po pogrzebie wysłałem ojcu kasetę z jednym z moich kazań, ale nie odpowiedział i nigdy nie dowiedziałem się, co o tym myśli. Kiedy umarł w 1991, znalazłem ją w jego sypialni na komodzie.
1: Myślisz, że jej słuchał?
0: Zapytałem o to jego sąsiada, a on na to... Ależ tak! Słuchał wiele razy, a nawet włączył ją kobiecie, która umierała na raka.
1: Może twój ojciec w końcu się nawrócił?
0: Pewnie się tego nie dowiemy. A w każdym razie nie tutaj. Ale po co ktoś, kto jest martwy w swoich grzechach, miałby dzielić się Ewangelią? Trzy lata temu pojawiły się u mnie problemy zdrowotne. Usunięto mi z pleców czerniaka złośliwego. Wszczepiono endoprotezę stawu biodrowego, a potem po zawale serca wstawiono bypassy. Wszystko to w przeciągu 7 miesięcy. Przeciwności sprowadzają nas jednak z powrotem do naszej pierwszej miłości, do wszechmogącego Boga. I podobnie jak Hiob mogę powiedzieć, gdyż ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i jako ostatni nad prochem mym stanie. I chociaż to ciało ulegnie zniszczeniu, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga.

Tego spotkania z Jezusem Chrystusem, to bliskie spotkanie ze śmiercią będzie oznaczać wieczność spędzoną w mrokach piekła. Możesz mieć pewność nieba, jeśli Chrystus stanie się Twoim Zbawicielem. Módl się teraz z nami. Drogi Boże, wyznaję, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że posłałeś swojego Syna Jezusa, by umarł za moje grzechy. Wierzę, że On wstał z martwych

O każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 60605. Telefon 312 922 1462.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Witam Państwa ponownie. Dziecko dorastające w ciągłym strachu, bez radości i poczucia, że jest kochane, nigdy nie rozkwitnie. Bohaterka naszej dzisiejszej historii urodziła się jako czwarte z sześciorga dzieci. Oschłość ojca sprawiła, że nigdy nie czuła się kochana, więc jej istnienie nie miało dla niej sensu. Nadzieja wróciła dopiero, kiedy jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden.

0: Dlatego drzwi naszej misji zawsze są otwarte dla tych, którzy nie mają gdzie położyć głowy ani zrzucić swoich brzemion. Zapewniamy im nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Wszystko to za darmo, dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. Jednak każdy człowiek, nawet najbardziej upodlony, w skrytości ducha ma też inną potrzebę – być kochanym i odnaleźć cel w życiu. Dlatego misyjni duszpasterze i doradcy duchowi każdego z naszych gości zapoznają z tym, który jako jedyny może tę potrzebę zaspokoić. Życie tych, którzy decydują się pójść za nim, zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3205 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
1: Rząd chce, żebym wstąpił do wojska i walczył, ale ja nie mam zamiaru tego zrobić. Nie obchodzi mnie żadna wojna z Japonią. Ja walczę z naszym krajem. Nigdy nie zapomnę, jak mój pierwszy syn o mało nie umarł, rodząc się na kuchennym stole. A dlaczego? Bo twój lekarz był Japończykiem. I ty też, Juanita, o mało nie umarłaś. Nie, nie, niczego nie zawdzięczam temu krajowi. Nie będę walczył za to bandyckie państwo. Ja wracam do Meksyku.
0: Nasza bohaterka urodziła się podczas II wojny światowej. Jej ojciec, meksykański imigrant, ukrywał się, by uniknąć wcielenia do wojska. A jego rzadkie i potajemne odwiedziny w domu budziły tylko strach, którego jako dziecko nie rozumiała. W jaki sposób wreszcie się go pozbyła? Pierwsza część prawdziwej historii Dee Mather już teraz w Wyzwolonym.
2: Kiedy wojna się skończyła, ojciec wrócił do domu. Później i tak został powołany do wojska i służył w Nowym Meksyku, co jeszcze pogłębiło jego zawziętą wrogość wobec państwa i religii. Mieszkaliśmy w małym, nędznym domku moich dziadków w El Paso. W szkole początkowo nie szło mi dobrze, bo w domu rozmawialiśmy tylko po hiszpańsku. Ale kiedy przeprowadziliśmy się do Los Angeles, miałam wtedy 9 lat, radziłam już sobie całkiem nieźle. Oboje rodzice pracowali, więc zajmowała się nami moja najstarsza siostra.
3: Ester, chodź tu i nakryj do stołu. Maria, przypilnuj, żeby fasolka się nie przypaliła. Alfredo, lepiej posprzątaj ten bałagan, zanim tata wróci. I podgrzej kiełbaski. Och nie, tata już jest. Wrócił wcześniej.
1: Co za dzień, co za dzień. Lepiej niech mi dzisiaj nikt nie wchodzi w drogę, dzieciaki, słyszycie? Ma być spokój i nie chcę słyszeć żadnych waszych bzdur. Marta, czemu obiad jeszcze nie na stole?
3: Zaraz będzie, tato. Nie wiedziałam, że wrócisz tak wcześnie.
2: Tata rządził nami żelazną ręką. Stosował przemoc fizyczną i psychiczną zarówno wobec nas, jak i wobec mamy. Po przeprowadzce do Los Angeles bardzo tęskniłam za dziadkami, bo tylko oni okazywali mi choć trochę uczucia. Tylko dziadek sprawiał, że czułam się coś warta i wyjątkowa. Kiedy byłam sama, często płakałam. Kiedyś rodzina mnie na tym przyłapała.
1: O co ci chodzi, Dee?
3: Chciałabym, żeby ktoś mnie kochał.
2: Tłumiłam swoje uczucia i przyrzekłam sobie, że nigdy więcej nie będę tak cierpieć. Kiedy byłam w gimnazjum, tata rzucił pracę i założył własną firmę. Zajął się renowacją mebli. Codziennie po szkole musieliśmy mu pomagać przez 3-4 godziny, więc zostawało nam niewiele czasu na odrabianie lekcji. Praca w jego warsztacie to był prawdziwy koszmar. Biorąc się za cokolwiek, zawsze wiedziałam, że prędzej czy później zrobię coś nie tak i będzie się na mnie wydzierał. Ze strachu mdliło mnie w żołądku.
1: No i co narobiłaś? Kto ci kazał postawić farbę w tym miejscu?
3: Ja myślałam, że będzie ci zaraz potrzebna.
1: Myślałaś? Ty w ogóle nie myślisz. Rób, co ci każę, nic więcej. Setki razy ci to powtarzałem.
3: Dobrze, tato.
1: Taka pomoc to więcej szkody niż pożytku.

0: Któregoś dnia jeden z klientów pogratulował ojcu pięknych córek, a wtedy tata postanowił zrobić z nas gwiazdy estrady. Mimo że nie miałyśmy talentu, bardzo chciałyśmy przypodobać się ojcu, więc ćwiczyłyśmy godzinami, nie zrażając się nawet, kiedy co jakiś czas obrywałyśmy za fałszowanie. W końcu się poddał. Tata nie palił ani nie pił, ale ja wcześniej sięgnęłam po papierosy. Od alkoholu stroniłam, żeby nie tracić nad sobą kontroli. W któryś sobotni wieczór siedziałam sama w domu, skacząc po kanałach telewizyjnych, aż natrafiłam na ciekawego mówcę.
1: Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Przyjacielu, grzech to nie tylko to, co robisz lub czego nie robisz, to stan oddzielenia od Boga z powodu grzechu. Dlatego Bóg posłał swojego Syna, by umarł za twój grzech. Jezus Chrystus stał się człowiekiem, by przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Kiedy przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, nie musisz już bać się śmierci. W 10 rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówi: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje? Gdzież jest o śmierci żądło twoje? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego umiłowanego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
0: Słuchałam przez chwilę, a potem dalej zmieniałam kanały, ale ciągle wracałam do tego kazania. Kiedy padło zaproszenie, aby przyjąć Jezusa, pomyślałam, że to musi być piękne tak wierzyć. Po ukończeniu szkoły podjęłam pracę jako stenotypistka w firmie inżynierskiej. Podobnie jak rodzeństwo, wypłatę oddawałam ojcu, który skąpo wydzielał nam drobne na bilety autobusowe. Ojciec rozliczał nas z każdej minuty. Jeśli autobus się spóźnił, trzeba się było tłumaczyć. W takich sytuacjach próbowałam ukradkiem wśliznąć się do domu, żeby uniknąć przesłuchania. Koleżanki i koledzy z pracy byli w szoku, kiedy powiedziałam im, jak ojciec mnie traktuje.
2: Twój tata nie chce cię puścić w sobotę na imprezę?
0: Nie.
2: Chyba żartujesz.
0: Jest bardzo surowy.
2: Dee, nie jesteś już w szkole. Nie może ci mówić, co masz robić.
0: Ale taka jest moja rodzina, już się przyzwyczaiłam.
2: Powinnaś znaleźć sobie jakieś mieszkanie.
0: Za mało zarabiam.
2: Spotkaj się z tym pośrednikiem, o którym ci mówiłam. On nam wszystkim załatwił dobrą pracę. To nic nie kosztuje. Płaci za to nowy pracodawca.
0: Pośrednik do spraw zatrudnienia nazywał się Dean Mader. Był miły i niezwykle energiczny. Pomógł mi znaleźć pracę w kancelarii adwokackiej. Jakiś czas później koleżanka z poprzedniej firmy powiedziała mi, że Dean jest w szpitalu. Zadzwoniłam do niego.
3: Halo?
0: Dean Mader?
3: Tak.
0: Mówi Dee. Nie wiem, czy mnie kojarzysz. Załatwiłeś mi pracę w kancelarii adwokackiej.
3: Oczywiście, Dee. Pamiętam. Jesteś bardzo ładna.
0: Zmartwiłam się, że wylądowałeś w szpitalu.
3: No, ja też. No, mało nie umarłem.
0: Co się stało?
3: Myśleli, że doszło do perforacji wrzodu. Do czasu, kiedy mnie otwarli. Okazało się, że to pęknięcie wyrostka robaczkowego. Jeszcze trochę i byłoby po mnie.
0: Coś takiego.
3: Ale teraz jest już w porządku.
0: Cieszę się.
3: No i jak twoja nowa praca?
0: A bardzo mi się podoba. Dziękuję za pomoc.
3: Kiedy już stanę na nogach, umówimy się na lunch?
0: Na pierwszą randkę wybraliśmy się na mecz piłkarski. Po meczu Dean zaprosił mnie na kolację, ale odmówiłam, wymawiając się innym spotkaniem, co nie było prawdą. Ale bałam się, że jeśli wrócę do domu zbyt późno, ojciec nie pozwoli mi więcej wychodzić. Odtąd spotykaliśmy się z Deanem raz w tygodniu.
4: Lady, przecież nikt nie każe ci pić na tej imprezie. Możesz zamówić sok czy lemoniadę.
0: No to świetnie.
4: A ty nie pijesz, bo ojciec ci zabrania?
0: Nigdy mnie to nie ciągnęło. A do alkoholu mam uraz od dziecka. Tam, gdzie mieszkaliśmy, było mnóstwo pijaków. Razem z innymi dzieciakami szukaliśmy drobnych, które zgubili na ulicy. To było jak poszukiwanie skarbu.
4: Ciekawe.
0: I kiedyś jeden z nich zapytał mnie, czy chciałabym monetę. No powiedziałam, tak proszę pana. A on sięgnął do kieszeni, a potem złapał mnie i pocałował. Fuj. A ciągle pamiętam ten okropny odór alkoholu w jego oddechu.
4: Mój ojciec pije za dużo, więc obiecałem mamie, że nigdy nie będę taki jak on.
0: Nie widujesz się z nią zbyt często, prawda?
4: Nie. I bardzo za nią tęsknię. Ale do Minnesoty z Los Angeles jest bardzo daleko.
0: Ja też tęsknię za dziadkami. Byli dla mnie tacy dobrzy i tylko oni mnie kochali. Zakochałam się w Dinie, również dlatego, że z taką czułością mówi o swojej mamie. Od czasu do czasu chodziłam z nim do kościoła, ale religia mnie nie interesowała. Po 4 miesiącach randkowania Din zaprosił mnie do chińskiej restauracji z okazji moich urodzin.
4: Zajrzyj do swojego ciasteczka szczęścia, Di.
0: Tu jest pierścionek z brylantem.
4: Zaręczynowy. Wyjdziesz za mnie?
0: Din, naprawdę? Tak!
4: Jestem najszczęśliwszym człowiekiem w LA.
0: Jak ci się udało włożyć tutaj pierścionek?
4: Długo nad tym myślałem.
0: Moja najstarsza siostra też wychodzi za mąż w przyszłym miesiącu.
4: Chciałbym, żebyśmy wzięli ślub w kościele, Di.
0: To nie jest dla mnie problem, Din. Może latem, w sierpniu. Mój ojciec zdąży dojść do siebie po ślubie mojej siostry. Kiedy powiedziałam w domu o moich zaręczynach, ojciec wybuchnął złością i próbował nawet nastawić mamę przeciwko mnie. Din powiedział, że zachowuje się tak, bo nie chce stracić moich zarobków, co mnie wcześniej nie przyszło do głowy. Sytuacja w domu stała się tak nieznośna, że postanowiłam się wyprowadzić. Ojciec zapowiedział, że jeśli to zrobię, rodzina się mnie wyrzeknie. Byłam załamana. Wynajęłam pokój i przeniosłam się tam, ale z dnia na dzień byłam coraz bardziej rozbita. Nie mogłam jeść ani spać.
1: Halo?
0: Din, ja muszę zerwać nasze zaręczyny.
1: Co? Din, nie rób tego!
0: Muszę, Din. Nie mogę jeść ani spać. Nie dam rady tak dłużej.
1: Rozumiem, ale to już niedługo. Przemyśl to jeszcze, Di. Twój ojciec próbuje tobą manipulować.
0: Kocham moją rodzinę, nie mogę jej stracić.
1: A ja kocham ciebie. Czy to nic dla ciebie nie znaczy?
0: Ja też cię kocham, Di. Ale muszę wrócić do domu. Zwrócę ci pierścionek. Wpadłam w głęboką depresję. Co noc wypłakiwałam się w poduszkę z tęsknoty za Dinem. Din zadzwonił do mojej siostry, żeby zapytać, jak się czuję, a ona powiedziała mu, że jestem załamana. To mu wystarczyło. Zadzwonił do mnie do pracy i zaprosił na lunch. Spotkaliśmy się. Pod koniec zapowiedział, że pojedzie ze mną do domu i porozmawia z moim ojcem.
4: Panie Rojas, chciałbym ożenić się z pańską córką. Bardzo ją kocham i będę dla niej dobrym mężem.
5: Jeśli chcesz się z nią ożenić, to musiałbyś w ten weekend, bo przeprowadzamy się do Las Vegas, a ona jedzie z nami.
4: Chcielibyśmy wziąć ślub w kościele. Za mało czasu, żeby uzgodnić terminy.
5: Decyduj się. Albo wóz, albo przewóz.
0: Din, niech to będzie w ten weekend.
4: Jeżeli musi tak być, to niech będzie.
5: A jak nie będziesz się o nią troszczył, mam kumpli, którzy się postarają, żebyś pożałował.
4: Niech się pan nie martwi, panie Rojas. Zaopiekuję się nią.
0: W weekend Din i jego kolega pomogli mojej rodzinie przeprowadzić się do Las Vegas, gdzie sędzia pokoju udzielił nam ślubu. W sierpniu pojechaliśmy odwiedzić rodzinę Dina w Minnesocie. Tam zorganizowano dla nas przyjęcie weselne, a zgodnie z tamtejszą tradycją koleżanki ukradły mojego nowego męża, uprowadzając go do baru. Pewnego wieczoru, już w Los Angeles,

0: Mąż wrócił do domu pijany, a ja uznałam, że to jednorazowy wybryk. Przepraszał, obwiniając swoich kolegów. Jednak wiele kolejnych wieczorów spędzałam sama przy stole. W odstępie 2 lat urodzili się nasi 2 synowie i macierzyństwo w pełni mnie pochłonęło. Kupiliśmy dom w Orange County.
1: Popatrz, ile samochodów. Pewnie mają jakąś imprezę.
0: No, to bardzo miła rodzina. Kiedy sprowadziliśmy się, sąsiadka przyszła się przywitać.
1: No to chodźmy do nich. Będę się mógł przedstawić.
0: No nie wiem. Nie chciałabym im przerywać przyjęcia.
1: Po prostu podejdziemy i zobaczymy, co dalej.
0: Słyszę muzykę. Fortepian.
1: Patrz, wszyscy stoją wokół fortepianu.
0: Wygląda na to, że dobrze się bawią. Później dowiedzieliśmy się, że nasi sąsiedzi organizują przyjęcia bez alkoholu, co bardzo zdziwiło Dina, bo wtedy pił już codziennie. Po 5 latach małżeństwa urodziła nam się córka. Wtedy już picie Dina coraz bardziej dawało mi się we znaki. Któregoś sobotniego wieczoru mieliśmy wyjść na kolację, ale mąż wrócił do domu bardzo późno, pijany. Wyczekałam do rana, żeby z nim porozmawiać.
2: Przepraszam za wczorajszy wieczór.
0: Mam dość twojego przepraszania, Dean. Nie zniosę dłużej twoich nocnych, pijackich powrotów. Mam dość, to koniec. Nie dam rady tak dłużej, rozumiesz? Odchodzę.
1: Czekaj. Wiem, że obiecałem, że więcej tego nie zrobię, ale ty nie rozumiesz. W pracy mam tyle stresów, że muszę jakoś odreagować.
0: Nie musisz, w każdym razie nie tak.
1: Okej. Będę pił w domu, o właśnie. Tak będzie lepiej i jeszcze zaoszczędzimy pieniądze. Kochanie, im więcej będę pił w domu, tym więcej zaoszczędzimy, prawda?
0: Dean postawił w domu barek i zaplanował wakacyjną wyprawę wybrzeżem Pacyfiku. Cieszyłam się, bo to miały być nasze pierwsze prawdziwe wakacje od czasu, kiedy urodził się nasz starszy syn. Ponieważ moi rodzice zamieszkali w San Diego, dzieci pozostawiliśmy z mamą i wyruszyliśmy. Droga wzdłuż wybrzeża wije się wśród 300-metrowych klifów opadających do oceanu. Nagle z naprzeciwka wypadł wprost na nas wielki, rozpędzony samochód. Kierowca nie zdołał go opanować. Auto uderzyło w barierkę z taką siłą, że przeleciało nad nami i wylądowało parę metrów dalej.
1: Ty do wiary. Normalnie przeleciał nad nami.
0: Ale mieliśmy szczęście.
1: Ja byłem pewny, że czołówka jak nic dni. Powinniśmy nie żyć. O, tylko małe wygniecenie na dachu, to wszystko. To jest niesamowite. To cud, że żyjemy.
0: Zatrzymaliśmy się w motelu w Carmel. Cała ta sytuacja znacznie mocniej wstrząsnęła mężem niż mną. Jednak tej nocy miałam sen, po którym obudziłam się z krzykiem.
1: Co się dzieje, kochanie?
0: Bóg na pewno istnieje, na pewno.
1: Oczywiście, że istnieje. Uspokój się.
0: Mogliśmy dzisiaj zginąć.
1: Jakbym nie wiedział, było bardzo blisko. No i chyba Bóg nas ochronił.
0: A nigdy nie wierzyłam w Boga, ale teraz wierzę.
1: Zaczniemy chodzić do kościoła, kochanie. Razem z dziećmi.
0: I zaczęliśmy. Sobotnie wieczory Dean spędzał na tańcach i piciu, a w niedzielę rano szliśmy do kościoła. Narastała we mnie coraz większa pustka, a któregoś dnia, kiedy odwiedziliśmy moich rodziców, odkryłam, że ojciec czyta Biblię i uważa, że to wszystko prawda.
1: Twój ojciec jest świrnięty.
0: A dlaczego tak mówisz?
1: Najpierw był fanatycznym ateistą, a teraz stał się zagorzałym wyznawcą Biblii i Boga. Ale te jego poglądy są mocno pokręcone, ze skrajności w skrajność.
0: Niemniej nadal jest moim ojcem.
1: Wiesz co? A zacznijmy też czytać Biblię, żeby mu udowodnić, że się myli.
0: Dobrze. Tylko skąd ją wziąć? Sprawdzę, może mają w bibliotece. Nie mieli. Mimo, że działo się to nie w jakichś zamierzchłych czasach, tylko w roku 1970. W końcu udało mi się pożyczyć Biblię od jednej z sąsiadek. Próbowałam ją czytać, ale nie miałam pojęcia, od czego zacząć i w ogóle nic nie rozumiałam. Wieczorem wychodziłam z domu i patrząc w gwiazdy mówiłam: –

0: jeśli istniejesz, to pokaż mi to. Miałam męża, dom i dzieci. Wszyscy byliśmy zdrowi, niczego nam nie brakowało, a ja czułam się coraz bardziej nieszczęśliwa. Halo?
1: Pani Mader? Jestem agentem ubezpieczeniowym. Chciałbym Państwa odwiedzić i przedstawić bardzo ciekawą ofertę.
0: Dziękuję. Nie wydaje mi się, żeby mąż był zainteresowany.
1: Pani mąż, Dean? Czy on mieszkał kiedyś w Minneapolis?
0: No, jakiś czas temu.
1: Wydaje mi się, że znałem pani męża. Bardzo chciałbym wpaść i się przypomnieć.
0: Porozmawiam z nim o tym. Proszę zadzwonić wieczorem. Dean zgodził się na wizytę i po kilku piwach nasz gość sprowadził rozmowę na temat reinkarnacji. Po chwili przeprosiłam i poszłam się położyć. Już prawie zasypiałam, kiedy nagle usłyszałam kroki w przedpokoju i po chwili drzwi mojej sypialni cicho się otworzyły. Zobaczyłam ciemną sylwetkę tego człowieka gapiącego się na mnie. Serce zaczęło mi walić, potem drzwi się zamknęły, a kilka minut później usłyszałam trzask zamykanych drzwi wejściowych.
2: Kochanie, kto to był?
0: Nie znałeś go?
2: Nie! Ja go nie znałem, ale on chyba wiedział o mnie wszystko. Ja czuję się, jakbym zobaczył diabła.
0: Słuchaj, on otworzył drzwi do naszej sypialni i stał tak, gapiąc się na mnie. Gdyby zrobił choć jeden krok, zaczęłabym krzyczeć. Miał takie złe spojrzenie.
2: Di, uklęknijmy i pomódlmy się.
0: Tak. Wielokrotnie miałam ochotę porozmawiać z sąsiadką z naprzeciwka, która wydawała mi się taka pogodna, i zapytać, co jest powodem, że i ona, i cała jej rodzina wszyscy są tacy radośni. Ale za każdym razem, kiedy już miałam zapukać do drzwi, zawracałam, bojąc się, że przeszkodzę albo że wyjdę na głupka. W końcu jednak się przełamałam.
3: Och, Dee! Jak miło! Wejdź, proszę.
0: Sheila, zapytam prosto z mostu, bo od dawna nie daje mi to spokoju. Co ty takiego masz, że jesteś taka promienna?
3: Dee, mam Jezusa jako mojego Zbawiciela i Biblię za przewodnika.
0: Rozumiem, religia.
3: Nie chodzi o religię. Chrześcijaństwo to relacja z Bogiem. To Bóg zszedł do ludzi przez swojego Syna Jezusa. A w religii to człowiek próbuje sięgnąć Boga, ale nigdy nie udaje nam się sięgnąć wystarczająco wysoko. Usiądź, proszę.
0: Nie chciałabym zajmować ci czasu.
3: Nie ma sprawy. Przeczytam ci kilka wersetów z Biblii. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Kto wierzy w Niego, nie będzie osądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
0: Widzę, że właśnie miałaś gdzieś wyjść, więc nie będę cię zatrzymywać.
3: Weź ten traktat i przeczytaj go.
0: W domu przeczytałam dokładnie całą broszurkę, która wyjaśniała, że nie możemy nic zrobić, by dodać cokolwiek do tego dzieła, które Jezus wykonał na krzyżu. Podobnie jak nie możemy zrobić nic, by cokolwiek z Niego ująć. Tylko Jego krew może spłacić nasz dług i obmyć nas z grzechu. Wszyscy zgrzeszyliśmy, a karą za grzech jest śmierć, wieczne potępienie i oddzielenie od Boga. Możemy więc albo zapłacić tę karę, albo przyjąć ofiarę, jaką Jezus złożył za nasze grzechy. W końcu zrozumiałam i poprosiłam Jezusa, żeby mnie zbawił. Nie mogłam się doczekać, by opowiedzieć o tym mężowi.
4: Cześć, kochani. Coś ty dzisiaj taka szczęśliwa? Stało się coś?
0: Muszę ci o czymś opowiedzieć, Dean. Przyjęłam Jezusa jako mojego Zbawiciela.
4: A co ja od tylu lat próbuję ci powiedzieć?
0: Ale mówimy o dwóch różnych rzeczach.
4: Co masz na myśli?
0: Ja osobiście przyjęłam Jezusa jako mojego Zbawiciela.
4: No to go sobie miej. Nie zamierzam ci niczego odbierać.
0: Ale nie możesz mi tego odebrać. Nikt nie może. Zaczęłam chodzić z dziećmi i z sąsiadką do jej kościoła. Dean zostawał w domu. Czasami próbowałam czytać mu w łóżku Biblię. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Dean, znowu zasnąłeś.
3: Nie zniechęcaj się, Dean.
0: Próbuję mu czytać Biblię, ale on natychmiast zasypia.
3: Wróg naszej duszy zawsze będzie chciał wykraść z nas Słowo Boże.
0: Mamy ze sobą coraz mniej wspólnego. Już nie lubię tak jak kiedyś wychodzić z nim na tańce. Czuję się tam nie na miejscu.
3: Dlatego Bóg mówi, byśmy nie chodzili w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Ale mówi też, niewierzący mąż uświęcony jest przez żonę. Więc zostań z nim, Dee.
0: Zostanę. Staram się nie zrzędzić z powodu jego picia. Nawet kiedy wraca do domu o 3 nad ranem. A zdarzało mu się to coraz częściej. I wracał coraz później. Jakby w ogóle nie miał ochoty wracać do domu. Rano wstawałam i przygotowywałam mu śniadanie. I w ogóle starałam się być kochającą żoną. Ale nocami leżałam w łóżku samotna i z płaczem pytałam Boga, czy tak ma już być przez resztę mojego życia?
5: Jak potoczyły się dalsze losy tej pary, przekonamy się w najbliższej audycji. W tej chwili powiem tylko, o czym zresztą może już wiesz, przyjacielu, że samemu trudno jest poradzić sobie z nałogiem. Ale Jezus powiedział, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Niezależnie z czym się zmagasz, jaki by nie był twój problem, wiedz jedno, Bóg może ci pomóc. Słowa, jakie Bóg wypowiedział do Jozuego, są prawdziwe i dzisiaj, a brzmią one: jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Nie odstąpię Cię, ani Cię nie opuszczę. W programie numer 3205 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy pierwszej części prawdziwej historii Dee i Deana Mather. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 60605. Telefon 312 922 1462.

0: Witam Państwa ponownie. Czy komuś z Was zdarzyło się kiedyś pójść niewłaściwą drogą w przekonaniu, że idzie w dobrym kierunku, nie zważając na znaki i ignorując ostrzeżenia, że zmierza ku katastrofie? Bohater naszej dzisiejszej historii tak właśnie żył, aż do czasu, kiedy wejrzał w siebie i dokonał zwrotu o 180 stopni, a wtedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
1: Policja, nie ruszać się! Ręce do góry!
2: O co chodzi?
1: Ręce do góry, mamy nakaz aresztowania.
2: Ale za co?
1: Za naruszenie warunków zwolnienia. Mamy też nakaz rewizji.
2: Jakiego zwolnienia? Nigdy nie byłem w więzieniu. To jakaś pomyłka.
1: Wszyscy tak mówią. A co to za biały proszek? A ta broń?

0: Wygląda na pełny automat, a to jest nielegalne. Bierzcie go.
1: Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Każda noc poraża bezdomnych mocą ciemności, wywołując w nich strach, nieufność i brak poczucia bezpieczeństwa. Dlatego światła naszej misji płoną jasno na ciemnych ulicach Chicago, zapraszając do środka wszystkich, których życie pozbawiło dachu nad głową, a często i wszelkiej nadziei. Tak jest już od roku 1877. Dziś Stara Latarnia, jak nazywany jest nasz ośrodek, stanowi tymczasowy dom dla setek mężczyzn, kobiet i dzieci. Dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo możemy im zapewnić nie tylko nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, ale nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Tego rodzaju pomoc jest ważna, ale nie jest w stanie zmienić niczyjego życia. Dlatego duszpasterze i doradcy duchowi dzielą się z naszymi gośćmi odwieczną prawdą o Bożej miłości i przebaczeniu. Ci, którzy tę prawdę przyjmują, znajdują siły, by pokonać to, co ich zniewala, i ich życie zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają już w 14 językach nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3199 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
2: Sąd nie zgadza się na zwolnienie oskarżonego za kaucją.
3: Nie zgadza się? Zrób coś! Jesteś moim obrońcą.
4: Spróbuję.
0: Wysoki sądzie!
2: Powiedziałem! Nie ma mowy o kaucji. Oskarżony Spurgeon to członek międzynarodowej organizacji przestępczej, posiadającej środki umożliwiające matactwo w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Dlatego nie ma prawa wyjść za kaucją. Byłoby to niezgodne z interesem społecznym.
1: Nasz bohater pochodził z porządnej, ciężko pracującej rodziny. Sam był spadochroniarzem armii amerykańskiej i ukończył służbę z wyróżnieniem. Dlaczego się stoczył i jak zdołał się podnieść? Prawdziwa historia Davida Spurgeona już teraz w Wyzwolonym.
5: Moi rodzice zawsze byli dla mnie dobrym przykładem. Kiedy ojciec w czasie II wojny światowej walczył na Filipinach, mama pracowała w zakładzie zbrojeniowym. Tato był moim bohaterem. Po wojnie pracował jako stolarz. Kiedy miałem 4 lata, przeprowadziliśmy się do Toledo. Miałem jedną siostrę o 12 lat starszą ode mnie, więc kiedy ja poszedłem do szkoły, ona już ją kończyła. Pewnie również dlatego byłem w centrum uwagi rodziców i miałem wspaniałe dzieciństwo. Harcerstwo, sport, wyprawy rowerowe z przyjaciółmi. Kiedy miałem 8 lat, zdarzyło się coś dziwnego. Obaj z ojcem w tym samym czasie złamaliśmy sobie rękę. On w pracy podczas upadku z rusztowania, a ja w szkole, kiedy na przerwie dopadło mnie 2 chłopaków. Dla mnie po początkowym bólu zbieranie podpisów na gipsie było wielką frajdą. W rodzicach, zwłaszcza w mamie, ten wypadek na długie lata wywołał zbyt daleko posuniętą ostrożność.
6: Nie, nie pójdziesz grać w futbol, Dave. To zbyt niebezpieczne.
7: Ale mamo, proszę!
6: Możesz grać w baseball albo w koszykówkę, ale nie w futbol. Pamiętasz, co się stało, kiedy napadli na ciebie ci dwaj chłopcy?
7: Byli w 6 klasie, a ja dopiero w 3.
6: To nie ma znaczenia. Nie będziesz grał w futbol i koniec.
5: Mieszkaliśmy na wsi i mamie łatwo było wyegzekwować ten zakaz. Po prostu nie zawiozła mnie na trening. Od 14 roku życia dorabiałem po szkole na farmie naszego sąsiada, który nauczył mnie prowadzić najpierw traktor, a potem półciężarówkę. Czas mojego dojrzewania przypadał na lata 60., kiedy to typowy bunt nastolatków przybrał niebywale gwałtowne formy. I choć nie miałem żadnych powodów do buntu, poza egoizmem i grzesznym sercem, wierzgałem, podobnie jak moi rówieśnicy, słuchając nadawanych w radiu piosenek promujących narkotyki i wolną miłość i utwierdzających nas w przekonaniu, że to

0: My mamy rację, a cała reszta się myli. Moją pasją stała się jazda samochodem z butelką w ręce.
1: Dlaczego wracasz tak późno, Dave? Mecz dawno się skończył.
2: Jeździliśmy z kolegami po okolicy.
1: Piłeś.
2: Wszyscy piją, mamo.
1: Ci twoi parszywi kumple, to przez nich masz same problemy.
2: Mam dobre

0: Dlaczego wracasz tak późno, Dave? Mecz dawno się skończył.
1: Jeździliśmy z kolegami po okolicy.
0: Piłeś.
1: Wszyscy piją, mamo.
0: Ci twoi parszywi kumple, to przez nich masz same problemy.
1: Mam dobre

0: ojca.
1: Nie. Dlaczego?
0: Myślałem, że się ucieszysz.
1: Nie chcę, żebyś jechał na wojnę.
0: Za późno. W przyszłym tygodniu jadę do Cleveland na badania.
1: Już przez to przechodziłam z twoim ojcem. Codzienny niepokój, czy wróci do domu cały, okaleczony, czy w ogóle wróci. Nie chcę znów żyć w takiej niepewności.
0: Przykro mi, mamo, zapisałem się do Marines. Jak tato. Może chociaż on będzie zadowolony.
2: Wyjeżdżasz w przyszłym tygodniu? O, może wojsko nauczy cię trochę dyscypliny.
0: Powiedzieli mi, że mam szansę dostać się do wojsk powietrzno-desantowych.
2: Żartujesz? O, to super. Poznałem kilku komandosów na Filipinach, podziwiałem ich.
0: Muszę tylko przetrwać szkolenie dla rekrutów.
2: Pamiętaj jedno, w wojsku jest pełno takich, co grają w pokera czy w kości. Musisz się zdecydować. Albo będziesz w tym mistrzem, albo trzymaj się od tego z daleka.
3: Miał rację. Szkolenie Fort Knox było wyzwaniem. Dyscyplina i wymagania były o wiele surowsze niż w domu czy w pracy. Potem była szkoła dla piechoty na bagnach Luizjany, gdzie zdobywaliśmy umiejętność przetrwania. Choć byłem zbuntowanym chłopakiem ze wsi, szybko przyswoiłem sobie zwyczaje mieszczuchów. Razem paliliśmy trawkę, braliśmy barbiturany, a nawet LSD. Ale zgodnie z zaleceniem ojca trzymałem się z dala od hazardu. W sierpniu 1972 ukończyłem szkołę.
4: Halo?
0: Tato! Udało się! Ukończyłem szkołę!
4: Znaczy, że szkolenie fizyczne masz już za sobą?
0: Pewnie! Nawet takie specjalne, 3-tygodniowe, na które z całej jednostki skierowano nas tylko 10, a i tak nie wszyscy wytrzymali.
4: Słuch, chłopak! A my z mamą przyjedziemy na przysięgę.
0: O, byłoby fajnie.
4: Jestem z ciebie dumny, Dave. Pokaż im w tym Wietnamie.
3: Szkoda, że nie dotarło do mnie wtedy, że tato naprawdę mnie kocha. Mnie, a nie tylko moje osiągnięcia. Byłem przekonany, że trafię do Wietnamu. Ale zamiast tego skierowano mnie do garnizonu w Mainz, w zachodnich Niemczech. Tam pracowałem jako kierowca starszego sierżanta, który był twardym żołnierzem. Wkrótce znalazłem towarzyszy do picia.
5: Sparcian,
6: co?
5: Jak udało ci się złapać taką świetną fuchę?
6: Nie mam pojęcia, ale ponieważ

0: Weekendy spędzaliśmy na koncertach rockowych, gdzie na haju robiliśmy rzeczy, o których nie miałem pojęcia, że w ogóle istnieją, a z pewnością nigdy bym nie przypuszczał, że je zrobię. Ogromna potrzeba bycia cool odbierała mi poczucie zdrowego rozsądku. Zimą 72 nasza brygada wyjechała na manewry do Fulda Gap. Ja ze sztabem pojechaliśmy o tydzień wcześniej. Spałem z kolegą w namiocie.
1: Zamarzam.
2: A wolałbyś być pewnie z powrotem w Wietnamie, co?
1: Nie, nie ma mowy. Nigdy byś tak nie powiedział, gdybyś tam był.
2: Jasne, masz rację. Niezły towar. No.
1: Zagramy w kości?
2: Nie umiem.
1: Co? Ty nie umiesz grać w kości? Stary, gdzieś ty się uchował.
2: Tam, gdzie jedyną grą hazardową było samo życie. W to gram i lubię wygrywać.
1: No nieźle. Pokażę ci, Spardzian. W Syracuse jestem w tym najlepszy.
2: Ale nie obstawiamy.
1: No dobra.
0: Wieczór przed przyjazdem brygady paliliśmy hasz, a potem włamaliśmy się do kantyny. Ukradliśmy wszystkie przydziałowe papierosy i tamtego wieczoru zacząłem palić. Nie złapano nas, ale stary wiedział już, że jestem ćpunem i straciłem posadę kierowcy. Zostałem przeniesiony do oddziału jako zwykły żołnierz i wkrótce stałem się najlepszym strzelcem. Miałem największą liczbę trafień z odległości 300 metrów, wyprzedzając samego sierżanta. Od tamtego czasu zaczął mnie naprawdę nienawidzić. W 1973 roku miałem szansę na nowy początek w nowo tworzonym batalionie powietrzno-desantowym we Włoszech. Jednak stare nałogi nie umierają tak łatwo. Ciężko tam było zdobyć hasz, ale znaleźliśmy sposób. Pod koniec roku razem z innym żołnierzem zostaliśmy zatrzymani za posiadanie narkotyków i zamknięci we włoskim areszcie.
3: Nie do wiary, co to za lochy?
4: Powstały chyba jeszcze w średniowieczu.
3: To było głupie trzymać hasz tak po prostu w szafce.
4: Kto by się spodziewał kontroli w koszarach?
3: Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę.
4: Wszystko przez te idiotyczne umowy pomiędzy państwami.
3: Jeśli Włosi nas skażą, nigdy stąd nie wyjdziemy.
4: Módlmy się, żeby armia nas stąd wyciągnęła.
0: Wiele lat temu zapomniałem o Bogu, ale teraz żarliwie się modliłem. Po tygodniu armia wyciągnęła nas z aresztu, ale już do końca służby byłem pod specjalnym nadzorem. W sierpniu 1974 zostałem zwolniony. Za ostatnie pieniądze dojechałem do domu, do Ohio, zaskakując moich rodziców, którzy bardzo się ucieszyli, że wróciłem cały.
5: Mam nadzieję, że już z nami zostaniesz. Tęskniliśmy za tobą.
4: Na pewno. W każdym razie, dopóki trochę nie zarobię. Wszystko wydałem, podróżując po Europie.
6: Ale nie jesteś bez grosza, synu. Sprzedałem twój samochód i trzymam dla ciebie te pieniądze.
4: A naprawdę? Dzięki, tato. Na to kupię vana i pojadę do Kalifornii.
5: Do Kalifornii? A po co?
4: Zawsze chciałem tam mieszkać.
0: W Kalifornii pracowałem jako operator buldożera, żeby zarobić na motocykl. Od czasu, kiedy zobaczyłem pewien film o motocyklistach, stało się to moim obsesyjnym pragnieniem. Marzyłem o tym, żeby tak pognać drogą przed siebie z wiatrem we włosach i nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Obiecałem mamie, że przyjadę na święta, więc pojechałem swoim vanem do Ohio. Tam wypatrzyłem nowy motor, który koniecznie musiałem mieć. Gdybym tylko wiedział, na jak dramatyczną drogę właśnie wchodziłem. Ale byłem ślepy. Dołączyłem do gangu motocyklowego, gdzie mogłem doskonalić moje umiejętności nabyte jeszcze w wojsku. Picia, ćpania i radzenia sobie w bójkach. Harlejowcy mają to do siebie, że wielu z nich wszczyna więcej bójek niż je kończy. Na Florydzie złapałem kontakt z cieszącym się szczególnie złą sławą gangiem motocyklowym. Przyjęli mnie, co było moim marzeniem. Zostałem nawet szefem naszej lokalnej sekcji. 3 lata później doszło do tragedii. Kiedy jechaliśmy wąską uliczką do naszej siedziby, ktoś zastrzelił z karabinka automatycznego M16 kolegę jadącego przede mną. To ja zwykle prowadziłem, więc te strzały były przeznaczone dla mnie.

0: Strzeli mu w plecy, tchórze! W plecy! To ja powinienem być na przodzie, nie Ralf!
1: Ralf zaniedbywał żonę i dwie małe córeczki, by z nami imprezować, i ta decyzja kosztowała go życie. Jego pogrzeb był pierwszym z wielu. W ciągu 15 lat, jakie spędziłem w klubie, uczestniczyłem w 41 pogrzebach. Wszyscy, z wyjątkiem jednego, byli poniżej 40. Niektórzy zginęli w wypadkach, niektórzy przedawkowali, a inni zostali zamordowani. Nad grobem zawsze strzelaliśmy z pistoletów z okrzykiem: Bóg wybacza, my nigdy. Moja młodzieńcza obsesja spowodowała tyle bólu. Długo nie sięgałem po twarde narkotyki, dopóki nie odkryłem kokainy. Tak rozpoczął się mój upadek. Nigdy nie sprzedawałem, choć zażywałem ogromne ilości. Wtedy byłem już krajowym wiceprezydentem klubu, więc narkotyki zawsze były w zasięgu ręki. I w październiku 1990 roku policja zrobiła nalot, podczas którego zostałem aresztowany. Próbowałem wyjaśnić wszystko mojemu adwokatowi.
2: Policja nawet nie ciebie szukała, Dave. Nakaz był na syna właściciela.
1: Którego tam nie było.
2: Ale to wszystko nie ma dla nich znaczenia. Złapali grubą rybę. Członka władz krajowych klubu motocyklowego, który handluje prochami i posiada nielegalną broń.
1: Ale ja nigdy nie handlowałem prochami. Nigdy!
2: Pomocne może być to, że masz czystą kartotekę, ale w sumie nie wygląda to dobrze, Dave.
1: Wsadzono mnie do celi razem z 11 innymi więźniami. Kiedy podano tacę z jedzeniem, moi współlokatorzy postanowili mnie przetestować, zabierając mi moją porcję. Wpadłem w szał. Porozwalałem wszystkie pozostałe tace i depcząc jedzenie na podłodze wrzeszczałem: jeżeli ja nie jem, to nikt nie je. Wsadzili mnie do izolatki za wywoływanie zamieszek, z uzasadnieniem, że stanowię zagrożenie dla innych więźniów. Po tygodniu klawisz otworzył drzwi mojej celi z pytaniem: Spurgeon, idziesz do kościoła? Odpowiedziałem: nie ma mowy. Ale że więzień z celi obok postanowił iść, w końcu się zdecydowałem. W kościele było nas tylko trzech.
3: Przeczytam wam kilka wersetów ze Świętej Biblii, ze Słowa Bożego. Gdyż wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.
4: Dlaczego on tu w ogóle przyszedł? Co on z tego ma, że gada do więźniów? Nikt nie musi mi mówić, że jestem grzesznikiem, tyle co sam wiem.
3: A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Dzień sądu nadchodzi, panowie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. On nie oszczędzi też ciebie, jeśli nie będziesz odkupiony przez krew Chrystusa, przelaną na krzyżu za twoje grzechy.
1: Jako członek gangu motocyklowego często oglądałem śmierć, przelaną krew i cierpienie. A on właśnie mi mówił, że jeśli umrę jako grzesznik, wieczność spędzę w męczarniach. Tego bym nie chciał, ale jak mógłbym tego uniknąć?
3: Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie musisz stanąć na Bożym sądzie, jeśli przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zbawiciela. On twój sąd i należną ci karę poniósł ze sobą na krzyż. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli w szczerej modlitwie powiesz Bogu, że jesteś zasługującym na piekło grzesznikiem, będziesz żałował za grzechy i uwierzysz w swoim sercu, że Jezus Chrystus zapłacił za nie na krzyżu, miłosierny Bóg ci wybaczy.
1: Tego dnia żaden z nas nie przyjął zbawienia, ale zabrałem trochę literatury i poprosiłem o Biblię. Kilka dni

0: później znów odwiedził mnie mój adwokat.
1: Jeden z pistoletów znalezionych w twoim domu wygląda na automat. To do twojego wyroku może dodać kolejne 30 lat.
2: No ja po prostu lubię kolekcjonować broń.
1: Ale ta jest nielegalna.
2: Głupi byłem, że ją przyniosłem do domu. Ale nigdy nie handlowałem prochami. Jestem na to zbyt wielkim egoistą. Sam biorę.
1: Nikt ci w to nie uwierzy, Dave.
2: Myślisz, że tym razem sędzia zgodzi się na kaucję?
0: Ale sąd po raz kolejny odmówił. Byłem winny i groziło mi, że resztę życia spędzę w więzieniu. I byłem naprawdę przerażony. Kiedy 30 listopada obudziłem się rano, zdałem sobie sprawę, że mija dokładnie 10 lat, kiedy ostatni raz widziałem mojego kumpla Ralfa, zastrzelonego w uliczce za moim domem. Czy był teraz w piekle? Przypomniał mi się werset. Darem Bożym jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Jeśli zbawienie jest darem dostępnym dla wszystkich, byłbym głupcem, gdybym nie skorzystał. Wziąłem Biblię, którą dostałem od kaznodziei i położyłem ją na podłodze. Potem ukląkłem obok. Boże, mam nadzieję, że mnie słuchasz. Wyznaję, że jestem grzesznikiem. Zasłużyłem na więzienie, zasłużyłem na piekło. Wierzę, że Twój Syn Jezus poszedł na krzyż, by zapłacić za moje grzechy. Bardzo za nie żałuję, Jezu. Proszę, wybacz mi je. Wejdź do mojego życia i zbaw mnie. Chcę, żebyś od dziś to Ty kierował moim życiem i używał mnie na swoją chwałę.
3: Chciałeś się ze mną widzieć, Dave?
2: Tak. Zrobiłem, co mówiłeś.
3: To znaczy co?
2: Prosiłem Boga, żeby mi wybaczył. Poprosiłem Go, by zbawił moją duszę. A co ja mam teraz zrobić?
3: To znaczy?
2: Wszystko, w czym byłem dobry, było nielegalne. Wszyscy moi przyjaciele to oszuści. To co ja mam teraz zrobić?
3: Biblia mówi, tak więc jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Z tego wynika, że Bóg da ci nowych przyjaciół. Więc rozumiesz, dlaczego Bóg może przebaczyć tobie i każdemu, kto przychodzi do Niego w skrusze?
2: Tak.
3: W liście do Hebrajczyków, rozdział 9, wiersz 22, czytamy: a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele.
2: Chwała Bogu.
3: Amen. Albowiem z łaski zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
0: Wkrótce po mojej modlitwie o przyjęcie Chrystusa sędzia federalny zgodził się na trzecie już posiedzenie w sprawie kaucji. Coś, co jak powiedział adwokat, było niespotykane i zgodę otrzymałem. Więc w niedzielę poszedłem do kościoła mojego kaznodziei, gdzie wszyscy byli dla mnie bardzo mili, także wróciłem tam również na wieczorne nabożeństwo. I od tamtego czasu chodzę tam regularnie. Przez 11 miesięcy uczęszczałem też na studium biblijne, gdzie Bóg powołał mnie do głoszenia słowa. W tym czasie trwało śledztwo. Dzięki zawartej ugodzie wyrok zmniejszono do 7 lat, a kiedy stanąłem przed sądem federalnym, na sali pojawiło się 70 członków mojego kościoła, by udzielić mi wsparcia.
4: Panie Sparge, proszę mi wyjaśnić, dlaczego dostałem w pańskiej sprawie raport z najbardziej przykładnego zachowania, z jakim spotkałem się w ciągu 22 lat na tym urzędzie. Dlaczego otrzymałem ponad 100 listów wstawiających się za panem i dlaczego ci wszyscy ludzie siedzą tu na tej sali? Dla porządku, proszę mi też

0: wyjaśnić, dlaczego nawet wyglądem nie przypomina pan tego człowieka, który stał tu przede mną rok temu?
1: Bo to już nie ten sam człowiek.
0: Panie Spargen, proszę powiedzieć sądowi, co takiego się wydarzyło, że nastąpiły te wszystkie zmiany?
2: Wysoki sądzie, w listopadzie zeszłego roku w mojej celi poprosiłem Jezusa, żeby przebaczył mi moje grzechy. Prosiłem go, by mnie zbawił.
0: No tak. Uważam za usprawiedliwione odstąpienie od nakazanych ustawą wytycznych dotyczących wymiaru kary. Rozdzielam oskarżenie o posiadanie nielegalnej broni od oskarżenia o posiadanie narkotyków. I za to drugie skazuję pana na 5 lat w zawieszeniu, 1000 godzin prac społecznych i 6 miesięcy aresztu domowego. Oskarżenie o posiadanie broni zostanie rozpatrzone w późniejszym terminie. Ponadto, o ile wiem, panie Spargen, ma pan przesłanie, które ludzie powinni usłyszeć, zwłaszcza młodzi ludzie. Dlatego te 1000 godzin prac na rzecz społeczeństwa wykorzysta pan na mówienie innym, jak wyszedł pan z alkoholizmu, narkotyków i gangsterskiego życia.
3: Tak więc sędzia skazał mnie na głoszenie Ewangelii, co zresztą już robiłem. Mój wyrok w zawieszeniu skończył się w 1996 roku i wtedy już w pełni zająłem się ewangelizacją. 2 lata później zostały oddalone zarzuty o posiadanie broni. W psalmie 40 czytamy: wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje, włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją. Razem z żoną podróżujemy po całym kraju, dzieląc się dobrą nowiną o Bożej łasce i przebaczeniu. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Przyjacielu, jeśli chcesz być wolny od zakonu grzechu i śmierci, módl się teraz z nami. Drogi Boże, wierzę, że Jezus jest Twoim Synem, posłanym, by umrzeć na krzyżu za moje grzechy. Wierzę, że wstał z martwych i ma moc, by zbawić tych, którzy w Nim pokładają ufność. Dziękuję Ci za Jego ofiarę, dziękuję Ci za dar przebaczenia i życie wieczne w Nim. Wejdź do mojego życia, Panie Jezu, i uczyń mnie podobnym do Ciebie. Modlę się w imię Twoje. Amen. W programie numer 3199 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Davida Spurgeona. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: skończyć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: emocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.